0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: te przeboje na Dzień Dobry, bracia Cugowscy i piosenka pod tytułem Za szkłem. Jeśli chodzi o szkło i o Cugowski, to uważajcie, żeby was nie poniósł w ten długi weekend. Ostrzegamy tylko, tak po prostu po przyjacielsku, po znajomości, no nie? A na razie się witamy. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Dziachi, Tomek Workiewicz. Wszyscy jesteśmy, wszyscy się meldujemy. Mamy nadzieję, że wy też. I za chwilę was zaprosimy na wiadomości o 6.
1: Złote przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: 3 czerwca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest środa, jest 6. Iwona Barańska teraz i wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Od dzisiaj młodzież na elektrycznych hulajnogach i na rowerach, tylko w kasku. Zakaz smartfonów w szkołach, rząd dał zielone światło. Maja Chwalińska jeszcze przed południem zagra o półfinał French Open. Młodzież w wieku do 16 lat na e-hulajnodze i rowerze musi od dziś jeździć w kasku. Zmieniły się przepisy. Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu.
2: Można się bardzo mocno połamać bez kasku albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
3: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
4: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
3: A ile siostra ma lat?
4: 13.
1: Z dziećmi o kaskach rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wynarska. To nie jedyny projekt dotyczący młodzieży. Zaraz po wakacjach może wejść w życie zakaz używania w szkołach smartfonów. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
5: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
1: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie we wrześniu.
6: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Maja Chwalińska może przedłużyć piękny sen w Paryżu. Dziś na French Open zagra o półfinał. By awansować do najlepszej czwórki, musi pokonać Rosjankę Annę Kalińską. Znowu nie będzie faworytką, ale w poprzednich rundach to akurat był atut naszej tenisistki.
7: No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no, pewnie będzie w roli faworytki. Ale zagram najlepiej jak potrafię.
1: Zapewnia Maja Chwalińska. Ćwierćfinał French Open o 11. Polscy piłkarze z kolei zagrają dziś ostatni mecz w sezonie. Na Stadionie Narodowym zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. Nikola Zalewski mówi, że nie ma takiej opcji.
8: Zaangażowanie zawsze będzie. Każdy, co jedzie na kadry, to jedzie, żeby grać, żeby wygrywać mecze. Nieważne, czy to sparring, czy to jakiś playoff, czy mundial.
1: Mecz z Nigerią dzisiaj o 20:45.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Ruch na bieszczadzkich drogach niewielki, ale spieszyć się nie warto. W związku z długim weekendem można spodziewać się częstszych niż zazwyczaj kontroli trzeźwości, prędkości i stanu technicznego pojazdów. Oprócz tego policjanci będą zwracać uwagę na to, czy kierowcy i pasażerowie mają zapięte pasy, a dzieci umieszczone są w fotelikach.

0: Pogoda w Bieszczadach.
1: Około 12 stopni pokazują nam teraz termometry w Bieszczadach i temperatura wciąż rośnie. Po godzinie 15, a więc w najcieplejszym momencie dnia, będą 23 stopnie w cieniu. W słońcu więcej, a słońca nam dzisiaj nie zabraknie. Błękitu również. Szare chmury niestety też będą się pokazywały. W drugiej połowie dnia możemy spodziewać się deszczu. Miejscami w województwie przejdą burze.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Po szóstej będziemy jak Szosta, Szurkowski, Majka, nawet Kwiatkowski, gdyż dzisiaj wypada trochę pokręcić.
2: No tak, ale nie ma co nosem kręcić, gdyż ta środa to niemalże piątek, a po szóstej nadchodzący długi weekend opiszemy tytułem filmu lub serialu. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. No to teraz P jak pobudka i Las Ketchup, a serehe, długi weekend. Cztery po szóstej.

0: Really, do you really, really want you hurt me? Culture Club w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, we wtorkowy poranek. Nie, czy środowy, co ja gadam, trzeci dzień czerwca już mamy, tak? O tej wczesnej porze, tak, o 6.11 tak. Zaglądamy do kalendarza.
1: 32. urodziny obchodzi dzisiaj teleturniej 1 z 10. Mm-hmm. Obchodzimy dzisiaj również dzień savoir-vivre'u.
0: Na siebie.
1: Oraz, a to pewnie na Jawora, Światowy Dzień Roweru.
2: Na pionu masz.
3: No masz, dla mnie dzień jak co dzień, tak. Pokręciłem się już troszkę, nie tylko po kuchni. A państwo, słuchacze kochani, czy ktoś właśnie wsiada na rower i kręci, i pedałuje w stronę pracy? Jeśli tak, to pochwalcie się, dzwońcie, dajcie znać, czekam osobiście. Na pewno nikt nie zadzwoni, jak zamrzecie. 22, 4, 4 i 3, 0. Może jednak ktoś się męczy od samego rana. Zaczynamy apel poranny, dzwońcie, uratujcie. A teraz Edyta Górniak, piosenka sprzed 4000 lat. Jestem kobietą.

0: Jak słuchamy The Stranglersów, to muszę przyznać, że moim ulubionym utworem The Stranglers jest Midnight Summer Dream, ale to nie ta piosenka. Ta to Always the Sun, ale też ładnie, ładnie gramy. Tak zaczynamy środowy poranek w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 20 po 6.
1: No już za kilka chwil pojawi się grupa Depeche Mode i piosenka Personal Jesus. No rzeczywiście taki Personal Jesus to o tej porze jest: Jezu, znowu trzeba wstać. Każdy, kto tak zakrzyknie, niech zrobi głośniej Radio Złote Przeboje. Tak, trzeba wstać, ale jutro wolne. Przypominamy i polecamy się.

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
4: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.

No ależ to pięknie brzmi. Lombard, diamentowa kula, radio, złote przeboje na dzień dobry. Kochani, z okazji Światowego Dnia Roweru kręcimy się po kuchni jak kawa po pustym żołądku dzisiaj. I oczywiście nie wierzymy, że są wśród nas jacyś rowerzyści. Mamy rację, 22 4 4 3 0. Zaczynamy apel poranny.

0: pytanie, szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę, że to jest środa, która de facto jest piątkiem, kiedy gramy Big Mountain i tak się z lewej na prawą, z prawej na lewą, to chcieliśmy tu przypomnieć, że bujać to my, a nie nas, tak? To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 19 minut będzie siódma.
1: Dzień dobry, w środowy poranek wam mówimy. Środowy poranek, a jakby trochę piątkowo się zrobiło od rana. Za chwilę zagramy przebój z filmu Żona Pastora. No trudno. Znaczy, na piosenkę znacie i na pewno lubicie. Sami sprawdźcie, o której piosence mowa, a wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofast.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
15: Lesko-Sanok czy Ustrzyki, o tej porze przejedziecie jeszcze bez straty czasu na nieplanowane postoje, ale kręćcie ostrożnie. Przed nami święta Bożego Ciała, nie dla wszystkich. Będzie to czas spokojny i wolny od pracy. W gotowości są m.in. policjanci, którzy przez cały długi weekend będą kontrolować głównie prędkość i trzeźwość kierowców.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Inny temat. Dzwońcie.
1: Boże ciało. Konklawę. Kevin sam w domu, a może to jest teksańska masakra piłą mechaniczną. Dzisiaj zacznie się długi weekend, a my, uwaga, my wszyscy opiszemy plany weekendowe tytułem filmu lub serialu.
2: Ja bym to może zatytułowała klany, no bo będą spotkania rodzinne.
3: Dobrze, to pasuje. Ja proponuję słoneczny patrol, bo liczymy, że w końcu zaświeci słońce.
1: Na Pamelę liczysz, tak.
4: A może The Office, jeśli jednak w piątek musisz być w biurze. A państwo słuchacze, kochani, opiszmy plany weekendowe tytułem filmu lub serialu 22 44 30 i adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najbardziej pomysłowy telefon albo mail wyślemy złotą kawę z prowadzącymi na opakowaniu po użyciu do zmieszanych wrzucić. Opiszmy plany weekendowe tytułem filmu lub serialu 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Mickiewicz, Gadowski w duecie w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 3 minuty będzie 7. Jeśli planujecie wyjazd na długi weekend, warto posłuchać najbliższych wiadomości.
1: Mamy prognozy pogody na długi weekend. Synoptycy zapowiadają pogodowy miks, ale więcej opowiem w wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Reklama.
6: Trzeci dzień czerwca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest środa, jest punktualnie 7. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
7: Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu. W tle podejrzany awans. Stopy procentowe bez zmian zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Długi weekend ciepły, ale parasol warto mieć pod ręką. Prokuratura ma w tej sprawie mocny materiał dowodowy, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Prawa i Sprawiedliwości Patrykowi Jakiemu. Zdaniem prokuratury, gdy był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiS, złamał prawo, forsując awans dla jednego z funkcjonariuszy Straży Więziennej. Patryk Jaki uznaje zarzuty za bezzasadne.
8: To jest jeden z najśmieszniejszych, jeden z najgłupszych wniosków w historii III Rzeczpospolitej.
7: Jednocześnie Jaki deklaruje współpracę z prokuraturą. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też raty i to prawdopodobnie na dłużej. Bo w sytuacji z inflacją rosnącą powyżej 3% trzymanie stop w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
9: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. Więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
7: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz w marcu.
10: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła, będzie często padać. Takie są prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
11: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
7: Zdaniem meteorologów przewidywana na najbliższe dni pogoda jest typowa właśnie dla początku czerwca, a większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. Z okazji długiego weekendu z ofertą dla turystów wychodzi PKP Intercity. Wydłuży pociągi o dodatkowe wagony. Łącznie doczepi 590 wagonów. Takie rozciągnięte składy będą kursować od dziś do niedzieli.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
12: Mateusz Stanicki, zapraszam. Po Gronczynie Igi Świątek Marta Kostiuk zapewniła sobie awans do półfinału tenisowego Rolanda Garrosa. Na tym etapie wielkoszlemowych zawodów zagra po raz pierwszy. Nadało jej to zwycięstwo w meczu z rodaczką Eliną Świtoliną. Kostiuk o awans do finału zagra w czwartek z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Dziś ćwierćfinał z udziałem Mai Chwalińskiej. Spotkanie, jakie rusza o 11, pokaże Eurosport. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński w wyjściowej 11. Selekcjonerze piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban zdradził część składu naszej kadry na dzisiejszy mecz z Nigerią. Ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza mocno rotować składem. Spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie rusza o 20:45.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Złote Przeboje w drodze.
2: Jak co roku w okresie Święta Bożego Ciała możemy spodziewać się wzmożonych policyjnych kontroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. trzeźwość kierowców, a także stan techniczny aut. Kręćcie ostrożnie. Tymczasem ruch na ulicach Sanoka narasta m.in. na Jagiellońskiej, Mickiewicza i Królowej Bony.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Pogoda w Bieszczadach.
2: 23 stopnie wskażą dziś bieszczadzkie termometry. Takiej temperatury możemy spodziewać się w najcieplejszym momencie dnia. Ten wypada na okolice godziny 15. Na niebie błękit i szare chmury, z których przelotnie popada. Burze nie są wykluczone. Jutro podobnie. Pod chmurką również piątek. Dopiero w sobotę więcej przejaśnień. Będzie bez deszczu i bez upału. Termometry wskażą około 20 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
3: Dzień dobry. Dzisiaj mecz. Nie o honor, nie o wszystko, tylko o naszą ulubioną Pietruszkę, ale i tak po siódmej będą u nas wojny futbolowe, czyli wytypujemy wynik starcia Polska-Nigeria.
4: No, obawiam się, że to nie będzie trudne. Po siódmej będzie też ona, Krystyna Iwona, w serialu Życie ssaków polskich, a dzisiaj odcinek będzie długi, jak ten nadciągający weekend. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 5 minut po godzinie siódmej. Let's get loud, czyli bądźcie głośno. Jennifer

0: Wojny futbolowe w Radiu Złote Przeboje.
1: Kiedy jest jakiś ważny mecz, to zawsze w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, typujemy wynik na podstawie kategorii niepiłkarskich. No tak. A dzisiejszy mecz najważniejszy, bo gramy o pietruszkę.
2: Przed meczem Polska-Nigeria, wojny futbolowe, zaczynamy od kategorii największy piłkarz w historii.
3: Największym piłkarzem polskim był Emanuel Olisadebe.
1: Największym piłkarzem nigeryjskim był Emanuel Olisadebe. A zatem zaczynamy od remisu 1-1. Kolejna kategoria: przemysł filmowy.
3: Nigeria ma drugi największy przemysł filmowy, produkuje 5000 filmów rocznie, a ich Hollywood nazywa się Nollywood.
2: Polska ma Hollywood, Patryka Wegema i Kacwawę. Gold dla Nigerii, przegrywamy 1-2. Kolejne kategorie, przydomek reprezentacji i języki już za godzinę, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Wojny futbolowe w Radiu Złote Przeboje.

0: Mambo number 5.
1: Wakacje coraz bliżej, więc już gramy. Przeboje lata i wakacji. Ten akurat był z roku 1999. Lubega, Mambo number 5 w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
2: 20 minut po 7 dokładnie, a za kilka chwil premierowy odcinek naszego porannego serialu przyrodniczego. Krystyna Iwona zaprosi was na życie ssaków polskich, w którym nie zabraknie długiego weekendu.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
1: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
0: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Jamiroquai zrobił złote przeboje na dzień dobry, ciągle w formie, chociaż kapelusz się trochę skulkował, nie oszukujmy się. A przed nami to, co tygrysy lubią najbardziej. Ssaki naczelne zresztą też nadciąga długi weekend.
1: I na ten temat całkiem długo będzie się rozwodziła ona, niezawodna Krystyna Iwona, w najnowszym odcinku serialu przyrodniczego
2: Życie ssaków polskich.
3: Ssaki nadwiślańskie, nauczone wieloletnim doświadczeniem, pamiętają już, że trawienie potraw z grilla to procesja długotrwała. Dwunożne naczelne cenią sobie długość.
4: Wow!
3: O ileż przyjemniej, jak leniwiec, spędzać czas w pozycji, w której mierzy się długość, a nie wysokość. Jak niedźwiedzie cenią sobie długi sen. Nadwiślańskie są też jak polskie bociany. Kochają długi lot na długi urlop w ciepłych krajach. A najlepszy weekend to ten długi jak tasiemiec. Niezwykle ważne jest, żeby po słowie długi pojawił się jednak rzeczownik, bo same długi nie są przyjemne.
5: Nie podoba mi się.
2: Życie ssaków polskich, czyli świat według Krystyny Iwony.

0: wiem, czy wiecie, ale kilka lat temu Goran Bregowicz spadł z drzewa z wysokości 4 metrów z wiśni w swoim ogrodzie w Belgradzie. To by tłumaczyło niektóre jego poglądy. Ale muzykę bardzo lubimy i cenimy. Goran Bregowicz w duecie z Krzysztofem Krawczykiem w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 21:08.
1: Za chwilę wiadomości z dróg prowadzących w kierunku pracy, a później piosenka, która towarzyszyć nam będzie przez cały dzień. Jakie trudne słowo, przez cały dzień. Piosenka, która nazywa się Gotta Go Home, czyli muszę pójść do domu. Gdyż długi weekend nadciąga. Bonnie M zagramy w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Reklama. Złote przeboje w drodze.
12: W Sanoku ruch coraz większy, m.in. na Lipińskiego i Kościuszki. Trochę cierpliwości chwilami przyda się też na Królowej Pannej Remanowskiej. Przypominam, dziś rusza policyjna akcja związana ze Świętem Bożego Ciała i długim weekendem. Funkcjonariusze będą zwracać uwagę na prędkość, stan techniczny aut i trzeźwość kierowców.
11: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: temat. Dzwońcie.
1: Boże ciało, konklawę, Kevin sam w domu, a może The Office. Dzisiaj po południu zacznie się długi weekend, a my razem z wami opisujemy plany weekendowe tytułem filmu albo serialu. 22, 4, 4, 3, 0.
2: Moje plany na weekend to tak jak z filmu Słoneczny Patrol, będę patrolowała okolice na rowerze, będę jeździła i będę śledziła, gdzie jest słoneczko, bo tam jest słońce, tam jestem ja.
3: No, ja mam troszkę planów na ogródku, przy domu, także tytuł filmu na weekend Apokalipto.
4: Moim pomysłem na tytuł są alternatywy 4, ponieważ są 4 dni i każdego będzie robione coś zupełnie innego i z innymi osobami.
5: Opiszmy plany weekendowe tytułem filmu, serialu, może jakiegoś programu telewizyjnego. 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek poranek@złoteprzeboje.pl mailowo. Za najbardziej pomysłowy telefon albo mail wyślemy wam złotą kawę z prowadzącymi na pudełku. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat.

0: rozgrzewa nas od samego rana w środowy poranek. Samantha Fox i jej przeboje w radiu Złote Przeboje za 4 minuty 8, a my szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Koniec z łatwym kasowaniem punktów karnych. Od dzisiaj jest zmiana przepisów. Co dokładnie się zmienia? Wyjaśnię wszystko w najbliższych wiadomościach o 8.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
6: Trzeci dzień czerwca mamy w kalendarzu, to jest środa, jest ósma. Wiadomości radia Złote Przeboje przedstawi Iwona Barańska.
7: Koniec z kasowaniem punktów karnych za najgroźniejsze wykroczenia. Od dziś zmiana przepisów. Protesty na wylotówkach z Krakowa. Kierowców czekają utrudnienia. Historyczna szansa naszej tenisistki Mai Chwalińskiej. Stawką półfinał w Paryżu. Od dziś zmieniają się zasady dotyczące punktów karnych. Kierowcy nadal mogą zmniejszyć ich liczbę po specjalnym szkoleniu, ale nie w przypadku najpoważniejszych wykroczeń. Chodzi m.in. o jazdę po alkoholu, rażące przekroczenie prędkości czy poważne naruszenia bezpieczeństwa pieszych. Eksperci podkreślają, że nowe przepisy mają skuteczniej odstraszać od niebezpiecznych zachowań na drogach. To może być trudny początek długiego weekendu dla mieszkańców Krakowa. Przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli dziś protesty na głównych trasach wylotowych z miasta. Katarzyna Młynarczyk.
8: Dzień nie jest przypadkowy. Chodzi o to, żeby przysporzyć kierowcom trudności w czasie dużego ruchu. Od godziny 16 protestujący blokować będą 3 miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopian w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin, m.in. gmina Skawina. Akcja zbiega się z początkiem wyjazdów na długi weekend, dlatego kierowcy powinni spodziewać się utrudnień i wydłużonego czasu przejazdu.
2: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Maja Chwalińska już stała się sensacją turnieju French Open, ale dziś może zrobić kolejny krok w stronę marzeń i awansować do najlepszej czwórki jednego z czterech najważniejszych turniejów roku. By tak się stało, musi pokonać Annę Kalińską.
9: Na pewno dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest, więc na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie.
7: Mówi Maja Chwalińska. Obie wyjdą na kort o godzinie 11. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński w wyjściowej jedenastce. Selekcjoner Jan Urban zdradził część składu naszej kadry na dzisiejszy mecz z Nigerią. Ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza mocno rotować składem.
10: To są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, no próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
7: Mecz z Nigerią dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie, początek o 20:45.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
11: Mickiewicza i Królowej Bony na tych sanockich ulicach jest chwilami dość ciasno. Przed nami Święto Bożego Ciała i długi weekend. Dla większości z nas to okazja do spędzenia czasu w rodzinnym gronie, a dla funkcjonariuszy policji oznacza to czas wytężonej pracy. Już dziś na podkarpackich drogach możecie spodziewać się wzmożonych policyjnych patroli i kontroli.

0: Pogoda w Bieszczadach.
1: To będzie dzień z pogodą w kratkę. Słońce przeplatać się będzie z szarymi chmurami. Przelotnie po południu popada, miejscami również zagrzmi. Termometry po 15 wskażą 23 stopnie. Kolejne dni długiego weekendu będą nieco chłodniejsze. Napłynie rzeźkie powietrze, które skutecznie oczyści atmosferę po burzach. Temperatura w najcieplejszych momentach dnia spadnie do 19-20 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Kiedy jest jakiś ważny mecz, to zawsze w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry typujemy wynik na podstawie kategorii niepiłkarskich. I po ósmej, finał wojny futbolowej Polska-Nigeria. Dowiemy się, kto wygra.
2: Po ósmej też dowiemy się, kto wygra złotą kawę porannego programu w nagrodę za udział w dyskusji porannej. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, w środę, na progu długiego weekendu. Wake me up before you go-go. Gramy WEM. 4 po 8.

0: wojny futbolowe w Radiu Złote Przeboje.
1: Kiedy jest jakiś ważny mecz, to zawsze w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry typujemy wynik na podstawie kategorii niepiłkarskich. No a dzisiaj mecz najważniejszy dla naszych, no bo gramy o pietruszkę z Nigerią.
2: Do tej pory w kategoriach największy piłkarz w historii i przemysł filmowy przegrywamy z Nigerią 1-2. Kolejna kategoria, przydomek reprezentacji.
3: Polska reprezentacja w piłce nożnej nosi przydomek orły.
1: Nigeryjska reprezentacja w piłce nożnej nosi przydomek super orły. Co jest grane? Znowu Bęcki. Przegrywamy 1-3. Ostatnia kategoria, języki.
3: W Polsce używa się jednego głównego języka państwowego i jednego oficjalnie uznanego regionalnego, czyli kaszubskiego.
4: Deutschland.
2: W Nigerii używa się 500 języków. Przegrywamy sromotnie 1-4. Jak to dobrze, że to nie finał mundialu, tylko mecz o pietruszko.
1: Naprawdę, dowiemy się wieczorem po 90 minutach plus tym, co doliczy sędzia.
0: Wojny futbolowe w Radiu Złote Przeboje.

0: To był Michael Jackson, to był jego Thriller, czyli Dreszczowiec. I wyjątkowo nie była to muzyczna zapowieść pogody w nadciągający długi weekend. Nie, nie, nie, proszę Państwa, niech to będzie wróżba wszystkiego wspaniałego. Tego Wam życzę, Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, 20 minut po 8.
1: I przypominamy, że dzisiaj rano opisujemy plany weekendowe, długo weekendowe tytułem filmu lub serialu. Macie jeszcze 10 minut, żeby zadzwonić pod 2244 i 3 zera. Po tym czasie za najlepszy pomysł wręczymy naszą poranną kabusię.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Boże ciało, Kevin sam w domu, a może The Office. Dzisiaj po południu zacznie się długi weekend i my razem z wami opisywaliśmy przez cały poranek plany weekendowe tytułem filmu, serialu lub też innego programu i czas na podsumowanie.
2: Ja proponuję 07 zgłoś się, będziemy oglądać z sąsiadem.
3: Mój weekend będzie sponsorował serial Kochane Kłopoty.
4: Ja bym nadchodzący długi weekend określił jako przeminęło z wiatrem.
5: Ja bym tak powiedziała, pełna chata, bo wszyscy z domu będą bazować.
6: Jak dla mnie to jest taka oktawa Bożego Ciała, czyli pasuje mi tutaj tytuł filmu Bollywood, czasem słońce, czasem deszcz.
7: Tytuł filmu na weekend to będzie Poszukiwany, poszukiwana, z tego względu, że z żoną będziemy imprezować, bo nie będziemy mieć dzieci na cały weekend. Pozdrawiam.
1: No właśnie, złotą kawę z prowadzącymi na opakowaniu wysyłamy za ten ostatni telefon, gdyż też jak nie ma dzieci, to jesteśmy niegrzeczni.
8: O tak.
1: Tak. No i dziękujemy za wszystkie telefony, a jutro?
8: Jutro będziemy sypać kwieciem i odpoczywać, a w piątek sprawdzimy, czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my będziecie na posterunku.

Jak to miło zagrać na progu, dosłownie na progu długiego weekendu. Together, forever, razem, na zawsze ruszamy w kierunku tego długiego weekendu. To był Rick Astley. W sobotę to już raczej będziemy mieli ochotę osobno, ale tym się będziemy zajmować potem.

0: Jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry za 21:09.
1: Dzień dobry, nasze rendezvous. Kombi wam zagramy, Donna Lewis wam zagramy, a wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze przed długim weekendem. I jeśli nie zdążyliście do pracy na 8, to czy przynajmniej zdążycie na 9?
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Sweet dreams are made of these. Who am I to dis- Autopromocja. Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej
11: masz. Niskie ceny są codziennie.

0: Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Reklama. Złote przeboje w drodze.
2: Uważajcie dziś na drogach. Policjanci w związku z rozpoczynającym się długim weekendem zapowiadają, że nie będą pobłażliwi dla łamiących przepisy. Największą wagę zwracać będą na prędkość, stan techniczny pojazdów i trzeźwość kierowców. Podkarpaccy mądrowi przypominają, drogi to nie miejsce na brawurę. Lepiej zdjąć nogę z gazu.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: nasze rendezvous kombi w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 8 minut zostało do 9. Z przyjemnością donosimy, że ciągle w Polsce są ludzie jednak z poczuciem humoru i dystansem. Otóż legendarna linia autobusowa 666 powróci na hell. Donoszą o tym nawet światowe serwisy informacyjne.
1: The highway to hell 666 bus has been resurrected.
0: Od razu wyjaśniamy, że hell przez 2L to po angielsku oznacza piekło.
2: Linia 666 przez wiele lat woziła pasażerów do hellu, no ale 3 lata temu pod naciskiem środowisk katolickich jej numer został zmieniony na 669.
0: To jest jeszcze lepiej.
2: A w tym roku jeden z prywatnych przewoźników uruchomi latem linię 666, która będzie woziła pasażerów z Krakowa do Helu.
3: Tak, i tu się nie ma co oburzać, kochani. To tylko przypomnienie, że jak się człowiek za bardzo opali albo poobciera na piasku, to będzie piekło.
4: To jest Radio Złote Przeboje.
0: Pozdrawiamy miłośników Metaliku i innej szatanistycznej szarpaniny gitarowej. I teraz bez pośpiechu zapowiadamy Dire Straits, bo wiadomo, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. No Sultani tak. Swingu.

0: cudowne dźwięki gitary sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to Dire Straits za 4.9. A teraz uwaga, 3, 2, 1. Jedziemy na długi weekend. Gazu!
1: Ale nie za szybko. Okay. Kontrolę prędkości, trzeźwości, pasów bezpieczeństwa. No, policja rusza dzisiaj na drogi w całym kraju. Więcej o tym będzie już za chwilę w wiadomościach o 9.00.

0: był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
0: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silver Quest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
7: Środa, dzisiaj 3 czerwca, jest punktualnie godzina 9. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości radia Złote Przeboje.
8: Patrole na każdej trasie. Policja zaczyna akcję Długi Weekend. Od dzisiaj młodzież na elektrycznych hulajnogach i rowerach, tylko w kasku. Unia Europejska szykuje się na sezon pożarów lasów. Jest plan gotowości. Od dziś na drogach w całym kraju więcej policyjnych patroli. To efekt wyjazdów na długi weekend i spodziewanego wzrostu ruchu. Policja zapowiada kontrolę prędkości, trzeźwości i kierowców oraz sposobu przewożenia dzieci i korzystania z pasów bezpieczeństwa. Funkcjonariusze apelują o ostrożność, cierpliwość i planowanie podróży z wyprzedzeniem. A od dziś na drogach obowiązują nowe przepisy. Młodzież w wieku do 16 lat na e-hulajnodze i rowerze musi już jeździć w kasku. Za brak kasku u dziecka rodzicom grozi mandat do 100 zł. Choć jak mówi Remigiusz Rakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, policjanci chcą przede wszystkim edukować.
9: To nie będzie tak, że my nagle się ustawimy jako policjanci przy szkole i będziemy sprawdzać, które dziecko ma kask, a które nie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby edukować te dzieci, ale również dorosłych, żeby w te kaski wyposażać i żeby nie zdarzyła się taka sytuacja, że będzie jechało jakieś dziecko bez kasku.
8: Dorośli mogą dawać dobry przykład i też zakładać kaski. Prawo i Sprawiedliwość ma swojego kandydata w wyborach prezydenckich w Krakowie. To Michał Drewnicki, krakowski radny tej partii. Członkowie PiSu apelują teraz do polityków Konfederacji, by w krakowskim głosowaniu oficjalnie poparli kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Konfederaci mają jednak swojego kandydata Bartosza Bochyńczaka. Unia Europejska przygotowuje się na pożary lasów. Poznaliśmy plan gotowości. Niemal 800 strażaków z 14 krajów, w tym Polski, będzie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty, czyli na Cyprze, we Francji, we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. W stan gotowości postawiona jest także unijna flota, czyli 22 samoloty gaśnicze i 5 śmigłowców. Handel, hotelarstwo i gastronomia to branże, w których w sezonie zawsze potrzebne są ręce do pracy. Gdzie jeszcze potrzeba pracowników latem? O tym dziś w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy za godzinę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
10: Mateusz Stanicki, witam. Maja Fanińska zagra o półfinał wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Jej rywalką będzie dziś Anna Kalińska. Dla ostatniej polskiej zawodniczki na tej imprezie ta faza zmagań to życiowy rekord. Początek meczu o 11:00, transmisja w Eurosporcie. A wczoraj poznaliśmy pierwsze półfinalistki, to Mirra Andrzejewa i Marta Kostiuk. W turnieju mężczyzn do półfinału awansowali rozstawiony z dwójką Aleksander Cwierew oraz Czech Jakub Mężik. Polscy piłkarze zagrają dziś ostatni mecz w sezonie w Warszawie. Biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2, ale selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że liderzy kadry wybiegną na murawę. Mimo to, podobnie jak 3 dni temu, nie zabraknie zmian. Początek meczu o 20:45.
1: Pogoda.
8: Dziś najwięcej słońca w okolicach Gdańska i Białegostoku, w pozostałych regionach więcej chmur, a od Dolnego Śląska w głąb kraju będą przemieszczać się deszczowe chmury. Możliwe też burze z gradem. Na termometrach od 18 stopni we Wrocławiu do 26 w Rzeszowie. Długi weekend ciepły, ale burzowy.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
7: 3 czerwca w kalendarzu, a my ciągle świętujemy Dzień Dziecka, proszę Państwa, i ciągle szukamy w pamięci, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a teraz okazało się fajne. Pomyślcie i napiszcie o tym na złoteprzeboje.pl.
6: Bo dzięki tym wspomnieniom w finale konkursu Złote Dziecko będzie można wygrać w radiu Złote Przeboje bardzo przyjemne 500 zł polskich na finał tej zabawy za niecałe pół godziny, gdyż u nas Dzień Dziecka trwa cały tydzień. A teraz słuchamy Frediego na Dzień Dobry w radiu Złote Przeboje. 4 po 9.

0: Złote dziecko.
1: W Radiu Złote Przeboje przez cały ten tydzień świętujemy Dzień Dziecka i szukamy odpowiedzi na pytanie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie, że jednak to jest fajne. Może na przykład kożucha na mleku albo chodzenia spać po dobranocce. Najlepsze odpowiedzi nagradzamy, uwaga, kasą. Do wygrania jest aż 500 zł.
2: No to wejdźcie na złoteprzeboje.pl i napiszcie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie za fajne. No może nie lubiliście ubierać kalesonów, a dzisiaj ubieracie. Nawet latem. Czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie, że jest fajne. Zgłoście się na stronie internetowej złoteprzeboje.pl. No i to prędziutko, gdyż finał zabawy dzisiaj o 9:30.
0: Złote dziecko.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
1: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
0: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Złote dziecko.
1: Czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne? Takie pytanie zadajemy wam w radiu Złote Przeboje co rano w tym tygodniu, właśnie z okazji Dnia Dziecka.
2: Tak jest, opowiadacie nam na złoteprzeboje.pl, a my najlepsze historie nagradzamy 500 stówami, kochane. No i dzisiaj urzekła nas historia Ani z Dąbrowy Górniczej. Dzień dobry, Aniu, cześć.
3: Cześć.
1: Ale zanim właśnie będziemy cię tutaj obsypywać gotówką i prezentami, no to tak, opowiadaj, czego nie lubiłaś w dzieciństwie, a dzisiaj jednak uważasz, że to fajne.
3: Oj, nie lubiłam najbardziej, jak najlepsza zabawa, a tu mama woła na ciepły obiad, który jest gotowy, podany na stole.
2: No. To wyobraź sobie. Mhm.
3: Trzeba było przerwać zabawę i wrócić do talerza.
2: A dzisiaj? Ktoś podaje, no, ciepły obiad.
3: No właśnie, niestety, no, nikt nie chce podać. Tylko trzeba wymyślić, co ugotować i jeszcze pozmywać na koniec.
1: Na tym właśnie podobno polega dorosłość, że trzeba wymyślić, co zrobić dzisiaj na obiad i tak już do końca życia. Codziennie.
2: A co byś powiedziała... Co byś powiedziała, Aniu, na kilka dni stołowania się w jakiejś restauracji albo twoim ulubionym barze? Za 500
3: byłoby stówek? Byłoby nieźle.
2: Słuchaj, no to za tę opowieść masz 500 złotych polskich na przepuszczenie w jakiejś miłej, fajnej restauracji po prostu do wydania na Dzień Dziecka. Gratulacje!
3: Dzięki wielkie!
1: To była Ania z Dąbrowy Górniczej. 500 już ma na koncie w Radiu Złote Przeboje. Dzień Dziecka, jak słyszycie, świętujemy przez cały tydzień. Jutro przerwa, ale w piątek znowu będziecie mieć szansę na wygranie 500 zł. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl i napiszcie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne.
0: Złote Dziecko.

0: zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Ekspert.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Reklama.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: The Shoop Shoop Song w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry to była Cher. Cher to jest fragment słowa ma Cher. Ujemy na długi weekend, dziękujemy, znikamy. Pa, pa.
1: Marsz, marsz na długi weekend. Nie, nie ma żartu. Dobra, Iwona Barańska, Piotr Jaborski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz, dziękujemy.
2: Głupoty w głowie.
1: Przepraszamy za te głupoty w głowie, a Gosia Kościelniak
0: tak jest,
1: przy mikrofonie, też dobrze nastrojona.
3: Tak, najważniejsze, że nie ma żartu. Dobrze, że to podkreśliłeś. Nigdy w Radiu Złote Przeboje nie ma żartów i nie będzie ich przez najbliższe godziny. Absolutnie. Oczywiście nie wiesz nigdy, kobiecie. Zapraszam.

0: Fresh i Cool Andy Gang, rok 1984, a brzmi dosłownie jakby było wyprodukowane przed chwileczką. Za 5 minut będzie godzina 10, najważniejsze wiadomości z naszego miasta. Radio Złote Przeboje, zapraszam.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
3: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
4: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
3: i 90.
5: I do dziś są kochane.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
2: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: Reklama.
5: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
2: Wiadomości z Bieszczad.
9: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Synoptycy znów ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Po południu nad Podkarpaciem przejdą burze z gradem, podczas których wiatr rozpędzi się do 70 km na godzinę. Ostrzeżenie obowiązuje do 21. Gwałtowny wiatr to zagrożenie dla wszystkich na drogach, a zwłaszcza dla użytkowników jednośladów, na których od dziś czekają rewolucyjne zmiany. Dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia kask staje się obowiązkowy. Dotyczy to rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz deskorolek. Grzegorz Pałka.
10: Co ważne dla rodziców, to oni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pociech. Za jazdę dziecka bez kasku opiekunowie mogą otrzymać mandat w wysokości do 100 zł.
9: Mundurowi będą dziś kontrolować nie tylko wyposażenie najmłodszych, ale też zachowanie dorosłych kierowców. Policja rozpoczyna bowiem akcję Boże Ciało. Aż do niedzieli podkarpaccy funkcjonariusze będą masowo sprawdzać prędkość, trzeźwość oraz uprawnienia kierujących. Wzmożone patrole to jednak nie jedyny powód, dla którego warto dziś zdjąć nogę z gazu. Zmieniają się bowiem zasady naliczania punktów karnych. Szczegóły u nas za godzinę.
2: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
11: Dorota Wardecka. Latem praca szuka człowieka. Ogłoszenia dotyczące pracy w sezonie letnim to już nie tylko same wakacje. Podczas wypoczynku, patrząc na branżę i na poszukiwanie pracowników, wydłużył się, mówi Bartłomiej Urbański z Pracuj.pl.
12: Ten koniec sezonu przesuwa nam się. Zazwyczaj był to koniec września. Teraz przesuwa się już do połowy, a nawet do końca października. W branżach z największym zapotrzebowaniem sezonowym, czyli gastronomia, hotelarstwo.
11: Oprócz tego, że przesuwa się koniec sezonu, to poszukiwanie pracowników zaczyna się wcześniej, bo nawet jeszcze w kwietniu. A jakie jeszcze stanowiska czekają na pracowników w tym sezonie?
12: Prace chociażby sprzedażowe, bo w miejscowościach turystycznych zawsze otwiera się mnóstwo sklepików, nie wiem, z pamiątkami, jakichś straganów, zwłaszcza dla dzieci. No jest tego ogólnie mnóstwo, a wykonywanie takiej z pozoru łatwej pracy daje nam nierzadko pierwszy sprzedażowy wpis w CV.
11: A do pracy w gastronomii wrócimy za godzinę.
2: Sprawdzone środki. Poradnik Radia Złote Przeboje.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Pogoda w Bieszczadach.
9: Uwaga na burzę z gradem. Groźnie w województwie, będzie od 14 do 21. Na niebie słońce i chmury na zmianę. Termometry w Bieszczadach wskażą dziś maksymalnie 23 stopnie. Podobnej pogody możemy spodziewać się jutro. Piątek też będzie pod chmurką i to nie jedną. Dopiero w sobotę więcej przejaźnień, będzie bez deszczu i bez upału. Termometry wskażą około 20 stopni.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
5: Zaczynamy nasze przedpołudnie środowe. Niby zwykłe, a jednak niezwykłe, bo jutro niezwykły czwartek. Gosia Kościelniak, dzień dobry. Będziemy się teraz cieszyć tym przedpołudniem razem z Samba de Janeiro. Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Specjalnie dla Was.

Ach, ten niegrzeczny Rod Stewart i jego czar. Radio Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 10. Kto dziś w pracy? No pewnie wszyscy. Zróbmy sobie takie lekkie przedpołudnie, wspólnotowe takie, czyli kto chce, dzwoni do Radia Złote Przeboje i mówi tak, imię, co robi teraz w pracy i w którym mieście jest. Żebyśmy poczuli, że łączy nas dobra muzyka, czyli największe przeboje lat 80. i 90., bo właśnie ich słuchamy wspólnie. Że pracujemy w tak różnych zawodach i w tak różnych miejscach, przy tym, że słuchamy tej samej muzyki. Ja zaczynam. Gosia, prowadzę teraz program w radiu, dokładniej miksuję muzykę i mówię do mikrofonu. Jestem w Warszawie i mocno wszystkich pozdrawiam. Telefon do Radia Złote Przeboje 224430. Za najciekawsze zajęcie, miejsce, telefon oddam po 12 butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje. Ale wiadomo, że liczą się najbardziej wasze głosy na naszej antenie. Przede wszystkim 224430 i 3 zera. Imię, co teraz robicie w pracy i w którym mieście jesteście.

No nie ukrywam, że tańczę przy tej piosence zawsze w studiu. Could You Be Loved? I Bob Marley był synem 18-letniej wówczas Shirley Marley Brooker, jest starszego od niej o ponad 30 lat, jamajskiego nadzorcy plantacji Norwala Marleya, byłego kapitana brytyjskiej marynarki wojennej. Nie mam żadnych uprzedzeń co do mojego pochodzenia, mówił potem Bob Marley. Mój ojciec był biały, matka czarna, nazywają mnie mieszańcem czy jakoś tak, a ja nie staję po niczyjej stronie. Piłka nożna to obok muzyki największa pasja. W życiu Boba Marleya to wszyscy pamiętamy. Czasami można się nawet było zastanawiać, która z tych pasji była większa. Najsłynniejszy syn Jamajki kopał w piłkę niemal przy każdej okazji. Nawet w trakcie wyczerpujących przecież tras koncertowych czy podczas sesji nagraniowych w studiu. Sam o sobie mówił jako o generale środka pola. Radio Złote Przeboje, Bob Marley za nami, a przed nami Mr. President i Coco Jumbo. 27 minut po godzinie 10. 2244 i 3 0. Dzisiaj sobie w naszym cyklu Robota nie zając. Po prostu łączymy się. Mówimy, jak mamy na imię, gdzie jesteśmy i co robimy w pracy.

0: Popołudnie.
1: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
12: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, taniej
7: masz. Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych. Granity i slushy. Silvercrest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni. 899 zł.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka. Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Robota, nie zając.
1: Jest środa, trzeci dzień czerwca. Jesteśmy w większości w pracy. Robimy przeróżne rzeczy i wszystkie są potrzebne. Sami posłuchajcie siebie, to jest wspaniałe.
2: Z tej strony Roman z Poznania. Jestem w pracy, a rozwożę uśmiech. Co to znaczy uśmiech? Rozwożę szczęki, implanty i różna galanteria do gęby. Pozdrawiam.
3: Sylwia, jestem głównym księgowym w Dolnie ze Szczecina. Pozdrawiam wszystkich.
4: Prowadzę w Warszawie tramwaj o dość muzycznej nazwie jazz. Dzięki uprzejmości tramwaji warszawskich od niedawna możemy słuchać radia i uprzyjemnia mi to dzisiejszą i w ogóle ogólnie pracę.
5: Cześć, jestem Filip i jadę podać kroplówkę krowie w środzie wielkopolskiej, żeby się dobrze czuła. Na razie.
1: Dziękuję za wasz uśmiech, dziękuję za pozdrowienia, dobrej pracy każdemu z was od Radia Złote Przeboje. Słuchamy dalej największych przebojów lat 80. i 90. razem i telefon dzwoni 22 44 30. Podajcie imię, co robicie teraz w pracy i w którym mieście jesteście.

0: Sixpence Non-The Richery Kiss Me, czyli radośnie, słodko, tuż przed godziną 11. Za 4 minuty będzie 11. Najważniejsze wiadomości w Radio Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Reklama. Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
10: Wiadomości z Bieszczad.
11: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Dobra wiadomość na początek. Długi czerwcowy weekend na Podkarpaciu będzie ciepły, ale nieupalny. Zła? Będzie często padać. Takie są prognozy na najbliższe dni. Popołudniami mogą pojawić się burze, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
12: Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
11: Takiej niespokojnej pogody możemy spodziewać się na Podkarpaciu już dzisiaj. Burzowa aura i trudne warunki na drogach zbiegają się w czasie z rewolucją w przepisach dla kierowców. Od dziś drastycznie zaostrzają się bowiem zasady dotyczące punktów karnych. Kierowcy nadal mogą zmniejszyć ich liczbę po specjalnym szkoleniu, ale nie w przypadku najpoważniejszych wykroczeń. Chodzi m.in. o jazdę po alkoholu, rażące przekroczenie prędkości czy poważne naruszenia bezpieczeństwa pieszych. Teoria to jednak nie wszystko, bo nowe prawo natychmiast zweryfikuje drogowa rzeczywistość. Do niedzieli na podkarpackich drogach będzie znacznie więcej patroli oraz nieoznakowanych radiowozów grupy Speed. To w związku z policyjną akcją Boże Ciało, a więcej o tych wzmożonych kontrolach powiemy w wiadomościach za godzinę.
10: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
13: Dorota Wardecka. O pracy sezonowej mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Sezon wakacyjny, urlopowy, wypoczynkowy i cała gama zapotrzebowań na pracowników w handlu, gastronomii i hotelarstwie zaczyna się już na wiosnę i trwa nawet do końca października. Kto jest potrzebny?
14: Kucharz, kucharka, czy pomoc kucharska, czy ogólnie osoby, które dbają o czystość w hotelach, bo tych ogłoszeń my na serwisie de facto jako praca sezonowa widzimy najwięcej.
13: Mówi Bartłomiej Urbański z Pracuj.pl. Minimalna stawka godzinowa to ponad 31 zł brutto na umowę zlecenia. Stawki mogą być różne.
14: To jest uzależnione, czy to będzie food truck, czy to będzie restauracja bardziej ekskluzywna. Zdecydowaną częścią wynagrodzenia całościowego u tych osób są napiwki. Sam znam przykłady, że w popularnych nadmorskich miejscowościach z takich napiwków kelner czy kelnerka jest w stanie w cudzysłowie dorobić dodatkowo około 3-4 tysięcy netto.
13: O potrzebnych ratownikach medycznych i wodnych powiem za godzinę.
10: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Pogoda w Bieszczadach.
11: Synoptycy ostrzegają przed burzami, którym towarzyszyć będzie silny wiatr. Powieje z prędkością dochodzącą do 70 km na godzinę, do tego intensywne opady deszczu, a miejscami również grad. Ostrzeżenie będzie obowiązywać na Podkarpaciu od 14 do 21. Będzie dość ciepło, ale bez upałów. Bieszczadzkie termometry wskażą maksymalnie 23 stopnie. Tyle będzie w najcieplejszym momencie dnia, więc w okolicach godziny 15.
10: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
15: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: Dzień dobry, cały czas jesteśmy tutaj. Radio Złote Przeboje specjalnie dla was, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie i łączy nas. Muzyka, największe przeboje lat 80. i 90., bo one są najlepsze. 2 minuty po 11, tak? Gosia Kościelniak, tak? I oto wam teraz. Hands up.

A przed nami Stephen Horwell zdobył światową popularność jako wokalista i współzałożyciel zespołu Smash Mouth, a jego najważniejszym osiągnięciem był, jeśli kojarzycie, to super hit All Star, który stał się symbolem popkultury lat 90. No i zdobył oczywiście ogromną popularność dzięki filmowi Shrek, a to amerykański zespół założony w 1994 roku i zdobył światową sławę dzięki beztroskiemu, takiemu słonecznemu brzmieniu łączącemu pop, ska i rocka lat 60. Gotowi na uśmiech? Radio Złote Przeboje.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.

0: Robota nie zając.
1: Nasze wspólne przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje, trzeci dzień czerwca. Kto dziś w pracy? Prawie wszyscy. Zrobiliśmy sobie lekkie przedpołudnie, takie wspólnotowe, czyli kto chce, dzwoni, mówi swoje imię, co teraz robi w pracy i w którym jest mieście. Różnorodność to nasze drugie imię, ale łączy nas jedno. Słuchamy tej samej muzyki, największych przebojów lat 80. i 90. przy pracy.
2: Ja akurat oporządzam moje zwierzaki, bo mam krówki i cielaki i to muszę składać pić i jeść. Pozdrawiam, miłego dnia wszystkim.
3: Cześć, z tej strony Szymon z Bielska Białej, jestem kierowcą. Wszystkiego dobrego.
4: Dzień dobry, z tej strony Mateusz. Jestem spawaczem w zakładzie wykonującym galanterię cmentarną. Na naszej ławeczce można przysiąść w chwili zadumy, zastanowić się nad prędkością życia, która na co dzień jest u nas wszystkich. Pozdrawiam.
1: A za to przypomnienie naprawdę dziękujemy. To każdego dnia właściwie powinno nam towarzyszyć, żebyśmy się przestali tak bardzo śpieszyć, a celebrowali chwilę. No to teraz pocelebrujmy razem chwilę, gdy będziemy słuchać Edyty Górniak i Mieczysława Szcześniaka, Dumka na dwa serca, idealne do zadumy, na przykład na ławeczce. 2244 i 3-0. Co robicie teraz w pracy, w którym mieście jesteście, jak macie na imię? Za najciekawszy telefon dzisiaj tuż po 12:00 oddam butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Cieszę się z niej, bardzo ładnie się uśmiechając, do Was na naszym Instagramie Radia Złote Przeboje.
0: Robota nie zając.

0: Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kaufland jest!
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
16: jest! Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
23: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
24: Reklama. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Przed nami w Radiu Złote Przeboje piosenka, przy której wielu z nas szalało na imprezach party. Po dziś dzień jest uważana za jeden z największych przebojów oddziału zamkniętego. Słowa napisał wokalista Krzysztof Jaryczewski. Muzyka wyszła spod pióra Wojciecha Łuczaja-Pogorzelskiego. Co ciekawe, ta kompozycja początkowo miała nosić inny tytuł. Prywatka, ale był już zajęty, więc muzycy musieli zmienić tytuł i zdecydowali się na anglojęzyczny odpowiednik tego słowa, czyli party. Ono ich zdaniem najlepiej pasowało do przesłania wielkiego przeboju. Ten kawałek został wydany na pierwszym albumie oddziału zamkniętego, to był rok 1983, chociaż skomponowano go dużo wcześniej, w 1979 roku. Jaryczewski i Łuczaj napisali go w zaledwie 15 minut, no i po latach przyznali, że inspirowali się wówczas kultowym The Rolling Stones i ich utworem Beast of Burden. Radio Złote Przeboje.

I wanna be the only one. To przebój z roku 1997, bo to radio Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. przede wszystkim. Za 4 minuty będzie południe, najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy i sprawdzone środy. Posłuchajcie, o czym dzisiaj.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Reklama.
0: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
2: Wiadomości z Bieszczad.
9: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Czerwiec mija pod znakiem burz i intensywnych opadów deszczu. Synoptycy IMGW ostrzegają, że dziś nad Podkarpaciem znów przejdą gwałtowne nawałnice. W regionie zagrzmi, mocno powieje, a miejscami spadnie również grad. Alert obowiązuje do godziny 21. Burzowa aura i śliska nawierzchnia to fatalne wiadomości dla kierowców, którzy właśnie ruszają w trasę na długi weekend z powodu spodziewanego tłoku na głównych trasach. Od dziś na drogach pojawi się znacznie więcej policyjnych patroli.
10: W związku z organizowanymi procesjami całkowicie lub częściowo zostaną zamknięte niektóre ulice podkarpackich miejscowości. Apelujemy do kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem.
9: Apelował Piotr Wojtunik, rzecznik podkarpackich funkcjonariuszy i przypomina o rewolucji w przepisach, która wchodzi w życie właśnie dzisiaj. Młodzież do 16 roku życia jadąca na hulajnodze lub rowerze musi obowiązkowo zakładać kask. Za ignorowanie tego przepisu rodzicom grozi mandat do 100 zł.
2: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
11: Dorota Wardecka. Gdzie w sezonie letnim brakuje rąk do pracy? Gastronomia, hotelarstwo i handel to oczywiste kierunki, ale nie tylko tu potrzebna jest zwiększona liczba kadry, zauważa Bartłomiej Urbański z Pracuj.pl.
12: Co roku powtarza się de facto ta sama sytuacja z niedoborem tak zwanych sezonowych zawodów krytycznych. Mówię tutaj o ratownikach medycznych na imprezach masowych czy ratownikach wodnych.
11: I jak dodaje Bartłomiej Urbański?
12: Ratowników medycznych jest za mało, ratowników wodnych jest za mało. Ogólnie personelu medycznego, oni są potrzebni na różnego rodzaju koloniach, obozach, kąpieliskach miejskich, na basenach miejskich, w obiektach turystycznych.
11: O zarobkach powiem za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Pogoda w Bieszczadach.
9: Synoptycy ostrzegają przed burzami, którym towarzyszył będzie silny wiatr osiągający w porywach 70 km na godzinę. Do tego intensywne opady deszczu, a miejscami również grad. Ostrzeżenie obowiązuje do 21. Na bieszczadzkich termometrach teraz 22 stopnie. Po południu temperatura wzrośnie do 23. Kolejne dni długiego weekendu będą nieco chłodniejsze. Temperatura w najcieplejszych momentach dnia wyniesie w Bieszczadach 19-20 stopni.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
14: Dzień dobry, witamy już po południe środowe, 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam, AMD. Tak zaczniemy tę godzinę, czyli wielki przebój z roku 1980, a za kilka minut podsumujemy sobie i dokończymy dzisiejszą naszą rozmowę z cyklu Robota nie zając.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, dlatego nawet jeśli jesteśmy w pracy, od czasu do czasu króciutko możemy sobie porozmawiać. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, właściwie dzwoniliście króciutko, żeby powiedzieć, co robicie dzisiaj w pracy, słuchając radia Złote Przeboje. No i gdzie jesteście?
2: Halo, pozdrawiam. Mówi Danusia z Wołuchwały. Chciałam powiedzieć, że ja jestem już na emeryturze. Teoretycznie powinnam mieć dużo czasu, ale tego czasu w ogóle nie mam. I jedyny czas, jaki mam, to na słuchanie radia Złote Przeboje. Bye!
3: Cześć, z tej strony Joanna. Jestem w idealnym miejscu nad samym brzegiem Zatoki. Widok, który zostaje każdemu w pamięci, kto tu przyjeżdża. Muzyczka pięknie gra dla moich uszu. Mam teraz chwilę dla siebie. Regeneruję siły na popołudnie, by wypiekać goferki z bitą śmietaną, z owocami, lody włoskie, świderki. I jestem na helu. Pozdrawiam.
4: Dzień dobry, Dawid. Ja jestem z Wrocławia, jestem kierowcą i chciałbym taką refleksję powiedzieć, byśmy się zaczęli szanować. Dzisiaj jest wyścig szczurów, gonitwa. Szanujmy się, kochani. Pozdrawiam.
1: No i ja to szanuję, taki apel, i absolutnie popieram. Niechże ten dzień upływa na najpiękniej i miło przy największych przebojach lat 80. i 90. Jeszcze tylko obietnicę spełniam. Oddaję butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje Filipowi, który jechał podać kroplówkę krowie, żeby się lepiej poczuła. Był na antenie przed 12 chyba, przed 11. Może pozdrawiam mocno wszystkich i gramy!
0: Robota nie zając.

0: jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Reklama.

Nick Kershaw, zanim był słynnym Nickiem Kershawem, zdecydował się na karierę solową, grał, śpiewał w wielu grupach undergroundowych. W roku 1974 na przykład związał się z zespołem Half Pint Hog, który skupiał się przede wszystkim na wykonywaniu coverów Deep Purple. Potem grał w jazz-funkowej formacji Fusion, z którą pod koniec lat 70. wydał album Till I Hear From You. A w 1983 podpisał kontrakt i wydał swój pierwszy solowy singiel i to właśnie był ten I Won't Let The Sun Go Down On Me. Dotarł do 47. miejsca brytyjskiej listy przebojów. Tylko. A teraz w Radiu Złote Przeboje Arch Company.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Morniny są...
6: Pod piosenkę o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
7: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 3.

0: 400 zł. Media Expert.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

House Criminal. Od tekstu tego przeboju odrywa uwagę z powodzeniem ruch sceniczny, czyli oprawa choreograficzna w teledysku. Przede wszystkim ten pionierski, słynny, niezapomniany skłon antygrawitacyjny, w którym Jackson wraz z grupą tancerzy wykonują ten głęboki pochył, nie odrywając stóp od ziemi. Na teledysku użyto do tego takich specjalnych linek, ale z powodów technicznych nie można było tego powtórzyć na scenie. I aby wykonać w pełni układ taneczny na koncertach, wynaleziono i opatentowano w 1992 roku specjalne buty, które pozwalały na wykonanie tego skłonu. Skoro już jesteśmy przy teledysku, to ta piosenka posiada aż 4 różniące się od siebie wersje, od normalnej długości wersji albumowej do dwukrotnie dłuższej, nakręconej na potrzeby filmu Moonwalker. A teraz w Radiu Złote Przeboje, za 10 minut 13, Urszula.

0: leci za 4 minuty, będzie już 13. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i z Polski, i ze świata. Za chwilkę w Radiu Złote Przeboje serdecznie zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
0: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Reklama.
10: Zbliża się 13. czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Wypadek na Mazowszu, zablokowana trasa w stronę Warszawy. Utrudniony wyjazd z Krakowa. Po południu będzie protest na wylotówkach. Uwaga na burzę z wichurami. Jest alert dla 9 województw. Dorota Wartecka. Uwaga, kierowcy na Mazowszu, zablokowana trasa S8 w stronę Warszawy, w pobliżu Żabiej Woli, to powiat grodziski. Ciężarówka zderzyła się tu z busem dostawczym, jedna osoba zginęła, ruch został wstrzymany, policja kieruje na objazdy, a dziś na drogach większy ruch i więcej policji w związku z zaczynającym się długim weekendem. To może być trudny początek długiego weekendu dla mieszkańców Krakowa, bo mogą utknąć w korkach. Przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli protesty na głównych trasach wylotowych z miasta. Katarzyna Młynarczyk.
12: Od godziny 16 protestujący blokować będą 3 miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopiance w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin, m.in. gmina Skawina.
11: Dwaj polscy alpiniści zostali uratowani w masywie Mont Blanc przez ratowników z Alpejskiego Pogotowia Górskiego oraz Włoskiej Gwardii Narodowej. Jak podają włoskie media, jeden z Polaków został trafiony piorunem w ramię i z tego powodu obaj nie mogli kontynuować wspinaczki. Doszło do tego na granicy włosko-francuskiej w rejonie szczytu Dente del Gigante. Drony zaatakowały terminal naftowy w Petersburgu, gdzie startuje forum ekonomiczne z udziałem Władimira Putina, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Dodał, że drony trafiły również w cele o charakterze wyłącznie wojskowym w bazie rosyjskiej floty bałtyckiej w Kronsztadzie. Putin ma się pojawić na forum w Petersburgu jutro. Ukraińscy komentatorzy zastanawiają się, czy do tego dojdzie w związku z atakiem dronów.
0: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw. Dotyczą Opolskiego i Śląskiego oraz części Zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego i Dolnośląskiego, a także Małopolskiego, Podkarpackiego i części Świętokrzyskiego. Burzom ma towarzyszyć wiatr w porywach do 70, a nawet 85 km na godzinę, do tego deszcz i grad. Trasy mazurskiej pętli rowerowej zostaną przebudowane. Chodzi o to, by były bezpieczniejsze. To łącznie 25 km tras, m.in. od Karwicy do Rucianego Nidy, od Sztynortu do Kamionka Wielkiego i wzdłuż nabrzeża kanału Węgorzewskiego. Powstaną też nowe ścieżki, które umożliwią dojazd rowerem do jeziora Niegocin.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
11: Dorota Werdecka. O pracy sezonowej mówimy dziś w radiu Złote Przeboje. Ratownicy medyczni do zabezpieczania imprez, których zdecydowanie więcej jest w wakacje, to jedna grupa, a ratownicy wodni to kolejna, pilnie poszukiwana. I oprócz pensji, która może się zaczynać średnio od 8 tysięcy złotych brutto, ale może być też znacznie wyższa, w zależności od basenu, jest coś jeszcze.
13: Coraz więcej polskich hoteli, czy ogólnie miejsc, które potrzebują tego typu osoby, oferuje nie tylko czyste wynagrodzenie, ale oferuje zakwaterowanie bezpłatne, wyżywienie bezpłatne, możliwość korzystania z całej infrastruktury hotelowej poza godzinami pracy, jako taki dodatkowy benefit możliwości spędzania wolnego czasu.
11: Mówi Bartłomiej Urbański z Pracuj.pl. O pracy w branży budowlanej latem powiem za godzinę.
14: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
10: Dziś nie powinno padać, tylko w Trójmieście i na północnym wschodzie. W innych miejscach możliwy deszcz, a także burze. I mamy maksymalnie 20 stopni w Białymstoku, przez 23 w centrum, 25 we Wrocławiu, w Rzeszowie najcieplej do 26 stopni. Kolejna godzina popołudnia przed nami się właśnie otwiera. Środa, trzeci dzień czerwca i 13.03. Dużo trójek w tej chwili. Gosia Kościelniak, zapraszam. Abba, tak? Przywitamy tę godzinę, a potem, no cóż, Gabriel Fleszar. Powiedziałam, no cóż, bo tytuł kroplą deszczu. A wiadomo, że dziś w większości miejsc w Polsce może popadać i porządnie zagrzmieć.

Gabriel Fleszer, dziękujemy. 10 minut po 13, a słuchacie Radia Złote Przeboje. Przed nami trio Sugar Babes. Ono powstało w 1998 roku i dwa lata później zostało okrzyknięte nadzieją muzyki pop ze sprawą przełomowego singla Overload i albumu One Touch. Płyty sygnowane przez Sugar Babes sprzedawały się w wielomilionowych nakładach, przynosząc formacji tytuł najpopularniejszego girls bandu XXI wieku, bo już tak przeszliśmy ponad 2000 rok, ale zmiany personalne dziewczyn w tym zespole, w tym trio były tak częste i tak skomplikowane, że aż trudno byłoby o tym opowiedzieć, a fani byli bardzo cierpliwi i wyrozumiali. I tak w latach 90. zwykle się wybierało, jeśli było kilku członków lub członkiń zespołu, którego z nich lub którą się lubi najbardziej. Sugar Babes.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

Czy jeden dzień wolny wytrąci nas z równowagi? Tak, jeden dzień wolny zdecydowanie wystarczy, aby z tej równowagi, ale myśląc o równowadze, mam na myśli rutynę, nas wytrącić i zresetować umysł. No bo niektórzy będą mieli tylko jeden dzień wolny jutro i wracają w piątek do pracy, tak jak na przykład my. Więc żeby taki jeden dzień przyniósł uprawnioną ulgę, a nie dodatkowe zmęczenie, to nie powinien być przeznaczony na nadrabianie zaległości w przeróżnych obowiązkach. Więc przełammy schemat dnia codziennego, robiąc chociaż jedną rzecz, na którą zazwyczaj brakuje nam czasu. Rutyna oznacza zazwyczaj nieustanne wpatrywanie się w ekrany, więc jeden dzień wolny to idealny moment, żeby ograniczyć tego typu rozrywki. Jedna rzecz, która jest związana z mediami i z prądem, a jest zdrowa, to słuchanie Radia Złote Przyboje. Jutro też będziemy z Wami. A teraz Tina Turner.

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
2: Zaraz cześć posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.

0: zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero cukru. 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: cha-cha-cha, Stevie Właśnie. Wonder, no.
1: Dziękuję bardzo, że przejąłeś stery tak zupełnie znienacka, Jerzy. Chciałam zaproponować,
0: ja tak
1: żeby
0: robię.
1: Jutro w wolnym dniu, na przykład właśnie tak jak Stevie Wonder tu proponował, zadzwonić do kogoś, żeby powiedzieć
0: tak
1: mu,
0: po prostu.
1: Że go kocha.
0: Jejku,
1: na przykład takie zadanie na jutro.
0: Ja mam taką długą listę teraz.
1: Ja zadaję to zadanie i czmycham.
0: Dobra, niech każdy sobie pomyśli teraz. Ja włączam tak, Ace of Base, o tym, że życie jest jak kwiat, a wy wyciągacie notatnik i tworzycie listę tych, do których będziecie dzwonić. Pozdrówcie ich od Radia Złote Przeboje.

0: No i wielkie gracje dla Erosa Ramazzottiego, ale teraz pomówimy już sobie o tym, o czym mówić będziemy o 14:00. Dorota Wardecka.
1: No przeniesiemy się do mojego ulubionego miasta na świecie, czyli do Paryża, ponieważ tam Maja Chwalińska awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. Bardzo miłe zaskoczenie, może nie zaskoczenie. No właśnie, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Reklama.
6: Mamy 3 czerwca, tu Radio Złote Przeboje, porada wiadomości, Dorota Wardecka.
7: Maja Chwalińska w półfinale French Open. Od dziś nowe przepisy w ruchu drogowym. Długi weekend będzie ciepły, ale z deszczem i burzami. Paryski sen jeszcze się nie skończył. Maja Chwalińska awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. To wszystko na miejscu w Paryżu obserwował nasz reporter Przemysław Pozowski.
8: Pokonała Annę Kalińską z Rosji 7-6, 6-3. Ten pierwszy set zaczął się zresztą znakomicie, bo od prowadzenia 5-1, ale potem rozstrzygał tiebreak. W drugim przypilnowała wyniku wcześniej. Niecałe 2 godziny na korcie, ale to jeszcze nie koniec, bo pojawi się na arenie Filipa Chatriera jutro, by zagrać o finał.
7: A jej rywalką będzie albo Rosjanka Diana Schneider, albo Białorusinka Aryna Sabalenka. Na drogach możemy się spodziewać dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. To w związku z długim weekendem. Funkcjonariusze przypominają, że dziś weszły w życie nowe przepisy o ruchu drogowym. Więcej o tym Agnieszka Wenarska.
9: Policjanci będą kontrolować, czy kierowcy są trzeźwi i czy jeżdżą zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
10: Tutaj prędkość jest takim głównym grzechem kierowców.
9: Za rażące wykroczenia nie będzie już można redukować punktów karnych. Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej.
7: Będzie taniej. Znamy ceny maksymalne paliw na jutro i piątek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł. 94 grosze. Benzyny 98 nie więcej niż 6 zł. 52 grosze. A oleju napędowego maksymalnie 6 zł. 40 groszy. To prawdopodobnie ostatni dzwonek na zakupy w miarę tanich biletów lotniczych na wakacje. Ceny trzymają się dotychczasowych poziomów, ale wkrótce może się to zmienić. Dlaczego? Wyjaśnia Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free.
11: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów w nieskończoność.
7: Niskokosztowi przewoźnicy mogą trzymać podstawowe ceny biletów niżej, ale zepchnąć koszty w wyższe opłaty za usługi dodatkowe, jak bagaż, pierwszeństwo wejścia na pokład albo wybór miejsc w samolocie. Długi czerwcowy weekend będzie ciepły, a miejscami wręcz upalny, ale pojawią się też deszczowe chmury, a do tego, zwłaszcza popołudniami, możemy się spodziewać burz, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
12: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
7: A już dziś alerty przed burzami obowiązują w 9 województwach w południowej i zachodniej Polsce.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
7: Dorota Wardecka. O pracy sezonowej mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Latem potrzebne są ręce do pracy, między innymi przy imprezach z dziećmi. Chodzi o animatorki i animatorów, mówi Bartłomiej Urbański z Pracuj.pl.
13: Tu wystarczy zrobienie kursu i my już możemy pracować w tym zakresie.
7: Ale jest jeszcze branża budowlana, która latem tętni życiem.
13: Sezon wakacyjny jest sezonem wzmożonych właśnie prac rogowych, ale nie tylko. drogowych, bo obserwujemy w tym czasie wzmożone zapotrzebowanie na przykład na inżynierów, na kierowników budów, fachowców wysoko wykwalifikowanych związanych właśnie z budownictwem. Kierowców na polskim rynku mamy deficyt rzędu 130 tysięcy.
7: I ten deficyt w sezonie wakacyjnym jeszcze się powiększa.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
6: Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 20 stopni w okolicach Zielonej Góry do 26 na Podkarpaciu. Prawie wszędzie sporo chmur, deszcz, miejscami burze, więcej przejaśnień tylko na Podlasiu. Siostrzeństwo wymyśliły, zanim to było modne. O sile sióstr wiedziały, zanim odkryły to współczesne influencerki. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Choć każda z nich eksperymentowała z karierą solową, żadna nie odniosła sukcesu porównywalnego z tym, co prezentowały jako zespół. Zespół, który wam teraz zagram.

Muzyczne poprawiny. 27 lat po nagraniu tej płyty właśnie szykuje nam duet Kaja i Bregowicz. Koncerty tego lata. Największe przeboje lat 80. i 90. gram wam i grać będę. Pamiętajcie o tym przez cały długi weekend. Zresztą proponuję właśnie taką niewąską rozgrzewkę przed czerwcówką. A kto do tego nadaje się lepiej niż Stąsi? No, sami powiedzcie.

Radiu Złote Przeboje Cliff Richard, artysta, który nigdy się nie ożenił, który przyznaje, że choć w młodości więcej o tym myślał, to później przyzwyczaił się do kawalerskiego stylu życia. Uważa, że małżeństwo wymagałoby całkowitego zaangażowania, a kariera zawsze była dla niego priorytetem. No ale i tak myślę sobie, nigdy nie mów nigdy, jeszcze wszystko przed nim. A to, że ma 86 lat? No co to jest dzisiaj 86 lat?

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
2: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Morliny są gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
15: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
16: Wbijasz.
17: Morliny są
18: 17:41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8:11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
23: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
24: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
25: Marian, a gdzie mogę kupić
26: na mediaexpert.pl?
25: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
26: na mediaexpert.pl.
25: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
26: Barbara, na mediaexpert.pl.

Thomas Anders z Modern Talking zagra w Bytomiu z okazji Święta Miasta. Wychodzi na scenę w niedzielę 28 czerwca, zaraz po Zenku Martyniuku, a ja pozdrawiam Bytom bardzo serdecznie, bo bardzo lubię to miasto. Madonna podobno jeszcze nie była w Bytomiu, a to błąd, bo gdyby była, to mogłaby się przejechać najstarszą w Europie wąskotorówką. Madonna.

0: A za chwilę wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale obiecaliśmy tylko sprawdzone wiadomości o 15.
1: No i będzie paryski sen Maji Chwalińskiej. Wrócimy do tego sukcesu. Maja Chwalińska, przypomnę, jest w półfinale French Open. Co mówi o tym jej menadżer? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Reklama.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środę, 3 czerwca, Dorota Wardecka. Zapraszam na wiadomości.
4: Maja Chwalińska idzie jak burza i jutro zagra w półfinale French Open. Nasza kadra spotka się dziś towarzysko z Nigerią na Stadionie Narodowym. Startuje długi czerwcowy weekend, na drogach więcej policji. Już od dziś, w związku z początkiem długiego weekendu, na drogach więcej policji, która będzie kontrolować przede wszystkim prędkość, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
5: Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą przyczepność, to na tej drodze jest bezpieczniej i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest.
4: Policyjna akcja na drogach ma potrwać do poniedziałku. Od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku rowerem albo hulajnogą elektryczną. W związku z tym na zachętę do młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg w Łódzkiem trafi 10 tysięcy kasków.
6: Wyrobić wśród młodzieży takie przeświadczenie, że to jest taka fajna stylówka, żeby oni chcieli te kaski nosić, że chcieli jeździć w tych kaskach.
4: Mówi podinspektor Jarosław Złotkowski z łódzkiej drogówki, a kaski będą też wręczane najmłodszym zdającym egzamin na kartę rowerową.
2: To są wiadomości radiowe. Złote Przeboje.
4: Maja Chwalińska znowu dokonała niemożliwego. Polska tenisistka wygrała 8 z rzędu mecz w Paryżu i awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open, jak mówi menadżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
7: Chapeau, ogromne po prostu gratulacje, bo ja miałem tak, aż mi się niedobrze zrobiło, aż mi się bimotować chciało, miałem tak ściśnięty żołądek, więc nie wiem, jak ona tam po prostu stoi na tym korcie i gra i tą piłkę meczową wygrywa. No, wielki, wielki szacunek.
4: Polska tenisistka pokonała w ćwierćfinale Annę Kalińską. W półfinale wystąpi już jutro. A dziś wieczorem na Stadionie Narodowym polska kadra zmierzy się towarzysko z Nigerią. W wyjściowej jedenastce będą oczywiście Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Będzie też szansa na sprawdzenie nowych graczy. Selekcjoner Jan Urban wie, że czas poszukać następcy Lewandowskiego.
8: To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ile spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
4: Na początek spotkania dziś o 20:45 na Stadionie Narodowym.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
9: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. W Etlinie rusza właśnie festiwal Zakochani w Górach. Do niedzieli odbywać się tam będą koncerty takich zespołów jak Lubelska Federacja Bardów czy Słodki Caus od Buby, a także wspólne wędrówki na Połoniny i wieczorne śpiewanki przy ognisku. A kilka kilometrów dalej w Cisnej zapłoną sportowe emocje i setki czołówek. Wszystko za sprawą 12. Festiwalu Biegu Rzeźnika. Już w piątek o 3 nad ranem tysiące ultramaratończyków ruszy z Komańczy na morderczą 80-kilometrową trasę przez Bieszczadzkie Szczyty. Na kibiców Cisnej czeka festiwalowe miasteczko. Jeśli jednak od górskich szlaków wolicie kino, to w piątek wybierzcie się do Leska na rodzinną animacją Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Słynny duet tym razem połączy siły, by wspólnie obronić bezcenne skarby.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
3: Dzisiaj maksymalnie 26 stopni, to na Podkarpaciu. Termometry pokazują mniej więcej 20 stopni. W wielu miejscach dzisiaj deszczowo, nawet burzowo. Na Podlasiu trochę więcej słońca. Urodził się w Nigerii, a do Szwecji przyjechał na studia. Przed nami doktor, który zamiast leczyć dziury w zębach, leczy dźwiękami. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

She Drives Me Crazy to był jednocześnie największy sukces grupy Fine Young Cannibals, ale też ich gwóźdź do trumny. Panowie nie chcieli ani nie byli przygotowani na aż taki sukces, który przyniosła piosenka, no i który trochę za wysoko postawił im show biznesową poprzeczkę. Zespół oficjalnie zwinął żagle 3 lata po nagraniu tej piosenki. Edyta Bartosiewicz powiedziała w programie Magdy Mołek, że przez długi czas nie wierzyła w siebie.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

Były wokalista Spandau Ballet, Ross Davidson, który posługiwał się pseudonimem Ross Wild, został miesiąc temu skazany na 14 lat więzienia po uznaniu go winnym w 8 zarzutach, w tym gwałtu i usiłowania gwałtu. Prokurator Richard Harnden powiedział, że ofiary były tak bezbronne, jak tylko to możliwe. Kiedy kobiety opowiadały o swoich przeżyciach, Davidson siedział na ławie oskarżonych i czytał książkę.

0: 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
1: Jedziemy.
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kaufland jest
10: już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
11: jest. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
13: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.

będę tu wiecznie, miał powiedzieć Freddie Mercury na kilka dni przed koncertem Queen w Nebworth Park. Wówczas mało kto zdawał sobie sprawę, że jest to pożegnalny występ klasycznego składu legendarnej formacji. We wrześniu 80. rocznica urodzin Freddiego, a właśnie minęło 40 lat od nagrania tej piosenki. Seweryn Krajewski w Radiu Złote Przeboje.

0: No i zrobiło nam się weekendowo, długo weekendowo w Radiu Złote Przeboje, bo to Moloko i Sing It Back, ale najpierw, zanim rozpędzimy się w leniuchowaniu, sprawdźmy, czym żyje świat i czym żyje Polska.
1: No, już wiemy, z kim Maja Chwalińska zmierzy się jutro w półfinale French Open. To będzie tak na początek długiego weekendu, na taki dobry rozpęd. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w środę. Jest 3 czerwca, pora na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
11: Samolot, który wystartował z Pekinu z polską studentką na pokładzie, jest już w kraju. Diana Schneider czeka na Maję Chwalińską w półfinale French Open. Darmowe przejazdy A1 będą możliwe w wyjątkowych sytuacjach. Szczegóły za chwilę. 24-letnia studentka z Wałbrzycha, która w stanie śpiączki przebywała w szpitalu w Chinach, jest już w Polsce. Z Pekinu przetransportował ją specjalny rządowy samolot. Wylądował we Wrocławiu, przekazał szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz.
12: Pacjentka trafi do Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu. Mamy również gotowy Wojskowy Instytut Medyczny do udzielenia wszelkiego wsparcia. To jest bardzo ważne, że państwo reaguje. Tutaj czas grał i gra nadal bardzo ważną rolę.
11: Kobieta trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej rzadkie powikłanie nowotworu jajnika.
8: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. Polska tenisistka pokonała dziś w 2 setach Rosjankę Annę Kalińską. Najpierw prowadziła 5-1, potem nastąpił słabszy moment.
13: Trzeba grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna i mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
11: Ostatecznie Polka wygrała 7-6, 6-3 i jutro w półfinale zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider, która właśnie przed chwilą pokonała Arynę Sabalenkę. Na autostradach i drogach szybkiego ruchu nie tylko, ale między innymi tu będzie więcej policyjnych patroli od dziś do poniedziałku. To w związku z większym ruchem w długi weekend, jak mówi komisarz Adam Dębin z łódzkiej policji.
14: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
11: Mundurowi przypominają też o zakazie ruchu ciężarówek. Ale jest też i dobra wiadomość dla kierowców. Przejazd fragmentem A1 z Gdańska do Torunia w ten weekend i w wakacyjne weekendy będzie darmowy, jeśli średni czas oczekiwania na pobór opłat przekroczy 25 minut. A pogoda w długi czerwcowy weekend będzie zmienna. Poza słońcem pojawią się burze i ulewy. Jutro akurat mniej, ale w piątek już niemal wszędzie deszczowe chmury.
0: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
11: Prognozuje synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Na termometrach najwięcej pod koniec weekendu na południowym wschodzie do 26 stopni.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
15: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku organizuje w tę sobotę jubileuszowy 50. jarmark folklorystyczny. Od 15 na przedpolu skansenu królować będzie ludowa muzyka, unikalne rękodzieło oraz tradycyjne smaki Podkarpacia przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. To jednak dopiero początek wielkich czerwcowych wydarzeń w regionie, bo prawdziwie magiczna noc szykuje się 20 czerwca. Wtedy w Amfiteatrze Wcisnej odbędą się trzecie sobótki. W programie znajdziecie warsztaty plecenia wianków, koncerty folkowe o zmierzchu, tradycyjny korowód nad rzekę i widowisko Puszczanie wianków. Również 20 czerwca w Ustrzyckim Domu Kultury wystąpi kabaret Para Nienormalni w swoim najnowszym programie Ostre Cięcie. Robert Motyka i Jarosław Pająk zaprezentują ponad 2 godziny czystego, pozbawionego polityki absurdu, w którym powróci m.in. kultowy dr Prozak.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
10: Długi czerwcowy weekend będzie ciepły, miejscami wręcz upalny, ale zła wiadomość jest taka, że będzie padać. Deszcz dzisiaj pojawi się w wielu miejscach, tylko na Podlasiu może go być mniej. Przez Polskę przejdą burze, momentami dość gwałtowne, a na termometrach maksymalnie 26 stopni. Wspomaga trawienie. Jak bez trudu przygotować domowy napój gazowany? Powiem o 16.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje. Ta popowa ballada została napisana przez urodzonego w Wielkiej Brytanii, mieszkającego w Szwecji autora tekstów Herbiego Crenshaw'a, który zaczął pisać tę piosenkę w autobusie jadącym do studia. Pokłóciłem się z żoną i nagle mnie olśniło. Wbiegłem do studia i pomyślałem, mam pomysł, mam tę piosenkę, musimy ją zrobić i to natychmiast. Zbiegliśmy na dół i w zasadzie piosenka była napisana w jakieś 25 minut. Panowie, to nie znaczy, że zaraz macie się pokłócić z żonami, że przy tej okazji coś wam wpadnie fajnego do głowy. Nie, lepiej nie ryzykować. Lepiej włączyć im Radio Złote Przeboje.

Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: O stan ducha zadbali w Radiu Złote Przeboje Elton John i Kiki D. A o ciało, no to możemy teraz zadbać razem.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Musujące bąbelki, świeży, cierpki smak i zaskakująco prosta w przygotowaniu fermentowana lemoniada, która korzystnie wpływa na trawienie i odporność. Woda, cukier, cytryna albo inny owoc, no i mikroorganizmy, które rozpoczynają naturalną fermentację. Jak przygotować taką właśnie lemoniadę? Wodę najlepiej przefiltrować albo przygotować i schłodzić. Cukier posłuży nam jako paliwo. Miód również jest świetny, dodaje aromatu. Kluczowym składnikiem jest zaczyn. Może to być serwatka, to może być mieszanka imbirowa, którą pozostawiamy na kilka dni z cukrem, albo po prostu odrobina starej lemoniady. Wystarczy dokładnie umyć szkło gorącą wodą. Zazwyczaj używa się 50 do 100 gramów cukru na 1 litr wody. Pozostawiamy mieszankę w zamkniętej butelce w ciepłym miejscu, z dala od bezpośrednio niego światła słonecznego. W temperaturze pokojowej pierwsza faza trwa 1-3 dni. Łatwo poznać, kiedy jest gotowa, bo zaczynają unosić się bąbelki, a zakrętka butelki lekko unosi się pod wpływem nacisku. W tym momencie przekładamy lemoniadę do lodówki, gdzie proces zwolni, a smaki pięknie nam się połączą. Lemoniada powinna być klarowna albo lekko mętna i pachnieć świeżo. Jeśli poczujemy silny, stęchły zapach albo zauważymy pleśń na powierzchni, wylewamy wszystko i próbujemy jeszcze raz.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się dziś po 18:00. Tomek Grela.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: No to jedziemy.
15: Tato, dziś ja prowadzę. Idź prosto, w prawo.

0: Jesteśmy w salonie Cherry.
1: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
2: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie. Złote przeboje w drodze.
3: Na burze z ulewami, miejscami gradem, a także silnym wiatrem, bo miejscami w porywach do 70, a nawet 85 km na godzinę. Uwaga dziś do wieczora w zachodniej i południowej Polsce. Utrudnienia też dla osób wyjeżdżających na długi weekend z Krakowa. Protest na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w stronę Wieliczki, na Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w stronę Myślenic i na Zakopiance w Gaju.
2: Radio Złote Przeboje 103,6.

Bon Jovi, drogie dzieci w Radiu Złote Przeboje. Dzieci starsze i młodsze oczywiście. Czeka na was u nas 500 000 złotych z okazji Dnia Dziecka. Złote Dziecko, zabawa trwa, a jak zgarnąć tę żywą gotówkę? No to bardzo prosty sposób. W poszczegóły odsyłam na naszą stronę. Klikajcie na złoteprzeboje.pl i słuchajcie Radia Złote Przeboje. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Break My Stride, Blue Lagoon i 17. Już za chwileczkę, za momencik. No a co w wiadomościach o 17?
1: Sprawdzimy to, co jest ważne przed długim weekendem, czyli ceny paliw i pogody na ten weekend. O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przyboje o 17.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie, 3 czerwca. Dorota Wardecka i wiadomości.
10: Ceny paliw odrobinę w dół na początek długiego weekendu. Zamieszki w Wielkiej Brytanii po śmierci studenta polskiego pochodzenia. Dość ciepło, ale z burzami. Taka pogoda w długi weekend. Na początek długiego weekendu ceny na stacjach są stabilne. 5,94 to maksymalna cena benzyny na jutro, oleju napędowego 6,40. Według ekspertów ten poziom powinien się utrzymać w najbliższych dniach. Autogaz powinien tanieć. To paliwo nie jest objęte pomocą rządową, zauważa Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
11: Natomiast widzimy, że na rynkach koszty zakupu autogazu przez stacje spadają też od dłuższego czasu. Spadają ceny na stacjach i wydaje się, że ten trend też będzie utrzymany, więc spodziewamy się, że te kilku groszy obniżki w tym tygodniu też zobaczymy na stacji.
10: A ogłoszone dziś maksymalne ceny paliw będą obowiązywać jutro i w piątek. 11 policjantów zostało rannych w wyniku protestów, do których doszło w Southampton na południu Anglii. Zamieszki wybuchły w związku z opublikowaniem nagrań z aresztowania 18-letniego studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka, który chwilę po zatrzymaniu zmarł w wyniku obrażeń zadanych mu nożem. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potępił wczorajsze zamieszki.
12: Bez względu na ból, jaki odczuwamy, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla dalszej przemocy i zamieszek.
10: W grudniu zeszłego roku w Southampton Henry Nowak został 5-krotnie trafiony nożem przez 23-letniego Wikruma Digwe, który w momencie przybycia policji oskarżył swoją ofiarę o znieważenie na tle rasowym. Policjanci początkowo uwierzyli agresorowi. W zakończonym w tym tygodniu procesie Digwe został skazany na 21 lat więzienia.
13: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Jutro Maja Chwalińska powalczy w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider. Kibice w Bielsku Białej będą mogli wspólnie obejrzeć półfinałowy pojedynek. Ogromny telebim zostanie zainstalowany na terenie miejscowego beskidzkiego klubu tenisowego, którego barwy reprezentuje Maja Chwalińska. Jaka pogoda w długi czerwcowy weekend? Będzie ciepło, ale dynamicznie. Czekają nas burze i ulewy. A jeśli chodzi o temperaturę?
14: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
10: Prognozuje synoptyk MGW Przemysław Makarewicz. A trójmiejskie plaże na dzień przed długim weekendem już tętnią życiem.
15: Szukam ludzi, którzy właśnie zaczynają długi weekend tak dzień wcześniej. Czy to wy?
16: Niestety nie. Myśmy przyjechali już w poniedziałek.
15: Czyli przedłużyliście, ale o parę dni.
16: Przyjechaliśmy prosto z Irlandii. Tu cieplej na pewno.
17: Chodziliśmy po plaży wczoraj. Dzisiaj wróciliśmy, żeby się trochę poopalać.
18: My, proszę pana, jesteśmy ciągle na weekendzie.
15: To zazdrość?
18: Na geriatrię pan trafił.
10: A z turystami na sobockiej plaży rozmawiał nasz reporter Paweł Radzewicz.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Pogoda.
9: Sporo chmur, deszcz, burze i tak będzie przez cały weekend, który będzie ciepły. Na termometrach od 18 stopni w okolicach Zielonej Góry do 26 na Podkarpaciu.
6: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: No to zdaje się, że zaczynamy długi weekend. Oczywiście o tych, którzy w piątek wracają do pracy, też zadbamy w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry i kultowy kult na początek tej godziny naszego spotkania.

Kilka lat temu Quincy Jones udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że członkowie The Beatles byli najgorszymi muzykami na świecie. Przejechał się przede wszystkim po perkusiście Ringo Starze, no ale Quincy Jones w ogóle miał to do siebie, że nie gryzł się w język i o swoim kumplu Michaelu Jacksonie mówił na przykład, że był wyjątkowo chciwy. Paula Abdul, ta, która uczyła Michaela Jacksona tańczyć, zaśpiewa teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Pogody, przeboje.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja.

Duran Duran. Panowie przed chwilą dosłownie ogłosili ceny biletów na jesienne występy w Wielkiej Brytanii. 73 funciaki. Drogo to czy tanio? U mnie za darmo największe gwiazdy lat 80. i 90. i to te w najlepszym wydaniu. Whitney Houston na przykład.

0: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
0: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę.
8: Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochany.

0: gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
2: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Dość ciepło w większości regionów, bo około 20 stopni, przeważnie powyżej. Tak będzie na termometrach w długi czerwcowy weekend, ale do tego burze z ulewami i silnym wiatrem. Poczynając od dziś są alerty dla zachodniej i południowej Polski. Na trasie S8 na odcinku między węzłami Modlińska-Marymącka awaria ciężarówki i utrudnienia na jezdni w stronę Poznania.
7: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: No i teraz właściwie trudno powiedzieć, co my mamy, środę czy piątek, w każdym razie Jerry Rafferty i Baker Street, a dla tych, którzy jeszcze w robocie chwilę muszą posiedzieć przed długim weekendem, Tomek Brel ma kilka ciekawych propozycji. Dzień dobry.
1: To ja może odpowiem dzień dobry na to pytanie. No, weekend właściwie mamy już. Weekend, tak to nazwijmy. Co prawda deszczowy, co prawda burzowy, ale na pewno coś na to dzisiaj poradzimy.
0: No pięknie, parę tych argumentów Tomek ma pod ręką. Powiedział, że nie da się naciągnąć na szczegóły, więc go nie naciągajmy. Ale ta 18 to już za chwilę, po prostu warto z nami zostać.

Niedawno sprawdzałem, co słychać u Nika Kershawa i okazuje się, że w dalszym ciągu działa, prężnie koncertuje, co nas bardzo cieszy, no bo w końcu na scenie jest ponad 40 lat. Za chwilę cała muzyka pełna niespodzianek, jeżeli chodzi o wiadomości koncertowe, no to również będę miał dla was małe co nieco.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja.
2: Czy pogoda będzie kaprysić w trakcie długiego weekendu, to za chwilę sprawdzimy. Najświeższa prognoza pogody na dzień jutrzejszy. No a teraz posłuchajmy wiadomości sportowych.
3: Sport w 30 sekund.
4: Błażej Kulesza, zapraszam. Maja Chwalińska jest jak na razie nie do pokonania na paryskich kortach. W dwóch setach ograła Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3 i jest już w półfinale Rolanda Garrosa. Jutro jej rywalką będzie inna z Rosjanek, Diana Schneider, która sensacyjnie pokonała numer 1 światowego tenisa, Arynę Sabalenkę. Za niecałą godzinę polskie koszykarki w odmianie 3-3 zmierzą się z Azerkami w kolejnym meczu Mistrzostw Świata w Warszawie. Późnym wieczorem czeka ich jeszcze spotkanie z obrończyniami tytułu, Holenderkami.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda. W nocy przelotne opady deszczu, miejscami burze, zwłaszcza od Pomorza przez centrum po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Temperatura od 8 stopni na północnym zachodzie do 15 w centrum. Jutro co prawda sporo chmur, ale też i większe przejaśnienia. Bez opadów na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce oraz na Śląsku. Na pozostałym obszarze mogą pojawić się przelotne opady deszczu. 19 stopni na Wybrzeżu, 26 w centrum.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: No, tak sobie myślę, że to nie do końca jest to, co chcielibyśmy, prawda, jeżeli chodzi o pogodę. Na szczęście doskonale znamy zdanie, że w czasie deszczu dzieci się nudzą i o rozrywki wszelakie zadbamy. Po pierwsze, największe hity lat 80. i 90. Po drugie, na pewno będą dzisiaj prezenty, no bo któż by nie chciał wybrać się na koncert Beaty Kozidrak? Będą bilety. To za chwilę. Teraz budka suflera.

0: Bee Gees, a wcześniej Budka Suflera w Radiu Złote Przeboje. Z Krzysztofem Cugowskim, który wtedy w Budce śpiewał, wiele razy rozmawialiśmy na temat muzyczny i nie tylko. Kiedyś, pamiętam, rozmowa zeszła na temat wpadek koncertowych, których, jak się okazuje, każdy artysta ma na swoim koncie całkiem sporo. Pan Krzysztof Cugowski też.
1: Kiedyś w Opolu graliśmy jakoś tam któreś lecie, a było tych leć trochę. Graliśmy wtedy, nagrywaliśmy DVD z całego koncertu. I w połowie tam było takie tango i miałem biała plama.
0: No, ale trzeba przyznać, że jakoś tak ostatnio tych wpadek zdarza się zdecydowanie mniej. Podejrzewam, że na koncercie Beaty Kozidrak no to w ogóle może nie być wpadek. Słuchajcie, mam bilety, koncert 16 lipca w bardzo niezwykłym miejscu. Miejsce nazywa się Folwark Ruchenka i mieści się niedaleko Warszawy. Bilety oczywiście mam i chętnie sprezentuję. Zadanie bardzo podobne do tego wczorajszego, czyli zbieramy pytania do wywiadu z Beatą Kozidrak. O co byście ją zapytali? Jedno pytanie, te najciekawsze zostaną oczywiście nagrodzone. 22 4 4 3 0. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce.

0: Sissy Catch, czyli tak naprawdę Caroline Catherine Miller, ale pewnie doszła do wniosku, że z takim nazwiskiem kariery nie zrobi, bo żaden prezenter radiowy tego nie wypowie. No i tak została Sissy Catch. Słuchajcie, mało brakowało, a zespół, który już za moment zaśpiewa, nazwałby się Żużel. Na szczęście zwyciężyła nazwa Lady Punk. No, panowie sobie pewnie uświadomili, że nazwa Żużel nie do końca jest fajna. Lady Punk obchodzi 45-lecie. No i pamiętam, jak to kiedyś z Januszem Panasewiczem porównywaliśmy Lady Punk do kobiety. Gdyby faktycznie była kobietą, to jaka by była?
1: Dorosła, niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
0: Najważniejsze jest to, że z wzajemnością. No to słuchamy w takim razie. Mała Lady Punk i legenda polskiej muzyki, czyli zespół Lady Punk.

Pięknie, Natasza Bedingfield w Radiu Złote Przeboje. No a ja przypominam, moi drodzy, dzisiaj podwójne bilety na koncert Beaty Kozidrak, koncert Unplugged 16 lipca i na dodatek bardzo niezwykłe miejsce. Folwark Ruchenka, niedaleko Warszawy. Możecie tam być, a zadanie bardzo proste, podobnie jak wczoraj. Pytam was o jedno, jedyne pytanie, które zadalibyście Beacie Kozidrak, gdyby była ku temu okazja. Tak, tak, zbieramy pytania do wywiadu z Beatą Kozidrak. Najciekawsze pytania doczekają się nagrody. Zapraszam, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 4 4 3 0.

0: reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofast.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
12: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
13: W

0: Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
6: Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Ma być dynamicznie w pogodzie przez cały długi weekend, to znaczy, że poza momentami słonecznymi i ciepłymi będą się pojawiały burze z ulewami i miejscami silnym wiatrem. Dziś w porywach do 70, a nawet 85 km na godzinę alerty dla południowej i zachodniej Polski. Na Krajowej Siódemce z Krakowa do Myślenic utrudnienia to protest przeciwko budowie drogi ekspresowej. Dziś na drogach w całej Polsce większy ruch i więcej policyjnych patroli.
7: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

Irene Cara w Radiu Złote Przeboje, no i piosenka, która jest chyba legendą lat 80. Flashdance w programie Cała Muzyka. A skoro o legendach mowa, no to teraz pojawi się zespół, którego słuchaliśmy absolutnie wszyscy w latach 90. No ale trudno, żeby było inaczej, gdy w teledysku do piosenki pojawia się na przykład Leonardo DiCaprio. Tak, piosenka, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Romeo i Julia. Sam film wielu osobom nie do końca się podobał, ale piosenkę z niego nuciliśmy wszyscy. A teledyski tak naprawdę były dwa. O tym drugim opowiem wam przy innej okazji.

0: Niezapomniany George Michael i zespół Wham w Radiu Złote Przeboje. Jeden z największych hitów połowy lat 80. Od czasu do czasu też sprawdzamy, co ciekawego działo się w latach 70., a działo się sporo. Zespół Boney M, który za chwilę zaśpiewa. Boney M, czyli zespół, który wyszedł spod skrzydeł legendarnego producenta Franka Fariana, tego samego, który po latach zasłynął mistyfikacją zespołem Milli Vanilli. Zresztą Frank Farian miał pod opieką zdecydowanie więcej zespołów, na przykład La Bouche. No i kiedyś rozmawialiśmy z zespołem La Bouche i zapytałem ich, czy nie obawiali się tej współpracy.
1: Właściwie to nie. Na początku naszej współpracy z Melanie, ona miała już podpisany kontrakt z innymi producentami. Uważała, że świetnie wpasowałbym się do zespołu. Nagrywanie odbywało się w studiu u Franka Fariana. Zapytała mnie, czy nie mam nic przeciwko. Wiedziałem o całym skandalu z zespołem Milli Vanilli, ale nie przejmowałem się tym za bardzo, bo wiedziałem, że nie mam czym. Potrafię rapować i śpiewać. Oczywiście Melanie potrafiła śpiewać. Po całym tym skandalu Frank chciał mieć to za sobą i ruszyć z czymś nowym. I my idealnie się do tego wpasowaliśmy. Jednocześnie za każdym razem, kiedy pojawialiśmy się w radiu, musieliśmy chociaż zaśpiewać fragment dżingla, aby udowodnić, że potrafimy śpiewać.
0: A tak swoją drogą to z zespołem La Bouche jeszcze dzisiaj na pewno słówka.

Trudno w to uwierzyć, że kawałek, który powstał 40 lat temu, w dalszym ciągu jest aktualny. Jezu, jak się cieszę, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Za chwilę pogoda, za moment też wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje. No, jeżeli chodzi o sport, to działo się sporo.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: To już za kilkanaście minut bardzo dobre wiadomości koncertowe, zwłaszcza dla fanów Beaty Kozidrak. Będą bilety na jej koncert Unplugged. Ale to za kilkanaście minut. Teraz czas na wiadomości sportowe.
11: Sport w 30 sekund.
12: Błażej Kulesza, zapraszam. Na tegorocznym French Open sensacja goni sensację. Maja Chwalińska jutro o finał wielkoszlemowy powalczy z Rosjanką Dianą Schneider. Wcześniej na kort wyjdą Ukrainka Marta Kostiuko oraz inna z Rosjanek, Mira Andrzejewa. Polscy piłkarze za to w Warszawie meczem z Nigerią będą chcieli chociaż trochę zrehabilitować się za kiepski występ w niedzielnym przegranym 0-2 meczu z Ukrainą. Wiadomo, że od pierwszej minuty na boisku zobaczymy liderów kadry, czyli Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. To spotkanie o 20:45.
10: Pogoda. Jutro co prawda sporo chmur, ale też i większe przejaśnienia. Bez opadów na Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce, a także na Śląsku. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu do 26 w centrum. W nocy przelotne opady deszczu, miejscami burze, zwłaszcza od Pomorza przez centrum po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Temperatura od 8 stopni na południowym zachodzie do 15 w centrum. Tyle pogoda, która raczej nas nie rozpieszcza, no a teraz piosenka, którą pewnie każdy z nas na imprezie tańczył przynajmniej raz. Niektórzy po latach doszli do wniosku, że to był właśnie o ten jeden raz za dużo. Ale warto było. Kaoma i Lampada teraz w Radiu Złote Przeboje.

Pamiętam, jak to kiedyś znalazłem niezwykłą wiadomość, jak to Alice wygrała, będąc małą dziewczynką, konkurs plastyczny. Główna nagroda to rysunek na kadłubie samolotu. No i kto wie, być może ten samolot udekorowany przez Alice jeszcze gdzieś sobie tam lata. Moi drodzy, za kilka minut bilety na koncert Beaty Kozidrak, koncert 16 lipca, a zadanie było bardzo proste. Pytanie do Beaty Kozidrak, jedno, jedyne, które chcielibyście jej zadać, siedząc z nią w cztery oczy. Za chwilę okaże się, kto zdobędzie bilety. No a teraz piosenka, która, mam nadzieję, nie okaże się prorocza, jeżeli chodzi o ten długi weekend. Ciągle pada.

0: Absolutnie pięknie. Cukero i Paul Young, Sense na Donna w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, teraz już pora na obiecane bilety na koncert Beaty Kozidrak, koncert Unplugged. 16 lipca w bardzo niezwykłym miejscu. Miejsce nazywa się Folwark Ruchenka, to niedaleko Warszawy. Obiecałem bilety za najciekawsze, najbardziej intrygujące pytanie wymyślone przez was do Beaty Kozidrak. No i kto dzisiaj zwycięży?
1: Dzień dobry. Ja pani Beacie Kozidrak chciałabym zadać takie pytanie, bo wyczytałam gdzieś, że dysponuje głosem o rozpiętości 4 oktaw. I moje pytanie jest takie, co to znaczy, że dysponuje się taką rozpiętością głosu? Czy można laikowi jakoś łatwo to wytłumaczyć? Tyle. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, Jola.
0: Można oczywiście wytłumaczyć, co to są 4 oktawy, ale najlepiej, jak zrobi to Beata Kozidrak na koncercie 16 lipca. Wszystko jasne. Posyłam bilety w takim razie nie ostatnie w tym tygodniu. Kolejne na pewno pojawią się już jutro. Teraz Shania Twain.

Wygląda to imponująco. Ponad 60 milionów sprzedanych płyt. No i w przyszłym roku panowie będą obchodzić 50-lecie Simple Minds w Radiu Złote Przeboje. Gości na pewno dzisiaj będzie co niemiara. Po 20 wpadnie do nas Renata Przemek, a za moment zamienimy słówko z legendą lat 80., czyli Thomasem Andersem.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
11: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
15: Reklama.

0: You're my heart, you're my soul i Modern Talking w Radiu Złote Przyboje. Z Thomasem Andersem wiele razy udało nam się spotkać w programie Cała Muzyka. Kiedyś, pamiętam, zadałem mu pytanie, czy ma jakieś swoje ukochane piosenki z własnego repertuaru, co ważne, repertuaru zespołu Modern Talking. No i posłuchajcie, co Thomas Anders odpowiedział.
1: I only can name you one, that's You're my heart, you're my soul.
0: Because the tak, bez wahania mogę wymienić jedną, You're my heart, you're my soul. Inne zmieniają się, bo czasami lubię bardziej Cher Cher Lady, czasami Atlantis is Calling. Ale You're My Heart, You're My Soul jest szczególne ze względu na swoją historię. To był pierwszy numer jeden, początek mojej kariery, dlatego ta piosenka zawsze będzie dla mnie wyjątkowa. Tyle Thomas Anders. Czy po wielu latach miewa jeszcze tremę na scenie? O tym za chwilę.

0: właśnie Depesz Mołd w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że dzisiaj do tablicy wywołamy Thomasa Andersa z zespołu Modern Talking. Wiemy już, jaki jest jego ulubiony złoty przebój z własnego repertuaru. Ale czy po tylu latach spędzonych na scenie miewa jeszcze tremę? Posłuchajcie.
1: I'm not shaky. And you know, my heart is not, you know,
0: nie jestem roztrzęsiony, moje serce nie bije szybciej. Myślę, że to dlatego, że po prostu kocham być na scenie. Dla mnie każde show jest ekscytujące i fascynujące. Kocham to robić, więc pewnie dlatego nie obawiam się tego. Patrząc wstecz, mam na swoim koncie 7, może 8 tysięcy koncertów w życiu. No nie ma co ukrywać, staż imponujący. Thomas Anders, za moment strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj z muzycznymi nowościami wpadnie do nas Renat.

0: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Yes! It is not that funny. That's fine.

Ależ ja tego dawno nie słyszałem w Radiu Złote Przyboje Stand By Me. Za chwilę w środowy wieczór strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, której bardzo dawno u nas nie było. Jak dawno? No spróbujemy to za moment policzyć. Renata Przemek.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
0: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Pora już na gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Mój dzisiejszy gość ostatnio odwiedził mnie dobrych kilka lat temu. Za chwilę spróbujemy policzyć, ile to lat faktycznie temu widzieliśmy się po raz ostatni. Ze młodu marzyła o tym, by kierować wielką ciężarówką w Stanach Zjednoczonych. Ćwierć wieku temu postanowiła porzucić miasto i wyprowadzić się na wieś. Co słychać u Renaty Przemyk poza nowościami? O tym za chwilę porozmawiamy.

0: tej porze, moi drodzy, jak zwykle w Radiu Złote Przeboje, czas na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, której bardzo dawno u nas nie było, Renata Przemek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Co to znaczy bardzo dawno? Sprawdzałem, kiedy ostatnio się widzieliśmy, no i to był rok 2000, uwaga, uwaga, 17, nie do uwierzenia.
1: To zbyt dawno.
0: Zbyt dawno.
1: Chociaż przyznaję, że tak mi czas szybko leci.
0: Mnie też. Skoro o upływie czasu mowa i zmieniającej się rzeczywistości, no to muszę cię zapytać, trochę tematów nas ominęło. Nie masz takiego wrażenia, że te 10 lat temu świat wyglądał zdecydowanie normalniej?
1: To jest tak, że mamy zdolność oceny w zależności też od punktu, w jakim my jesteśmy w życiu i w moim jest tyle zawirowań. Ostatnio się złapałam właśnie na tej ocenie, że obserwuję to, co się wokół dzieje, albo ktoś, też byłam ostatnio siedziałam w Poznaniu w jury konkursu Jarocin Festival. I tam tyle lat minęło, czy lepiej wtedy, czy lepiej teraz i co można byłoby, jak to jest być właśnie tam artystą początkującym wtedy i teraz. I tak naprawdę trudno oceniać, łatwiej jest z jakiejś perspektywy dopiero to wszystko widzieć, a nie siedząc po uszy. Z jednej strony jedne rzeczy są łatwiejsze, a inne są trudniejsze. No wiadomo, że jest wariactwo, tak zwane ciekawe czasy, przebodźcowanie i strasznie, strasznie dużo przeróżnych sygnałów z zewnątrz, ale też w wielu sytuacjach jest łatwiej. To, że łączymy się, ja patrzę też od swojej muzycznej strony, że jestem w stanie połączyć się muzycznie w zasadzie z całym światem, sama sobie coś wyprodukować. Od strony zawodowej mnie jest zdecydowanie łatwiej teraz, jeszcze z tą wiedzą dodatkową, którą mam przez te lata. Natomiast wtedy pod jakim względem było spokojniej, ale też przyznaję, że wcale nie tęsknię.
0: Gdybyśmy sobie urządzili jeszcze dalszą podróż w czasie do początków twojej działalności, no to świat w ogóle wyglądał wtedy inaczej. Czy streaming, bo rozmawialiśmy o kwestiach technicznych, ale czy streaming nie zmienił w ogóle sposobu odbioru muzyki? No bo teraz dawniej słuchało się całymi płytami, prawda? A teraz raczej słuchacze sobie wybierają pojedyncze utwory. Czy czas płyt się skończył?
1: A tu przyznaję, że tego mi trochę brakuje. Że były właśnie wyznaczone dni premier i to były całe płyty, które były dostępne właśnie dopiero w tym dniu i też nie wszędzie. Że to było świętowanie. To można było sobie kupić płytę, nawet się ze znajomymi poumawiać na odsłuch. Większa celebracja była, przyznaję. I to też, że teraz fizyczne płyty są dużo rzadziej, no bardzo dużo rzadziej kupowane. To też ma olbrzymie znaczenie. Generalnie w momencie, kiedy coś dostajemy tak łatwo i szybko, no to chyba mniejszą wagę do tego przywiązujemy. I to jest trochę ta gorsza strona, przyznaję.
0: Na pewno takie wycieczki w muzycznej i nie tylko muzycznej czasoprzestrzeni jeszcze sobie zafundujemy w programie Cała Muzyka. No ale porozmawiajmy o nowościach. Utwór Biegnę. Ja słyszałem, że od momentu premiery najczęściej zadawanym pytaniem jest: dokąd biegnie? Dokąd pędzi Renata Przemek?
1: Duże znaczenie ma to, w jakim momencie życia jestem. I każdy właśnie od tej strony może jakby ocenić swoje życie. Ja już wiem, że to musi być we własnym, moim tempie, bez poganiania, bez dorównywania do szeregu, do kogoś, bez presji, że muszę gdzieś zdążyć, nadążyć za kimś, uciec przed czymś, że to musi być mój kierunek, taki, który ja sobie wybrałam po długich, długich przemyśleniach, taki, jaki serce mi podpowiada, w takim towarzystwie, albo chwilowo, samotnie, jak potrzebuję gdzieś właśnie coś przemyśleć, ale to musi być ta nasza indywidualna historia biegowa. Można jeździć, można pływać, można to każdy ruch, bo ruch to życie. Każdy ruch jest dobry, bo życie i tak płynie i czas też będzie płynął i fajnie jest poczuć, że tu i teraz poruszamy się z nim w tym kierunku, którym chcemy i jest nam z tym dobrze.
0: Czyli żyjmy chwilą. Dobrze, posłuchajmy w takim razie fragmentu.

0: Przepięknie, prawda? Przeczytałem, moi drodzy, komentarze pod tym utworem na YouTubie. No i pierwszy mnie zauroczył. Mistrz krótkiej formy napisał tylko jedno słowo: wreszcie. Czy ty czytasz, Renato, droga, komentarze w sieci? Czy nie?
1: Czasem czytam.
0: A ten przeczytałaś?
1: Przyznaję, że ta piosenka jest mi bliska bardzo. Czytałam te w tych pierwszych dniach. Przyznaję, że teraz jestem na tyle zabiegana, że że tych ostatnich nie czytałam, ale tak dużo tam jest właśnie takich pozytywnych, miłych, dobrych. Bardzo mnie to cieszy. Zresztą też ja bardzo staram się nie kreować jakiejś sztucznej postaci, nie wymądrzać się. To jest tak, że w pewnym wieku, w pewnej sytuacji, zbierając tyle doświadczeń, można się podzielić. Ja uważam, że nawet trzeba sytuacjami i możliwościami wyjścia z jakiejś sytuacji, które się przeżyło. Ja już też przestałam się jakby krygować, że nie, ja się nie znam. Tak jest, że w pewnym wieku na życiu każdy trochę się zna, w zależności od tego właśnie, czy odrabia lekcje te życiowe, czy jest skłonny do refleksji. Wiemy, że najważniejsze są relacje, że to relacja z samą sobą, samym sobą, z tymi bliskimi, z resztą świata, że no nie ma się co kopać z koniem. Pewnych sytuacji nie jesteśmy w stanie od siebie gdzieś tam odsunąć i albo umiemy lepiej czy gorzej radzić sobie z wyzwaniami, ze stresem, z problemami i jednocześnie z drugiej strony umiemy cieszyć się tym, co właśnie mamy. To jest nam w stanie dać ten spokój. Ja się bardzo właśnie cieszę, że ludzie biorą te moje rady. Ja się śmieję, że no takie wymądrzanie, ale jakby nie kreuje się na żadną psycholożkę czy mędrca na górze, tylko to są takie zwykłe ludzkie, tak jak przy Werze były takie kobiece właśnie. Ja wiem, że ludzie tego potrzebują. Ja w pewnym wieku też byłabym bardzo wdzięczna, żeby mi ktoś powiedział, jak sobie w jakiejś sytuacji poradzić tak zwyczajnie, bez pouczania, bo ja to też wiem, bo ja to przeżyłam, to u mnie było tak i tak.
0: Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przyboje w programie Cała Muzyka. Oczywiście jeszcze się nie rozstajemy. Za chwilę wracamy do rozmowy, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Dzisiaj wśród gości programu cała muzyka, Renata Przemyk, której bardzo dawno u nas nie było. Słuchaj, zaglądałem na twoje strony internetowe, znalazłem tam między innymi kilkadziesiąt już chyba felietonów. Powiedz mi, jak to się zaczęło, jak zaczęłaś pisać?
1: Ja już teraz nie przypomnę sobie dokładnie roku, ale to już wiele lat temu zostałam namówiona przez Izę Szczepańską, wtedy naczelną takiego pisma Style. To się pojawiało, to było w formie bezpłatnego miesięcznika w obrębie województwa śląskiego. Katowice i okolice, cały konglomerat. I mówię, napisz tylko taki jeden świąteczny, bożonarodzeniowy felieton. I ja mówię, ale ja nigdy nie pisałam takich dłuższych form, czy niczego poza właśnie tekstami piosenek, czy wierszami. I migałam się długo, ale mówi, ale to przecież tylko ten jeden. Myślę sobie, no dobra, zasięg jest trochę mniejszy, zrobię to tak zwyczajnie, od serca, prosto. Napisałam i odzew był tak dobry, mówi, no to chociaż tylko jeden jeszcze noworoczny. Zrobiły się z tego 3 lata i ja miałam z tego ogromną radochę. To pobudziło we mnie właśnie mnóstwo przemyśleń i inaczej zaczęłam obserwować to, co się dzieje w danym momencie u mnie, wokół mnie. Znajdowałam tematy. To też było ciekawe właśnie, o czym by napisać teraz. No jeżeli to nie były święta oczywiście i Nowy Rok, czyli takie oczywiste, bardzo okazjonalne tematy, to potem przyznaję, że dało mi to asumpt do tego, żeby inaczej postrzegać bardzo wiele zjawisk wokół mnie. Moje koty też były obiektem, tematem jednego z felietonów i zgłębianie ich natury, budząca się przyroda i wiele różnych rzeczy, wiele różnych refleksji, które jakby sprawiły, że wchodziłam głębiej w temat. To było przyjemne bardzo. A potem miesięcznik się zamknął i ja razem z nim.
0: Ale felietony zostały na twojej stronie internetowej, także gorąco zapraszamy, jeżeli nie czytaliście, to naprawdę warto. Pamiętam początki, to znaczy samych twoich muzycznych początków nie pamiętam, bo to był chyba festiwal studencki, a ja miałem 15 lat, ale pamiętam Jarocin na początku 90-tych lat. Czy to był dla ciebie jakiś przełom, jak po latach na to patrzysz? Bo jednak Jarocin, przed laty to było marzenie wielu artystów.
1: No ten mój taki najbardziej znaczący Jarocin to był 1989. I jak wiemy, to był przełomowy rok pod bardzo wieloma względami w naszym kraju głównie. No i moje życie faktycznie również wtedy się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo zmieniło, moje muzyczne życie, ale chyba całe też. Ja tam dostałam taki feedback, taki ładunek energii, takiej tej pozytywnej, potwierdzającej, że ludziom podoba się to, co robię. A to nie było wcale takie oczywiste. Jeżeli ktoś pamięta Jachoznę, tamte czasy, ci w moim wieku i trochę starsi, to wiedzą, że no to nie była muzyka aspirująca do bycia tą najbardziej popularną i taką podobającą się wszystkim. A to był koncert jeszcze na zaproszenie takiego stricte punkowego zespołu Armia, który to zespół zaprosił tam wielu gości. Poza mną były same właśnie ostro grające punkowe zespoły i my z Jachozną, z kontrabasem, akordeonem. Ja jednak wyglądająca, no może poza glanami, to jednak jak grzeczna dziewczynka. W takim żakieciku własnoręcznie uszytym wtedy, tam liliowym, fioletowe. Najbardziej odjechany element mojej stylówy to były fioletowe paznokcie. Udało mi się zdobyć taki lakier. To też nie było wcale takie oczywiste wtedy. Wszystko trzeba było zdobywać. I tam właśnie dostałam taką siłę, takie potwierdzenie, że jest miejsce na tej scenie polskiej dla mnie, że przyznaję, że potem nic już nie było takie samo.
0: Renata Przemyk dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Będziemy sobie oczywiście podróżować w czasie, ale za chwilę wrócimy do otaczającej nas rzeczywistości.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.

0: dzisiaj w programie Cała Muzyka Renata Przemyk, której bardzo dawno u nas nie było. Rozmawialiśmy przed momentem o czasach zamierzchłych, latach 80. i o Jarocinie. Dobrze, z Jarocina przeskoczymy do 2026. Rzeczywistość, w której coraz głośniej mówi się o tym, że sztuczna inteligencja nas pozbawi pracy. No i tak się zastanawiam, jakie jest podejście do AI artystów. Czy ty to postrzegasz jako szansę, ułatwienie, błogosławieństwo czy przekleństwo?
1: Myślę, że to nie tylko chodzi o nasz kraj, tylko w ogóle na świecie. Ludzie mają tendencję do robienia mnóstwa szumu wokół różnych zjawisk i wyolbrzymiania i nadawania temu jakichś tak ogromnych znaczeń. Tak, rozwój technologii jest olbrzymim krokiem w kierunku ułatwienia nam życia. Ja jestem zachwycona właśnie z tego powodu, że odkąd pojawiły się programy komputerowe, muzyczne, ja mogę to sobie jako w zasadzie amator sama wszystko gdzieś tam zapisać, zaaranżować, zasymulować brzmienie innych instrumentów. Natomiast wydaje mi się, że tutaj trzeba jakoś mocno rozgraniczyć jednak, że ten aspekt ludzki dla mnie będzie niepodrabialny. Na żywo koncerty z żywymi ludźmi, ta energia. Ja bezpośrednio też jadę z trasy, z kolejnych koncertów. I to są takie emocje. To jest kontakt międzyludzki takiego rodzaju, który według mnie to jest niepodrabialne. Oczywiście jest to duża łatwość, duże ułatwienie w komponowaniu, w układaniu piosenek, robieniu muzyki. I przyznaję, że czasem oszałamiająco dobre efekty są w momencie, kiedy jakby potrafi odpowiednio poprowadzić to ten, kto wie, jak zadać zadanie.
0: Tak.
1: To też ma znaczenie, że to jest ważne, żeby był cały czas ktoś, kto będzie prowadził dane urządzenie. Myślę, że za naszego życia jeszcze nie będzie jakiejś tam takiej rewolucji, żeby po prostu to nas pozbawiło pracy. No są rzeczy, których nie da się przewidzieć. Tak jak myśleliśmy kiedyś, że takie nośniki typu płyta CD. Kiedyś mówili wszyscy, że to w ogóle się nie sprawdzi. To nie wyjdzie. Ja pamiętam w 90 roku dokładnie, jak pojechaliśmy na festiwal do Sopotu i ja pierwszy raz miałam w ręce wtedy płytę CD właśnie z moją pierwszą płytą.

0: te winyle to też teraz jakby odradzają się w takiej formie bardziej kolekcjonerskiej. Teraz, a jak już weszły, to wydawało nam się, że to będą zawsze, że na stałe. Nie, świat potrafi nas zaskoczyć i myślę, że nie ma co bić piany. Gdzieś tam uważam, że jednak jest taki element prawdziwej sztuki, która będzie nie do podrobienia. Cieszmy się tym, co nam przynosi życie. Jeżeli przez coś jest w stanie nam łatwiej grać, spotykać się, korzystajmy ile się da. Wiadomo, że będą dziedziny, w których faktycznie ta sztuczna inteligencja może radzić sobie lepiej na takim właśnie, takim najprostszym, bazowym poziomie. Natomiast ta indywidualność, taka typowo jednak ludzka wrażliwość i ten rys talentu, żeby nie powiedzieć geniuszu, ja uważam, że się obroni.
1: I tego się trzymajmy. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, jak najbardziej analogowo. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i trochę pogdybamy. Rozważania z cyklu Co by było, gdyby.
2: Radio Złote Przeboje.

0: w programie Cała Muzyka Renata Przemek, której bardzo dawno w Radiu Złote Przeboje nie było. Obiecałem, że odrobinę pogdybamy. No właśnie, słuchaj, gdyby nie muzyka, to co mogłabyś w życiu robić? Co chciałabyś robić?
1: Planów było sporo przez całe moje życie od dzieciństwa, kiedy to chciałam być kierowcą ciężarówki, takiej wielkiej ciężarówki. Oglądaliśmy z tatą filmy Drogi. I takiej kolorowej, olbrzymiej. Marzyło mi się, że będę jeździć, bardzo chciałam, zawsze interesowałam się samochodami, bardzo chciałam jeździć. Sama będę prowadzić taką ciężarówkę przez takie egzotyczne, cudowne tereny, bo uwielbiam podróże. Także ja z tyłu w tej kabince będę miała własny pokój, swój pierwszy w życiu. Potem się okazało, że po drodze było liceum ekonomiczne, więc no dobra, mogę panią z biura, pomyślałam sobie, dość szybko się zorientowałam, że nie mogłabym być, nie weszłabym w taką rutynę, żeby codziennie robić prawie to samo. Potem były studia filologii czeskiej, gdzie wyobrażałam sobie, że być tłumaczem z czeskiego, ale do fajnej literatury, takiej naprawdę dobrej, to mogło być coś, co by mi pasowało. Ale w międzyczasie był jeden, drugi festiwal, zaczęło się od studenckiego. I jakby przestałam zawracać sobie głowę dopiero po paru latach tak naprawdę, kim mogłabym być. Jeszcze przedłużałam sobie studia o 2 lata. Jeden urlop, drugi urlop, żeby upewnić się, że jedna nagroda, druga, trzecia, Sopot, Opole, sprzedane płyty. Jak robiłam dyplom, to był 92 rok, byłam w trakcie przygotowania do 3. płyty i wtedy dopiero uwierzyłam, że mogę robić muzykę na poważnie. To i tak to się mogło nie udać. Mam dyplom bohemistki i parę umiejętności, także się wymądrzałam, że mogłabym robić wiele rzeczy, ale skoro mogę robić to, to się bardzo, bardzo cieszę i naprawdę jestem bardzo wdzięczna słuchaczom, życiu, bliskim osobom Bogu szczęściu, wszystkim, co sprawia, że jestem tu i teraz i przez te lata mogę robić to, co kocham.
0: Jak tak ktoś ładnie powiedział, róbmy to, co lubimy, a nigdy nie będziemy w pracy. Słuchaj, a może kariera sportowa, bo za młodu trenowałaś sztuki walki, nawet jakieś osiągnięcia były. Żółty pas, dobrze ja pamiętam?
1: Tak, to i na tym się skończyło. Miałam 16-17 lat i okazało się, że jest tam jednak zbyt drobnej budowy i zaczęłam tam intensywny trening, bo to trzeba powiedzieć, że na 100 facetów w naszym Bielsku Białej w klubie byłyśmy we 2 tylko. I oni bardzo starali się nam udowodnić, że się nie nadajemy. Ja chyba potrzebuję takich wyzwań i jak spotykam się z taką reakcją, to wzbiera we mnie fala takiej chęci pokazania, że a jednak. No i powykręcałam sobie kostki u stóp, u nóg i trochę mnie to kosztowało zdrowia, musiałam przerwać. Natomiast jakby zostało mi to, że fajnie jest być w ruchu, ale to ten ruch ma być taki, jaki nam pasuje. Przez lata była to joga też. Bardzo lubię spacery, chodzenie po górach. Wdrażam się do roweru, ale nic, co robiłam, nigdy nie było i nie będzie wyczynowe, żadnego bicia rekordów, żadnych zawodów. Nie zależy mi na tym kompletnie. Jakby lubię właśnie czuć, że ciało daje radę. To jest fajne uczucie.
0: Dzisiaj, drogie panie i drodzy panowie, biegniemy we własnym tempie razem z Renatą Przemek. Tak sobie myślę, że od baby, którą zesłał Bóg, wcześniej Jarocina, do na przykład piosenek Coena, bo i je masz na swoim koncie, no to jest daleko. Jak to będzie z twoją najnowszą płytą? W którą stronę zmierzamy?
1: A tam daleko. To jest... Fajnie jest, jest tyle muzyki na świecie ciekawej, tyle piosenek, tyle pomysłów, tyle gatunków muzycznych. Ja nigdy nie śpiewałam niczego, co było w zasadzie takim mieściło się tylko w jednym czystym gatunku. Że naturalnym odruchem jest, że kusi, żeby zrobić jeszcze kolejne rzeczy, jeszcze inne, jeszcze. I tyle emocji zawartych jest w piosenkach. Ja uwielbiam te właśnie, które poruszają te najczulsze struny. I jak pokazuje moja dyskografia, jedyną pewną jest zmiana. Czyli tak jak w życiu. I wiem już, że naprawdę nie ma sensu robić jakichś planów, zakładać jakoś, jaka będzie. Trzeba dać się ponieść temu ruchowi naturalnemu, tym pomysłom. Bardzo duże znaczenie ma, co się aktualnie dzieje w moim życiu. To na ogół jest odzwierciedlenie jakiegoś tam mojego aktualnego miejsca. Skłonności do przemyśleń akurat nad danymi tematami. Co życie pokaże, będzie na pewno niespodzianka. Jedno jest pewne, że na pewno będzie emocjonalnie i szczerze.
0: Czy ty masz jakieś niespełnione marzenia muzyczne? Na przykład nie wiem, rozmawiałem z Piotrem Cugowskim, jemu się marzy płyta symfoniczna, z kolei Justyna Steczkowska marzy o jakimś duecie z Nigelem Kennedy. O czym tak w skrytości ducha marzy Renata Przemyk?
1: Życie mnie cudownie zaskakuje. I od czasu do czasu pojawiają się propozycje, takie, których bym się wcześniej nie spodziewała. Na przykład jak ta z piosenkami Coena, nie z tymi najpopularniejszymi, nie z tymi zaśpiewanymi po tysiące razy, tylko właśnie ta sztuka Boogie Street wystawiona w Teatrze Starym w Lublinie i potem jakby to, co się znalazło na płycie, było dla mnie samej olbrzymim zaskoczeniem, ale też wielką, wielką przyjemnością. Ja wiem, że życie przyniesie mi jeszcze mnóstwo takich niespodzianek i mam też na koncie super, super duety, super współpracę. Lubię dać się ponieść, bo naprawdę nie ma tak, że siedzę po prostu i wymyślam, a co by tu jeszcze. Zawsze to jest gdzieś nadążanie właśnie za tym, co przynosi życie. I to też jest właśnie wsłuchiwanie się w własny rytm i własne tempo. Na razie koncertów jest tyle i pracy jest tyle, że trochę muszę z całych sił nadążać, więc teraz skupiam się na tym.
0: Renata Przemyk dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. W naszej rozmowie nie pojawił się jeszcze jeden bardzo niezwykły wątek. Informacja, która może być dla wielu niespodzianką. O co chodzi? O tym już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Reklama.
7: 21 właśnie minęła, dzisiaj w programie Cała Muzyka, fantastyczny gość Renata Przemyk z muzycznymi nowościami. Ale za kilka minut, zgodnie z obietnicą, porozmawiamy o pewnym, nazwijmy to, incydencie z przeszłości, który, no podejrzewam, że nie tylko Renatę Przemyk, mocno zaskoczył. O co chodzi? O tym za chwilę.

0: Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Renata Przemek. Rozmawialiśmy kilka minut temu o marzeniach gwiazd, o marzeniach Piotra Cugowskiego, o marzeniach Justyny Steczkowskiej. No właśnie, wspomniana już Justyna Steczkowska, z którą jakiś czas temu rozmawiałem. No i wspominaliśmy czasy, kiedy na okrągło dzwoniła do niej redakcja magazynu Playboy. Był taki przed laty. Ale ja się dogrzebałem do informacji, że do ciebie też Playboy wydzwaniał.
1: A był taki telefon już lata temu, ale nie byłam zainteresowana. Jakby nigdy, wydawało mi się, że to nawet nie jest kwestia pruderii. Tylko jakby charakteru pisma. Gdyby to była Ani Leibowitz albo Newton i to miało być gdzieś w jakimś takim właśnie, miało się zapowiadać jako jaka wielka sztuka, albo, co też było moją propozycją, i to nawet nie zdziwiłam się, że odmówili. Ja mówię, że mogę zrobić na przykład topless, żeby jakby dochód z tego przeszedł na badanie raka piersi. Nie o to im chodziło zupełnie. Także nie byłam zainteresowana pokazaniem swojej cielesności, bo ja uważam, że to jest z jednej strony takie właśnie nasze intymne, ale też niech z tego wynika coś więcej niż, no nie powiem co.
0: Dobrze, to nie mówimy co. Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka. Ja gdzieś znalazłem twoje słowa sprzed lat, że na początku swojej kariery byłaś osobą chorobliwie nieśmiałą.
1: No tak. I małomówną. Ale jak widać, to się leczy.
0: No to dobrze. Zostawmy w takim razie tematy związane z Playboyem i innymi rzeczami. Skupmy się na muzyce. Słuchaj, na scenie jesteś od lat 80. Patrząc na polską muzykę obecnie, powiedz mi, czego jest za dużo, czego brakuje? Jak ci się podoba, jak oceniasz to, co słychać, to, co widać?
1: To zależy, kto i gdzie nadstawia ucho.
0: Aha.
1: Jak widzimy po internecie, no bo głównie to jest chyba takie miejsce, gdzie najwięcej jest dostępnej tej nowej muzyki, która pojawia się po prostu co sekundę chyba i w Polsce, i na świecie. Jest takie mnóstwo i takie zatrzęsienie nowych piosenek, nowych produkcji i tak różnych, że jak ktoś tylko czegoś cierpliwie szuka, bo nie warto tylko i wyłącznie skupiać się na algorytmach, bo wiemy, że tam jakby te sugestie to nie zawsze są te najwartościowsze rzeczy, to naprawdę może znaleźć mnóstwo dla siebie ciekawych rzeczy. W tak wielu gatunkach, że ja nie jestem w stanie powiedzieć, czego brakuje, czy czego jest za dużo. Wszystkiego jest za dużo. Że my gdzieś jakby giniemy pod natłokiem tak wielu różnych propozycji. I to nawet nie jest tak, że one są jakieś strasznie złe. Jest wiele nawet dobrych rzeczy, tylko zbyt wiele. Zbyt wiele. I myślę, że to jest coś w rodzaju klęski urodzaju, że nie ma tego w tym tłoku takiego właśnie świętowania, celebrowania. Fajnie byłoby, gdyby to wróciło właśnie. Ale tak pewnie jest. Czy jakieś kluby dyskusyjne, jakieś muzyczne, jakieś takie skupianie się na tym, żeby się zatrzymać na jakichś wybranych rzeczach. Kiedyś była ten, jak wiemy, w telewizji polskiej, za czasów tej roli misyjnej, i były programy muzyczne, sporo nawet było, takie, które produkowały, Telewizja Polska produkowała teledyski, i nawet ta muzyczna jedynka, która też była traktowana z przymrużeniem oka, że to taka komercja. Wiadomo było mniej więcej, co się w Polsce dzieje, wiadomo było, jaką drogą pójść, żeby gdzieś się zaznaczyć, wiadomo, że jak ktoś chciał, zależy, czego oczekiwał. No, internet zalewa nas taką ilością produkcji, że na pewno niczego nie ma, nie jest za mało.
0: Ja kiedyś sprawdzałem, podobno dziennie w Spotify pojawia się 60 tysięcy nowych piosenek.
1: No to jest
0: chyba więcej niż ktokolwiek na świecie jest w stanie przesłuchać nawet.
1: No to na pewno.
0: No, na pewno.
1: to na pewno.
0: Dobrze, zostawiamy sprawy muzyczne. Muszę cię na koniec zapytać jeszcze o twój pomysł, na który wpadłaś przed laty, żeby wyprowadzić się daleko za miasto. Czy z perspektywy czasu, czy to się sprawdza?
1: Jak już przestałam marzyć o byciu kierowcą dużej, kolorowej ciężarówki w Stanach, to też marzyłam o tym, żeby być leśniczą w leśniczówce i mieszkać z daleka od blokowisk, w których się wychowałam, mieć tę przestrzeń, kontakt z przyrodą i spokój. Jak się okazało właśnie po wielu latach mieszkania w mieście, jak się pojawiła szansa właśnie, żeby na takiej prawdziwej wsi zamieszkać w swoim niewielkim, ale właśnie takim przytulnym domku, ale za to z większym kawałkiem ziemi, to mi się lampka zaświeciła. Jezu, to jest dokładnie to, czego ja chcę. Ten święty spokój, bez hałasu, bez pośpiechu, takiego szybkiego tempa życia. I już 26 lat mieszkam pod Wieliczką. Jestem zachwycona. To jest to moje miejsce. A jednocześnie, jak się ma samochód, no to mogę dotrzeć. Asia lubi jeździć od dzieciństwa. Marzyło się. A propos marzeń. Ja jeszcze lubię, jak samochód jest duży, wygodny, z napędem na 4. Bo różne pomysły są i na wakacje, i na drobne wypady. No i w zimie byłoby ciężko u mnie podjechać. No to jest, i tam mam ten święty spokój i swoje studyjko na strychu. Więc w zależności od tego, jaki mam nastrój, czas, ochotę, to mogę, to mam wybór. Mam tę ciszę, którą mogę sama sobie zapełnić.
0: Czyli innymi słowy, od ćwierć wieku pomysł, na który wpadłaś, doskonale się sprawdza. Jesteś kobietą szczęśliwą, innymi słowy.
1: Mogłabym tak powiedzieć, chociaż zawsze to będzie z odrobiną zawahania, co to jest szczęście. Bo też wiemy, że takie chwile intensywnego szczęścia pojawiają się co jakiś czas. Nie tak bardzo często, ale w momencie, kiedy mamy porównanie, kiedy zdarzyło nam się coś przykrego, coś się nie udało, jakieś były problemy i wiemy, jak to jest, jak jest nieszczęście, to szczęście, jak się pojawia, to ono dużo mocniej, intensywniej smakuje. Warto mieć takie porównanie.
0: Tak. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Muszę zapytać, kiedy widzimy się następnym razem, bo mam nadzieję, że to nie będzie za 9 lat, bo tyle minęło od naszego poprzedniego spotkania.
1: Polecam się. Ja mogę i codziennie. Jak widać, moja małomówność została w pełni wyleczona. Jeszcze chyba w promocji dostałam jakiś taki dodatkowy pakiet.
0: To było zawoalowane pytanie o datę premiery płyty, ale widzę, że nie.
1: Nie spieszmy się, ale jakby myślę, że w niedługim czasie pojawią się kolejne piosenki.
0: Dobrze, będziemy w takim razie wypatrywać, będziemy trzymać rękę na pulsie. Gorąco was, drogie panie i drodzy panowie, zapraszam na internetową stronę Renaty Przemek, choćby po to, żeby poczytać owe felietony, o których już dzisiaj wspominaliśmy, prawda?
1: A może faktycznie fajnie byłoby wrócić do tego. Pamiętam, że samo pisanie zawsze na ostatnią chwilę było fajnym przeżyciem.
0: No to zapraszamy gorąco w takim razie. Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka. Pięknie, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości fantastyczny Mick Hucknall, zespół Simply Red. Witaj.
1: Hi, how are you?
2: Witaj, cześć.
0: Zacznijmy od samego początku, czyli od nazwy, bo znalazłem bardzo zabawną historię związaną z waszą nazwą, Simply Red. Czy to jest prawda, że jest ona rezultatem swego rodzaju pomyłki, nieporozumienia?
2: Chyba wiem, jaką historię masz na myśli. Chciałem nazwać zespół Red, ponieważ w szkole nazywano mnie Red z oczywistych powodów i powiedziałem mojemu menadżerowi, może po prostu nazwiemy się Red. Powiedział, że nie możemy nazywać się tylko Red, może Just Red. Pomyślałem, po co dodawać Just? Czemu nie zostawić tylko Red? Powiedział, że to by się nie spodobało, więc może Simply Red. Powiedziałem wtedy, że wątpię, żeby się to przyjęło. Ludzie będą mnie nazywać Red i tyle, ale jak widać, byłem w błędzie, a on miał rację. I oto jesteśmy, Simply Red. But I was wrong
0: and he was right and here we are, Simply Red. Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Jesteście obecni w muzycznym biznesie od wielu, wielu lat. Jak zmienił się show biznes na przestrzeni tych ponad 35 lat?
1: Well, I mean, that's going to take me half an hour to answer that question.
2: Wow, no to zajmie mi 30 minut, aby odpowiedzieć na to pytanie. Ten biznes zawsze się zmienia. Nigdy nie było tak samo. Zawsze się zmieniało i będzie się zmieniać. Teraz ludzie kupują jeszcze płyty. Za rok albo dwa wszyscy będą używać już tylko platform streamingowych i zakończy się era płyt CD. 20, 25 lat temu nie było czegoś takiego jak płyta CD. Ludzie kupowali kasety i płyty winylowe, więc to cały czas się zmienia. People were buying cassette tapes
0: and vinyl. You know, it changes all the time. Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Graliście w wielu krajach na całym świecie. Są jakieś różnice? Mówię o publiczności, o jej reakcjach?
2: Nie powiedziałbym, że są jakieś różnice, bo tak naprawdę to, co ich wszystkich łączy, to to, że przychodzą posłuchać muzyki Simply Red. To muzyka łączy ludzi. So the response is generally
0: the same, I would say. Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Zaczynaliście w latach 80. Co sobie myślisz, kiedy stojąc na scenie widzisz drugą generację swoich fanów?
1: Well, I'm beyond the second generation. I think we're now dealing with third and fourth generation.
2: Myślę, że jestem już dawno za drugim pokoleniem. Teraz spotykamy się często z trzecią, a nawet czwartą generacją fanów. To dla nas jest ogromna przyjemność, że przyciągamy fanów w każdym wieku. Pamiętam, że kiedyś spotkałem na koncercie babcię ze swoją córką i wnuczką. Trzy pokolenia. Co interesujące, na koncertach Simply Red spotkasz ludzi bardzo różnych. Będą to zawodowi lekarze, profesorowie, mnóstwo różnych osobowości. Nasi fani to prawdziwa mieszanka społeczna.
0: Mick Hucknall, zespół Simply Red w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Teraz będzie trudne pytanie, to znaczy samo pytanie chyba jest proste, zobaczymy jak pójdzie z odpowiedzią. Gdybyś miał się tak zastanowić, z czego jesteś najbardziej dumny jako artysta?
1: I think what I'm most proud of is the continuity, the consistency.
2: Najbardziej dumny jestem chyba z nieprzerwanej, ciągłej kariery. Pochodzę z Manchesteru, ale nie jesteśmy znani jako zespół z Manchesteru. A powodem jest to, iż doświadczyliśmy międzynarodowego sukcesu już na samym początku. Od pierwszego singla, Man is Too Tight to Mention, który stał się hitem na całym świecie, a więc ludzie patrzyli na nas jak na zespół o międzynarodowej sławie, nie jako lokalny zespół ze wschodniego Manchesteru. I udało nam się to utrzymać przez te wszystkie lata. Cieszyć się trwałym sukcesem od 1985, z czego jestem naprawdę dumny.
1: We've enjoyed consistent success since 1985, which I'm very proud of.
0: Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. A propos gwiazd, pamiętam, rozmawiałem kiedyś ze Stingiem, opowiedział mi o swojej produkcji wina, o swoich pasjach z tym związanych. Powiedz mi, czy ty masz jakieś hobby albo pasję niezwiązaną z muzyką? Podobno też robisz wino.
1: Well, I used to make wine, but then my wife fell pregnant and we had a daughter. I didn't want to bring up my daughter on Mount Etna.
2: Tak, ja też kiedyś zajmowałem się produkcją wina. Ale kiedy moja żona zaszła w ciążę i urodziła się moja córka, nie chciałem, aby wychowywała się w okolicach góry Etna na Sycylii. Chciałem, aby rozpoczęła naukę w Wielkiej Brytanii, więc nie mogliśmy zachować tego biznesu, będąc tysiące kilometrów dalej. Więc sprzedaliśmy to miejsce. Ale moje hobby to wino. Zbieram wino. Co zabawne, nie pijam zbyt często, ale kocham testowanie win z jedzeniem i w ogóle wina z całego świata. Niektórzy mają takie hobby jak modele pociągów, na przykład Rod Stewart, a moim zainteresowaniem jest wino. Wino z całego świata.
0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka Mick Hucknall, zespół Simply Red. Jeszcze oczywiście się nie rozstajemy. Za chwilę porozmawiamy o jego ulubionych miejscach do grania. Zostańcie koniecznie z nami.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przyboje w programie Cała Muzyka. No, prawdziwa legenda muzyki, czyli Mick Jagger, zespół Simply Red. Skoro mówimy o legendach, pamiętam, Rod Stewart kiedyś opowiadał mi, że kocha grać w Las Vegas, ponieważ traktują go tam jak Elvisa. Powiedz mi, czy ty masz jakieś swoje ulubione miejsca, oprócz Polski oczywiście?
1: No, not really, because...
2: Nie, tak naprawdę chyba nie. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, muzyka łączy ludzi razem, więc przychodzą na koncert, znając nasz zespół Simply Red i naszą muzykę. To właściwie sprawia, że publiczność jest taka sama, gdziekolwiek jesteś, bo mają tę jedną, jedyną wspólną cechę, czyli muzykę Simply Red. Nie ma to znaczenia, gdzie gramy koncert.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wspaniały gość, Mick Jagger, zespół Simply Red. Porozmawiajmy o muzyce. Jeden z twoich poprzednich albumów Big Love był pełen miłości. Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że bez miłości nie byłoby nas tutaj. Powiedz, co sądzisz o innej swojej płycie, trochę różniącej się od Big Love, czyli o albumie Blue Eyed Soul.
2: Wśród moich znajomych żartuję, że album Big Love był takim moim tatusiowym albumem. Opowiada o więzi rodzinnej. Jest na nim piosenka dedykowana mojemu ojcu. Wiele piosenek jest o mojej żonie i córce. Nowa płyta bazuje bardziej na dobrej zabawie. Mieszają się na niej specyficzne gatunki muzyczne, jak soul, R&B, funk. Przedstawiam mnie jako artystę Blue-Eyed Soul.
0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka Mick Jagger, zespół Simply Red. Porozmawiajmy o ważnych artystach dla ciebie. Znalazłem listę płyt, które są dla ciebie rzekomo ważne. Rozpiętość jest imponująca, od Rolling Stonesów do Milesa Davisa. Powiedz mi, w którą stronę jest ci nieco bliżej?
1: My musical tastes are very broad.
2: Mój gust muzyczny to niezła mieszanka, ale nie ma to ogromnego wpływu na przykład moją najnowszą płytę. Przez wiele lat byłem bardzo ciekawy, eksperymentowałem z jazzem, reggae i muzyką house i pop. Ale na tej płycie akurat zdecydowałem się skupić na Blue Eyed Soul i na tym gatunku.
1: On Blue-Eyed Soul and this genre.
0: Mick Jagger, zespół Simply Red w Radiu Złote Przeboje dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Skoro rozmawiamy już o Milesie Davisie, znalazłem bardzo zabawną historię, jak to Miles Davis przerwał twoją rozmowę z pewną piękną kobietą. Co się wtedy czuje, jak Miles Davis mija cię i zaczyna z tobą rozmawiać?
2: Pamiętam to. On przechodził do toalety, a ja rozmawiałem akurat z piękną dziewczyną. Zobaczyłem go kątem oka i byłem bardzo podekscytowany, ponieważ byłem i jestem jego ogromnym fanem. Niespodziewanie zatrzymał się przy nas i zapytał: to ty jesteś Simply Red, tak? Kiwnąłem głową, na co on: bardzo podobał mi się twój album Picture.

0: Udało mi się spotkać go przed koncertem. Ja, Quincy i Miles razem spędzaliśmy czas przed koncertem. I to była fantastyczna noc.
1: We were hanging out together before the show with Miles, myself and Quincy Jones, Gerald Albright, all these musicians. And this was a fantastic night.
2: Micha Knall, zespół Simply Red, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Nie tak dawno czytałem biografię Phila Collinsa, pełną zabawnych historii, jak na przykład podchmielony Phil Collins kładł do łóżka podchmielonego Eryka Claptona. Powiedz mi, co sądzisz o takim odsłanianiu prywatności?
1: It depends.
0: To zależy. Jeśli jest to jakaś zabawna historia i może służyć rozrywce, dlaczego nie?
2: Micha Knall, zespół Simply Red, dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Tak się zastanawiam, czy twoje piosenki mogą być swego rodzaju pamiętnikiem. Wiem na przykład, że New Flame jest dedykowane modelce, którą spotkałeś w Japonii. Co z innymi piosenkami?
1: Well, she's now married to Tommy Hilfiger.
0: Ta modelka to teraz żona Tommy'ego Hilfigera. To dopiero prywatna historia.
1: That's a private thing, isn't it? That's a conversation. I have always looked on my music as diaries.
0: Zawsze patrzyłem na swoją muzykę jako zapiski z pamiętnika. Całkowicie opierałem ją na doświadczeniach, jakie zdobyłem. Dlatego też nie muszę właściwie pisać autobiografii, bo muzyka od 1985 roku do dziś to tak naprawdę opis moich życiowych doświadczeń.
1: Has really just been a description of my life's experiences.
2: Micha Knall, zespół Simply Red, dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę wracamy i porozmawiamy o przyszłości muzyki.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości fantastyczny Mick Hucknall, zespół Simply Red. Ja pamiętam, rozmawiałem jakiś czas temu z Rodem Stewartem, rozmawialiśmy o muzyce w internecie. Powiedział, że to wszystko wspaniałe, ale pod jednym warunkiem, że internauci płacą za muzykę. Co sądzisz o nowych kanałach dystrybucji, takich jak, nie wiem, Spotify, YouTube?
1: Well, as we said earlier, music is always changing.
2: Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, biznes muzyczny ciągle się zmienia i platformy streamingowe to przyszłość. Nie tylko Spotify, ale też Apple, YouTube. Fizyczne produkty już niedługo znikną. Może znajdzie się mała nisza na rynku dla winyli, ale poza tym podstawą będą streamingi.
1: But apart from that, I think it's going to be very much streaming is going to be the main thing.
0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka, Mick Hucknall, zespół Simply Red. Powiedz mi, co czujesz, kiedy prezentujesz nowy album? To jest trema, podekscytowanie? Co się wtedy czuje?
1: Well, I feel pleasure because I love my job. I love my profession and
2: to ogromna przyjemność, bo kocham swoją pracę. Mam dużo szczęścia, że mogę dalej tworzyć piosenki, właściwie będąc całkowicie szczerym. Nie planowałem tworzenia tego albumu. Wszystko zaczęło się od rozmowy z moim przyjacielem. Kiedy zacząłem zapisywać teksty piosenek, później mogłem śpiewać melodie, piosenki powstawały bardzo szybko.
1: Pierwsza
2: piosenka, którą napisałem, to Thinking of You. Pierwszy numer na płycie. A później już praca. Kocham proces tworzenia muzyki.
0: Mick Hucknall w Radiu Złote Przeboje, wśród gości programu Cała Muzyka. Powiedz mi, co sądzisz o pewnego rodzaju połączeniu twojej muzyki z muzyką klasyczną? Mówię w tej chwili o albumie Symfonica in Rosso. Łatwo jest przenieść twoją muzykę na taki grunt? Czy łatwo jest śpiewać razem z orkiestrą?
2: To był bardzo ekscytujący projekt, ale też bardzo wymagający. To duża różnica, kiedy nie grasz do bitu. Grasz dla dyrygenta, na którego się nie patrzysz, a on stał za mną na scenie, więc zamykałem oczy i pozwalałem sobie poczuć muzykę i to, jak ją prowadził. Było to dla mnie wyzwanie i coś zupełnie innego.
1: Something different.
0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka, Mick Hucknall, zespół Simply Red. Rozmawiałem na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy z kilkoma brytyjskimi artystami, ze Stingiem, z Paulem Humphreysem, z OMD, z Rickiem Astleyem. Wszyscy oni, jak jeden mąż, użyli słowa disaster, czyli katastrofa, mówiąc o Brexicie. Co o tym sądzisz?
1: I agree. I hate it. I think it's terrible. It's
2: zgadzam się z nimi, nienawidzę tego. Myślę, że to okropna decyzja. To najgorsze, co możemy sobie zrobić jako naród.
1: I can't think of another, you know, the world wars.
2: W historii Wielkiej Brytanii nie ma innego takiego zdarzenia.
1: This is an act.
2: Wojny światowe były związane z atakami innych narodów. To jest atak na samego siebie. I jak do tej pory nie otrzymałem satysfakcjonującej odpowiedzi, jakie byłyby tego wszystkiego plusy, zalety. To okropna wiadomość dla koncertujących muzyków. Blokadą będą dla nas granice. Generalnie przed wyruszeniem w trasę sprzęt zostaje wysłany znacznie wcześniej, kiedy ty podróżujesz do kolejnych miejsc. Więc kiedy spotkamy się z jakimkolwiek opóźnieniem związanym z dodatkową kontrolą, może zdarzyć się, że taki sprzęt nie dotrze na miejsce na czas. W związku z tym będzie to wszystko trzeba planować od nowa. Kolejna sprawa, która mnie zasmuca, to fakt, że na przykład moje pokolenie mogło cieszyć się swobodnym podróżowaniem od samego początku bycia w Unii Europejskiej. A teraz ja mam tego odmówić mojej córce, co oznacza, że to pokolenie nie będzie mogło tak bez problemu mieszkać i pracować w krajach Unii Europejskiej. Możliwość poznania polskiego chłopaka czy dziewczyny, wzięcia ślubu,
1: This is being denied.
2: Poślubienia ich, bo pracują w Polsce czy w Londynie.
1: And I hate it.
2: Tego chcemy odmówić młodemu pokoleniu. To nie jest postęp, to jest krok do tyłu. I nienawidzę tego. Gdybym mógł, powstrzymałbym Brexit, za którym głosowali starzy ludzie żyjący w jakiejś fantazji. Więc zgadzam się z poprzednikami. Nie znoszę tego.
0: Prawdziwa legenda muzyki, czyli Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj był gościem Radia Złote Przeboje programu Cała Muzyka. Pięknie dziękuję.
1: Thank you very much. Thank you.
2: Bardzo dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje 103,6.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
3: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na nasz codzienny magazyn, w którym mówimy o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach w Bieszczadach i w całym regionie. Dziś zaczynamy nasze spotkanie od akcji strażaków na Jeziorze Solińskim. Dlaczego pojawiło się tam wczoraj sporo samochodów służb?
4: We wtorek po godzinie 19 do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Lesku wpłynęło zgłoszenie o osobie, która z zapory solińskiej skoczyła do wody i zniknęła pod jej powierzchnią. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnych z powiatu leskiego. W pierwszej fazie działania podjęły zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lesku oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Polańczyku, którzy zabezpieczyli teren i przy użyciu łodzi rozpoczęli przeszukiwanie lustra wody. Równolegle na miejsce zadysponowano specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego z Przemyśla oraz Jasła, a także grupę sonarową z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Dubiecku. Do zadań strażaków nurków oraz operatorów sonaru należało szczegółowe zmapowanie i przeszukanie dna zbiornika w rejonie zdarzenia. Łącznie w akcji uczestniczyło 6 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym 12 nurków, a także strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, policja oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mimo intensywnego przeszukania akwenu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu sonarowego, osoby poszkodowanej nie udało się zlokalizować. Działania strażaków w tej fazie zostały zakończone. Dalsze czynności w celu ustalenia okoliczności zdarzenia prowadzi policja.
3: Mówił starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. To już nie pierwsze tak tragiczne wydarzenie na Zaporze w Solinie. Pamiętajmy, jeśli przeżywamy kryzys psychiczny lub mamy myśli samobójcze, nie musimy zostać z tym sami. Kontaktujmy się z bliskimi osobami, lekarzem, psychologiem lub choćby telefonem zaufania. Numer do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym to 870 22 22. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży to 116 111. Gdy wiemy o tym, że ktoś może targnąć się na własne życie, dzwońmy na numer alarmowy 112. A teraz wracamy już do tematów, które zwykle pojawiają się u nas o tej porze. Czas na historię o wielokulturowym dziedzictwie naszego regionu. Gdy w naszych programach poruszamy ten temat, mówimy głównie o Ukraińcach czy Żydach zamieszkujących niegdyś miasteczka i wsie wschodniej części Podkarpacia. Pierwszymi mieszkańcami tych terenów, którzy przybyli tu i częściowo wycinali lasy i puszcze, byli jednak Wołosi. Ich ślady pozostały jeszcze w nazwach miejscowości. Co to była za grupa etniczna? Pytamy Tomasza Roga, historyka i regionalistę.
5: Wołosi to byli pasterze, przybyli tutaj z Półwyspu Bałkańskiego pod wpływem wydarzeń na tamtym terenie, kiedy to Turcy zaczęli zajmować tamtejszy obszar. Wielu z nich postanowiło przenieść się w inne miejsca, poszukać sobie tej przestrzeni do życia lepszej, bardziej swobodnej. Na prawie wołoskim powstało sporo wsi, między innymi Werchrata, Prusie, Radrusz, Żuków, Basznia. Tych wsi było całkiem sporo. To były niewielkie osady i ten element wołoski trochę się później rozpłynął w tym żywiole ruskim i później polskim. Trzeba pamiętać, że Wołosi na terenie Karpat, oni żyli trochę w innym trybie. Tam mieli większą przestrzeń, mieli inny też klimat. Tutaj musieli zakładać osady, prowadzić taki osadniczy typowo tryb życia, nie przemieszczali się tak jak tam na pastwiska letnie i zimowe, tylko tutaj już ze względu na klimat musieli zamieszkać na stałe w pewnym miejscu i hodowali sobie te swoje owce, rządzili się swoim prawem wołoskim, mieli zamiast sołtysa, mieli kniazia. Natomiast później doszło do tego osadnictwo też ludności polskiej i zaczęło się to wszystko rozwijać. Zaczęły się lokacje miast, lokacje miejscowości też. Ta siatka osadnicza zaczęła się tutaj rzeczywiście rozwijać.
3: Przed II wojną światową region był wielokulturowy. Mieszkali tu Ukraińcy, Polacy, Żydzi, ale były też typowo niemieckie miejscowości, jak na przykład Falkenberg w gminie Fredropol. Skąd wzięli się u nas Niemcy?
5: Było ich niewielu, bo oni już w tym żywiole polskim czy ukraińskim zasymilowali się. Tutaj mówimy o potomkach kolonistów józefińskich. To była akcja cesarza Józefa, który po zagarnięciu tych obszarów przez Cesarstwo Austriackie postanowił tutaj podnieść kulturę rolną i też ożywić gospodarkę Galicji, bo ten obszar zagarnięty przez Austrię podczas rozbioru w 1772 roku był bardzo biedny. Nie posiadał rozwiniętej gospodarki, rolnictwo stało na bardzo niskim poziomie. Cesarz wymyślił sobie, że poprzez sprowadzenie tutaj osadników z obszaru Rzeszy Niemieckiej, czy obszaru Niemiec, czy z obszaru Cesarstwa Austriackiego, to wszystko się zmieni. I rzeczywiście w 1783 roku powstało 10 takich osad, takich kolonii józefińskich. To byli głównie osadnicy przybyli właśnie z terenu Niemiec, rzadziej z terenu Cesarstwa Austriackiego, przeważnie ewangelicy, rzadziej katolicy. Niektóre były mieszane i te osady miały charakter rolniczy, rzadko rzemieślniczy. Taką rzemieślniczą osadą był Ostrowiec, gdzie sprowadzono rzemieślników. To na gruntach Lubaczowa powstała, dzisiaj jest to część Lubaczowa. Ci osadnicy próbowali tutaj rzeczywiście wprowadzać nowe porządki, natomiast zbyt niewielka grupa, aby zmienić pewne tutaj struktury i to się nie udało. Ta akcja kolonizacyjna się nie udała, ale przyniosła pewne pozytywne skutki dla tutejszych mieszkańców, bo ci koloniści wprowadzili, upowszechnili uprawę ziemniaka, koniczyny, wprowadzili też nowoczesne, jak na tamte czasy, narzędzia rolnicze, młocarnie, kieraty. Więc to miało swój jakiś, powiedzmy, wpływ. No i też trochę zostało chociażby w kuchni słynne szwaby, ziemniaki tarte w postaci takich okrągłych kul i to jeszcze okraszone jakąś omastą, bo tak na sucho to ciężko by to było przemknąć. To też pozostałość po kolonizacji józefińskiej, po ich nawykach żywnościowych.
3: Baumann, Knap, Kopfel, nazwiska jakie dotąd jeszcze spotykamy w naszych stronach, to też jakaś pozostałość po tych osadnikach.
5: Tak, bardzo dużo tych nazwisk zostało. Meder chociażby też, to jest właśnie nazwisko, które wywodzi się od dawnych kolonistów józefińskich. Ci koloniści pod koniec XIX wieku zaczęli wyjeżdżać z tych terenów, dlatego że stwierdzili, że dla nich to już nie jest obiecywany raj na ziemi. Zaczęli szukać nowych możliwości w Ameryce Północnej. I te gospodarstwa po tych kolonistach czy po ich potomkach kupowali Polacy i Ukraińcy. Później też tak naprawdę była akcja wprowadzania nazw polskich w miejsce tych nazw niemieckich.
3: To był marzec 1939 roku, czyli już nasilenie konfliktu polsko-niemieckiego.
5: Też miało to swoje odzwierciedlenie w tej akcji repolonizacyjnej, w sensie takim, że zmieniano nazwy miejscowości. Wtedy chociażby Freifeld stał się Kowalówką, natomiast Felsendorf Dąbkowem, Deutschbach Polanka, był jeszcze Reichau, czyli Podlesie. Mówię, wszystkie te nazwy zostały wówczas zmienione. I z kolei przyszła wojna i Freifeld znowu z Kowalówki stał się Freifeldem, no bo ten obszar znalazł się pod okupacją niemiecką. Więc Niemcy z kolei przywrócili te nazwy niemieckie.
3: Część z tych miejscowości znalazła się jednak po stronie sowieckiej i w marcu 1940 roku Niemcy postanowili ewakuować ludność niemieckojęzyczną z terenów, które anektował ZSSR.
5: Niemcy te swoje były kolonie postanowili ściągnąć. Nie chcieli, żeby ci koloniści zamieszkiwali pod okupacją sowiecką. I była taka akcja Heim ins Reich, powrót do Rzeszy i oni zostali ściągnięci na inne tereny już. Musieli z całym dobytkiem wynieść się, wyjechać, może wynieść się to nie jest dobre określenie, ale wyjechać z tych osad i przenieść się w inne wyznaczone miejsca.
3: Po tej niemieckiej ludności gdzieniegdzie pozostały cmentarze, nagrobki, czasem nawet kościoły o innej architekturze, nietypowej jednak dla świątyń rzymsko- czy grekokatolickich.
5: Wiadomo, że dzięki tym nagrobkom, dzięki tym pozostałościom możemy zdać sobie sprawę, że był to teren wielokulturowy, wielowarstwowy, wyznaniowy. Na przykładzie danych z pierwszego powszechnego spisu ludności z 1921 roku widzimy, jak ten teren był wymieszany, jeżeli chodzi właśnie o grupy narodowościowe. Trzeba pamiętać, że Ukraińcy dominowali na terenach wiejskich, natomiast jeżeli chodzi o miasta, to przeważali albo Polacy, albo Żydzi.
3: Fascynujące jest to, że osoba żyjąca w XX wieku na tym naszym pograniczu mogła wielokrotnie zmieniać obywatelstwo, nie ruszając się z domu. Najpierw była obywatelem austriackim, później polskim, sowieckim, niemieckim, znów polskim.
5: Wojny światowe odcisnęły największe piętno na tym, jak wygląda dzisiaj ten obszar, jak on wygląda etnicznie, no bo wcześniej ta mozaika etniczna była czymś naturalnym dla tego obszaru, a dzisiaj tych narodowości nie ma. Jest to praktycznie obszar jednolity narodowościowo ze względu na tragiczne wydarzenia okresu II wojny światowej. Natomiast te granice rzeczywiście, one przebiegały tutaj w sposób dość płynny i potrafiły się zmieniać. Natomiast ludzie zapamiętują, szczególnie kiedy granica przegradza im na przykład podwórze. A tak było chociażby podczas II wojny światowej, kiedy w wyniku delimitacji granic ta granica biegła często ludziom przez ich posiadłości. Że na przykład stodoła znajdowała się już pod okupacją sowiecką, a dom jeszcze pod okupacją niemiecką. I dzisiaj to jest trudne do wyobrażenia, dlaczego akurat w ten sposób ta granica przebiegła. Ale nikt z decydentów nie patrzył na problemy zwykłych ludzi. Były przypadki, gdzie te granice wytyczano sobie trochę jakby nie wiadomo na podstawie jakich kryteriów. Umocnienia na granicy niemiecko-sowieckiej wiążą się z tragedią ludności żydowskiej, no bo trzeba pamiętać, że wiosną i latem 1940 roku na tym terenie powstała sieć obozów pracy dla ludności żydowskiej z taką główną siedzibą w Bełżcu. Wtedy Bełżec nie był jeszcze obozem zagłady, tylko takim głównym obozem pracy. Powstały między innymi obozy pracy w Płazowie, w Cieszanowie i w Dzikowie Starym. No i oczywiście ta grupa robotników żydowskich, przymusowych robotników, tylko mężczyźni oczywiście, pochodziła z innych terenów. Została tutaj przetransportowana chociażby z Warszawy, z Częstochowy, z Radomia, z innych po prostu terenów przywieziona tutaj po to, żeby ufortyfikować tą granicę, bo choć kwitła ta przyjaźń niemiecko-sowiecka, to tak naprawdę każde z tych państw przygotowywało się do tej ostatecznej rozprawy. Tylko być może Niemcy wyprzedzili nieco zamiary Stalina, prawda, i ubiegli go, bo wielu historyków sądzi, że Stalin się przygotowywał do ataku na III Rzeszę. Natomiast no, ci nieszczęśnicy, robotnicy żydowscy musieli prymitywnymi narzędziami, łopatami, kilofami kopać dziesiątki kilometrów tych rowów przeciwczołgowych, nasypów rowów przeciwczołgowych, które miały strzec w jakiś sposób tej granicy.
3: W polskiej pamięci historycznej ten okres, szczególnie 1940 rok, wspominamy jednak głównie przez pryzmat tragedii polskich elit, czyli Katynia czy wywózek na Sybir.
5: Tereny, które znalazły się pod okupacją sowiecką, no to zostały dotkliwie dotknięte przez deportacje. Trzy deportacje. Później część osób wróciła, ale z kolei, kiedy rozpoczęły się wysiedlenia ludności ukraińskiej po zakończeniu II wojny światowej, jeszcze właściwie może w trakcie trwania II wojny światowej, bo od września 1944 roku już zaczęto tą wymianę w cudzysłowie dobrowolną ludności ukraińskiej i polskiej, no to tak naprawdę wieś przestała istnieć, no bo skoro nie ma mieszkańców, a powiedzmy podziemie ukraińskie nie chce, żeby osiedlali się tam Polacy, no to oni niszczą te gospodarstwa poukraińskie i tam zostaje pustynia. Nie ma nic.
3: O historii wschodnich rubieży regionu opowiadał nam Tomasz Szuk, historyk i regionalista.
2: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
3: Jak miasto powinno dbać o zabytkowe budynki w centrum? Czy powinno pozbywać się własności, czy raczej dążyć do tego, by opiekę nad zabytkowymi kamienicami zachowywały, czy wręcz przejmowały instytucje publiczne? Czy współwłasność, dzielenie kamienicy przez miasto i prywatnych właścicieli to dobry pomysł na zarządzanie nieruchomością? Te wszystkie pytania pojawiły się ostatnio w związku z próbą zbycia przez SANOK wpisanej do rejestru zabytków kamienicy przy ulicy Kościuszki 16. W przeszłości kamienica stanowiła własność żydowskiej rodziny Eichlów. Na początku 1911 roku w domu adwokata doktora Eichla zamieszkał także lekarz dr Izydor Hotiner. Na początku lat 30. właścicielkami tej nieruchomości były spadkobierczynie adwokata Halina i Eugenia Eichel. Po II wojnie światowej w kamienicy działała Miejska Biblioteka Publiczna. Część pomieszczeń posiadało też starostwo powiatowe. Do 2017 roku w budynku funkcjonowała poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Dziś w niemal 2/3 budynek należy do miasta. Został wpisany do gminnego rejestru zabytków. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej pojawił się jednak projekt w sprawie bezprzetargowego zbycia udziałów miasta w kamienicy na rzecz właściciela mniejszej części nieruchomości, który wnioskował zresztą o takie rozwiązanie. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Krzysztof Ćwiąkała tak uzasadniał chęć zbycia zabytkowej kamienicy przy Kościuszki 16.
1: Jest to budynek usługowo-handlowo-mieszkalny, wykonany w technologii tradycyjnej o 3 kondygnacjach nadziemnych. Budynek jest również objęty ochroną konserwatorską. Wartość rynkowa udziału gminy miasta Sanoka została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 1 197 000 i w skład tej wartości wchodzi lokal mieszkalny o powierzchni 86,12 m2 o wartości 444 000 zł i lokale użytkowe. 3 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 125,87 m2 i wartości 753 000 zł. Zbycie udziału w nieruchomości na rzecz współwłaściciela umożliwi mu racjonalne i efektywne gospodarowanie nieruchomością poprzez ujednolicenie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz zarządczych. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia poniesie nabywca, co będzie uwzględnione w protokole rokowań stanowiących podstawę zawarcia aktu notarialnego.
3: Radni mieli jednak sporo wątpliwości związanych z tym projektem uchwały, choć wcześniej Komisja Infrastruktury i Komisja Budżetu pozytywnie go zaopiniowały, mówi Adam Kornecki.
6: Uważam, że miasto dobrze zarządzane nie powinno się pozbywać budynków w ścisłym centrum, bo później straci decyzję i będzie zależny od dobrej woli prywatnych właścicieli. Ale uważam, że najlepsze dla budżetu miasta jest sprzedać budynek w przetargu. Bo dlaczego mamy tutaj zawęzić możliwość kupna tej nieruchomości do jednej osoby? Sanok liczy 30 parę tysięcy mieszkańców i my mamy zdecydować, że może ten budynek kupić jedna osoba wskazana przez nas, przez władzę wykonawczą. Ja się na to nie godzę. Najlepszym miernikiem cen nieruchomości jest właśnie przetarg. On pokaże, na ile ta nieruchomość jest warta. 1 100 000 to jest cena obecnie przeciętnego domu jednorodzinnego w Sanoku. Tu jest nieruchomość duża, w centrum miasta, komercyjna. Pan naczelnik nam tu wyczytał, że lokal mieszkalny został wyceniony na 444 000, lokale użytkowe o łącznej powierzchni 120 prawie 6 metrów na 753 000, a gdzie jeszcze jest grunt? Przecież do tej nieruchomości należy działka. Nic tutaj nie widzę, żeby była wycena działki jako takiej. Są same wyceny budynku. Myślałem, że nauczeni przykładem ja w jaki sposób niekorzystne dla miasta zbyto nieruchomość na Podgórzu, koleżanki i koledzy zmienią podejście do nieruchomości, bo władza traktuje tak jakby po macoszemu te nieruchomości. Przez kilkadziesiąt lat czerpano z tej nieruchomości korzyści, te nieruchomości zasilały budżet miasta, a teraz by trzeba było się wziąć za remont. I to przerasta możliwości naszego miasta. Smutne to jest, że tak kończą właśnie budynki zarządzane przez miasto. Dobry gospodarz by jakoś zadbał, żeby te budynki nie uległy na tyle degradacji, żeby one zawsze pracowały na rzecz dochodów miasta. Zarówno na Podgórzu budynek został doprowadzony do takiego stanu, że go wyłączono z eksploatacji nadzór budowlany. Tutaj jest podobno w złym stanie, bo nie byłem i chyba większość radnych też nie, ale uważam, że jak już się decydujemy na sprzedaż, to każdy z Sanoczan powinien mieć szansę ten lokal nabyć, a nie jedna wskazana osoba. To jedno. A drugie, jeżeli będziemy sprzedawać ten budynek w trybie bezprzetargowym, to stworzymy precedens. I inni następni Sanoczanie też przyjdą i powiedzą, no jak jemu żeście sprzedali bez przetargu, to czego ja mam do przetargu stawać? No i w sumie będzie miał rację, no bo będą wtedy równi i równiejsi. Trzecia rzecz. Przeciętny Sanoczanin, jak chce od miasta kupić działkę, żeby sobie postawić własny dom, musi stanąć do przetargu. Nie ma możliwości nabyć paru arów pustej działki bez przetargu. A tutaj jest kamienica na ponad milion i my mówimy, żeby to sprzedać poza przetargiem. No co, za dużo pieniędzy mamy, że chcemy robić dla wybranych osób prezenty? A później co? Przyjdzie koniec roku i się zaczną uchwały, bo brakuje, bo trzeba podnieść ceny biletów, ceny opłat czy podatku od nieruchomości.
3: Wiceburmistrz Sanoka Teresa Gudron szybko wyjaśniła radnemu kwestię braku wyceny gruntu.
7: Ja się tutaj wypowiem jako rzeczoznawca majątkowy. Wyceniając nieruchomość zabudowaną, do porównania bierze się nieruchomości zabudowane i wartość określa się na podstawie metra użytkowego budynku. Więc w cenie metra użytkowego budynku jest wliczona cena gruntu, ponieważ gruntu nie można sprzedać osobno.
3: Mówiła Teresa Kudroń. Wystąpienie radnego Adama Korneckiego zirytowało jednak Michała Siwaka, skarbnika miasta. Stanowczo odrzucił on wszelkie podejrzenia, jakoby za chęcią sprzedaży budynku stał jakikolwiek układ między władzami Sanoka a współwłaścicielem kamienicy.
8: Do pana taka malutka prośba. Proszę mojego nazwiska ani stanowiska nie używać, że brakuje tutaj pieniążków, czy panu burmistrzowi. Przede wszystkim, po pierwsze, wnioskodawcą był współwłaściciel tej nieruchomości. Ani pan burmistrz, ani zarząd nie wnioskował na sprzedaż. Po prostu jeżeli jest wniosek o sprzedaż bezprzetargową, burmistrz jest w obowiązku przekazać państwu taką informację, aby państwo określili, czy to będzie w sposób przetargowy czy bezprzetargowy. Także, panie Adamie, to nie był burmistrza, to nie był skarbnika, pomysł tylko wnioskodawca, który jest współwłaścicielem tej nieruchomości. To po pierwsze. Dyskutowaliśmy na ten temat, czy faktycznie, czy bezprzetargowo, czy przetargowo. Ale ja chcę moje obawy troszeczkę państwu przedstawić. Może mnie tutaj państwo poprzecie albo nie. A co w sytuacji, jeżeli państwo uchwalą uchwałę w sposób, żeby było przetargowy i nikt się nie zgłosi? Może być taka sytuacja. Bo to nie jest budynek, który jest w centrum miasta, w wyśmienitym stanie i z parkingiem na 100 samochodów. I teraz tak, jeżeli ten właściciel, współwłaściciel, który jest w tej chwili zainteresowany, będzie widział, że nie ma chętnych, też nie przystąpi. I co wtedy trzeba będzie zrobić? Obniżyć wartość nieruchomości do przetargu. To jest takie przemyślenie, że może tak być. Póki co nieruchomość jest wyceniona na około 1 200 000. Potencjalny kupujący współwłaściciel zadeklarował kwotę około 1 000 000 zł, że zapłaci za nią. Reszta byłaby to pożyczka oprocentowana, ustawa to przewiduje, byłoby to zawarte w akcie notarialnym, oczywiście byłoby zabezpieczenie również hipoteka pod resztę kwoty, która by nie została wpłacona przez tego kupującego.
3: Mówił skarbnik miasta Michał Siwak, radny Adam Kornecki ripostował.
6: Dziwię się, że pan mnie atakuje, ja robię wszystko, żeby jak największe wpływy były do budżetu miasta, a pan robi wszystko, żeby te wpływy zmniejszyć, żeby bez przetargu sprzedawać nieruchomość. No ja nie wiem, jakie pan ma tutaj obowiązki, ale chyba dbać o finanse miasta i nic w tym złego, że jeżeli proponuje przetarg, a dlaczego ten nie może współwłaściciel na przetarg przyjść, korona mu spadnie z głowy, jak na przetarg przyjdzie? Do kogo przyjdzie bez przetargu? To tylko do gabinetu może przyjść i nieruchomość nabyć? Nie rozumiem takiej argumentacji. Jeżeli jest zainteresowany, to przyjdzie na przetarg. Wie, ile może za tą nieruchomość chyba zapłacić, ile dla niego jest warta. A kto na tej sali dzisiaj wie, że nie jest inna osoba, która da lepsze warunki finansowe dla miasta. Dlatego przetarg będzie najlepszym wyznacznikiem. Nikt nam nie zarzuci, że sprzedajemy, nie wiem, po znajomości, po nie wiem po czym. Przetarg I tyle. Powiem panu, państwu taką sytuację. 20 lat temu też kupowałem niecały ar działki od miasta. I działka była przy mojej nieruchomości. I nie dano mi kupić bez przetargu, tylko na przetarg musiałem iść. Działka rolna za kilkaset złotych. A tutaj nieruchomość w centrum miasta? To chcecie robić co? Wyprzedaż bez przetargu? Każda kamienica w Sanoku ma pi razy około 100 lat. I wszystkie kamienice będziecie bez przetargu puszczać? W czyim to jest interesie? Bo na pewno zwykli sanoczanie na tym nie skorzystają, jak będziecie tak prowadzić gospodarkę nieruchomościami, że będziecie się pozbawiać potencjalnych dochodów. Wszyscy wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji, na ile rzeczy, pieniędzy brakuje, a tutaj jedną decyzją przekreślamy sobie szansę na dodatkowe wpływy do budżetu miasta.
3: Jeden z radnych, Maciej Drwięga, zwrócił jednak uwagę na inne aspekty przemawiające za bezprzetargowym zbyciem kamienicy przy Kościuszki 16.
9: Kilka takich faktów. Mówię jako osoba instytucjonalnie funkcjonująca w tym budynku przez 18 lat i trochę jako osoba, która przyczyniła się do tej współwłasności. Najpierw to była współwłasność miasta i powiatu. I pierwszy cel, który tam powinien być zrealizowany, żeby ten budynek, tak jak tutaj panowie oczekujecie, wyglądał tak, jak powinien wyglądać, musi być jeden właściciel tego budynku. To, co proponujecie, że będzie przetarg, zawsze jest jakoś tam ryzykowne, że pojawi się jakaś bogata instytucja, nie chcę tu nazywać, żeby tam nie być jakoś pociągnięty do odpowiedzialności, która wyremontuje na przykład część tylko tego budynku i dalej to zostanie to tak, jak to wygląda. Jak ten budynek tak naprawdę wygląda. Piwnice, strych, tył tego budynku. Zobaczcie sobie tam, panowie, przejdźcie się. On się rozpada. Po prostu, więc i teraz celem tego współwłaściciela w tej chwili, który jest właścicielem tego pierwszego piętra, czyli jakby tej części przy tych balkonach pięknych, no jest jakby to, żeby dostać decyzję co do zajmowania się tym budynkiem. Jak jest współwłasność, zawsze ona jest utrudniona. W związku z tym, proszę państwa, powiem jeszcze tak, kiedy ten budynek wyglądał i funkcjonował najlepiej, tutaj pan Andrzej mnie pewno poprze, wtedy, kiedy był własnością rodziny, czyli osoby prywatnej, żydowskiej rodziny Eichlów, ten budynek był wybudował już dobrze ponad 100 lat temu, proszę państwa, przecież to jest stara kamienica, adwokat przedwojenny Eichel, prawda, oni to później utrzymywali, pani Eichel porozumiała się z miastem i to miało być na tak zwane dożycie. W międzyczasie pojawiły się starostwa powiatowe, placówki takie jak nasza, która tam po prostu miała swoją siedzibę i jakby stąd ta współwłasność. Pamiętajcie państwo, że starostwo odsprzedało tą część temu właścicielowi, no fakt, że już kilka lat temu, ale za trzykrotnie niższą cenę, prawda, bo to było 300 parę tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, więc proszę państwa, liczenie na to, że może się pojawi ktoś i tutaj w centrum jakby dalej wygra ten przetarg na tą dolną część, to nie rozwiązuje moim zdaniem, bo to będzie dalej wymagało tego porozumienia się między tym właścicielem, który funkcjonuje na pierwszym piętrze i tym ewentualnie kimś, instytucją albo osobą prywatną, która się pojawi albo się nie pojawi. Natomiast my jako miasto doskonale wiemy, że my z tym zupełnie nic nie zrobimy. I ten budynek faktycznie wygląda coraz gorzej. Budynek sam w sobie jest taki, jaki jest. Faktycznie jest to jakaś forma wizytówki, ale pamiętajmy, że tam otoczenie tego budynku, co ten pan już zaakceptował, czyli brak dojazdu, brak parkingów, obniża jego wartość i obniża też jakby zainteresowanie ze strony wielu instytucji, bo tam klienci nie mają gdzie stanąć, więc zainteresowanie instytucjonalne takie tutaj może być mizerne, tak mi się wydaje. Ja bym chciał, żeby ten budynek faktycznie, wierzę w to, że ten współwłaściciel tyle zabiegów już poczynił, że byłoby dziwne, gdyby nagle zaprzestał na tym.
3: Przekonywał radny Maciej Drwięga. Ostatecznie jednak większość radnych nie zgodziła się na bezprzetargowe zbycie blisko 65% udziałów miasta w kamienicy przy Kościuszki 16 w Sanoku. Prywatny współwłaściciel tej nieruchomości, jeśli nadal będzie zainteresowany przejęciem całej własności, będzie musiał zakupić część należącą do miasta w przetargu.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
3: Już za kilka dni na Podkarpaciu gościć będzie doktor habilitowany Michał Bilewicz, wybitny polski psycholog społeczny, wiceprzewodniczący Komitetu Psychologii PAN. Prowadzi on szerokie badania dotyczące psychologii stosunków międzygrupowych, psychologii traumy i pojednania. Jest jedynym polskim naukowcem, któremu prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki odmówili wręczenia tytułu profesora wbrew decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Spotkanie z Michałem Bilewiczem, autorem Traumalandu 10 czerwca o 18 w wojewódzkiej i miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie. Zapraszamy. A teraz czas już na rozmowę z autorką powieści osadzonych w naszym regionie.
10: Gościem Radia Złote Przeboje jest Magda Skubisz, autorka sagi Rodu Tyszkowskich, 5 części opowieści mocno usadowionych w naszym regionie. Witaj.
11: Cześć, witaj.
10: Saga Rodu Tyszkowskich to seria, która trwa już dobrych parę lat. Pamiętam, że rozmawialiśmy przy okazji wydania Aptekarki, czyli pierwszej części powieści osadzonej na Pogórzu Przemyskim, chyba w północnej części gminy Ustrzyki Dolne, Jamna Dolna, Jamna Górna.
11: Trójca.
10: Tak jest.
11: Dokładnie. Chówniki, Rybotycze i tak zwany cały klucz rybotycki, który był w posiadaniu rodziny Tyszkowskiej w XIX wieku.
10: Właśnie. Akcja toczy się w 1855 roku, choć wracasz momentami na przykład do Rabacji Galicyjskiej, do roku 1846-1848. Saga Rodu Tyszkowskich to opowieść nie tylko o szlachcicach.
11: Przede wszystkim chyba o mojej chłopskiej bohaterce, czyli włościance pochodzenia rusińskiego, jak się wtedy mówiło. No na pewno ten wątek konfliktów klasowych jest bardzo mocny i mocno wybrzmiewa w tych częściach, ponieważ ten 1855, czy też ja zaczynam akcję w 54, to są jeszcze czasy, kiedy bardzo mocno dwór się oddzielał od włościan. To, co kojarzymy potem na przykład z małżeństw takich popularnych pod koniec XIX wieku, na przykład tak jak zdaje się Wyspiański pojął sobie żonę chłopkę i to było modne w pewnym momencie wśród elit szlacheckich, branie sobie żon z chłopstwa, to jest koniec XIX wieku. Natomiast połowa XIX wieku to jest bardzo silny podział klasowy i nawet polscy wieszcze, jak Wincenty Pol, mówili i pisali w swoich dziełach, że od szlachcica zaczyna się człowiek, a niżej są istoty do ludzi podobne, więc to jest taka mentalność.
10: To jest tak naprawdę niecała dekada po Rabacji Galicyjskiej, czyli po Wielkim Powstaniu Chłopskim. I to powstanie przewija się w różnych częściach, nie tylko w pierwszej części w Aptekarce, w kolejnych także gdzieś tam się pojawia w tle.
11: Dokładnie, dlatego że to jest taki wątek jakby bardzo mocny, bardzo istotny dla mojej bohaterki. Najwięcej tego wątku właśnie Rabacji jest chyba w części piątej, w Nożu i Piołunie, która miała ostatnio swoją premierę. I tam jest chociażby taki wątek Rabacji Galicyjskiej, może troszeczkę oddalony od naszego regionu, bo w Zakliczynie, w klasztorze w Zakliczynie, gdzie klasztor ten padł całkowicie ofiarą wzburzonych band chłopskich, tak jak jest to opisywane w materiałach archiwalnych. I jednym z takich wątków, który poruszam na kartach Noża i Piołunu, jest msza odprawiona przez kobietę właśnie w klasztorze w Zakliczynie. Oczywiście do tego jest masa morderstw, bezczeszczenie grobów, kradzieże, rabunki i inne rzeczy, które się wydarzały przy okazji właśnie Rabacji Galicyjskiej.
10: Chciałem zacząć ten wywiad od swojego wspomnienia z wycieczek rowerowych po Jamnej Dolnej, Jamnej Górnej. Są tam dwie tablice usadowione przez Lasy Państwowe. Około 2000 mieszkańców, z czego ledwie kilkudziesięciu to Polacy i Żydzi, a pozostali to ludność ukraińska.
11: Dokładnie.
10: Ale tak naprawdę tożsamość narodowa zaczyna się rodzić bliżej końca XIX wieku, więc w 1855 roku główna oś konfliktów to jednak nie są konflikty narodowościowe, prawda?
11: Tak, zgadza się. Bardzo fajnie to powiedziałeś, dlatego że tam nie było żadnych konfliktów. Konflikty w ogóle nie są wspominane w archiwach, w kronikach. Świetnie to ujął Stanisław Kryciński, historyk Pogórza Przemyskiego, który napisał piękne zdanie, że granica narodowościowa między Polakami a Ukraińcami przechodziła przez łóżko. I właśnie całe mnóstwo jest mieszanych małżeństw i nie do końca są to małżeństwa tylko w tej warstwie najniższej, najuboższej, jak się to często kojarzy, ale były to małżeństwa także szlacheckie. I na przykład właściciel Birczy, pan Adam Kowalski, między innymi, który się wsławił spacyfikowaniem chłopów w czasie Rabacji Galicyjskiej. Jest nawet specjalna tablica wmurowana w kaplicy rodowej Kowalskich na ten temat, i że się przeciwstawił wzburzonemu pospólstwu, tak to jest napisane. I pan Adam Kowalski, czyli właściciel Birczy, Birczańskiego Pałacu i okolic, poślubił córkę grekokatolickiego księdza, córkę parocha, Ludwikę z Nachlików, z którą miał czwórkę dzieci.
10: Jeden z tych synów to Innocenty Kowalski, który jest bohaterem Czarciego Ogrodu.
11: Tak, zgadza się.
10: No właśnie, to kolejna niesamowita historia i historia oparta na faktach, choć mówiąca o wywoływaniu duchów.
11: Właśnie. Też czytelnicy mi zarzucali, że ja już chyba nie mam pomysłów i to już w drugiej książce nie miałam pomysłów, ponieważ weszłam w taki wątek spirytystyczny. Tymczasem jest to autentyczna historia opisana przez kroniki i przez sąsiadów Kowalskich, która opowiada o tym, że Innocenty Kowalski, czyli pierworodny syn Adama Kowalskiego, notariusz z zawodu, zajął się wywoływaniem duchów ze swoim kuzynem Kunensbergiem. Jego kuzyn był zarządcą majątku w Birczy i tam są naprawdę okropne opisy tych rytuałów, które się odbywały w birczańskim zamku. Pewnie niewiele osób o tym wie, że to było takie nawiedzone miejsce, ale panowie zajmowali się właśnie wywoływaniem ducha i kiedy przyszedł ten duch, to ponoć Innocentemu Kowalskiemu kazał przestać jeść. Innocenty przestał jeść, do tego ogolił sobie głowę i zostawił tylko włosy w kształcie krzyża na głowie. Nie wiem. Nie wiem, kiedy to miało miejsce. Tak wspomina między innymi sąsiad Kowalskich, Jan Porębalski, w swoich wspomnieniach. Generalnie Innocenty ponoć zagłodził się na śmierć. Tak też mówi o nim jego sąsiad, że duch kazał mu się zagłodzić i Bircza została chwilowo bez dziedzica. Ponieważ młodszy brat zginął, zdaje się, w powstaniu styczniowym i Birczę objął najmłodszy syn, Stanisław Kowalski, który był generałem austriackim i mieszkał tam razem ze swoją siostrą Augustą. Augusta jest taką bardzo negatywną postacią. Myślę, że to była bardzo porządna kobieta, ale na potrzeby fabuły zrobiłam z niej taką manipulantkę, kobietę zakochaną w Antonim Tyszkowskim, ponieważ byli sąsiadami i właśnie Bircza dostała się pod władanie jej i jej brata, dlatego że starsi Kowalscy zmarli. Innocenty, ponieważ wywoływał duchy, a Marceli zginął w powstaniu.
10: Kobiet i niesamowitych historii jest w tych powieściach wiele. Wspomnijmy może jeszcze o Wiktorii Tyszkowskiej, która urodziła się w Bieszczadach, w nieistniejącej już wsi niedaleko Soliny.
11: Wieś istnieje na pewno. Wieś się nazywa Zawóz. Część tej wsi zniknęła pod wodami Zalewu Solińskiego. I z Wiktorią Tyszkowską się wiąże bardzo ciekawa legenda. Zacznę od tego, że tutaj w okolicach Przemyśla, czyli w okolicach Kalwarii Pacławskiej, jest żywa legenda o hrabinie, której trumna w wodzie stoi. Tak się nazywa ta legenda. Pierwszy raz się z nią zapoznałam, czytając dzieła ojca Rafała Marii Antoszczuka. To jest franciszkanin, który służył na Kalwarii. I on właśnie te legendy pozbierał i wydał je w formie książki. I ja na tym początku nie miałam pojęcia, że chodzi o Wiktorię Tyszkowską, czyli o matkę mojego głównego bohatera, czy moich głównych bohaterów, Antoniego i Józefa Tyszkowskich. Tylko przeczytałam tę legendę. Legenda opowiada o tym, jak pątnicy, kiedy szli sobie na Kalwarię w czasie odpustu, często byli spragnieni, ponieważ było gorąco, słońce prażyło z nieba i wszystkie studnie należały do Wiktorii Tyszkowskiej, były jej własnością. I pewnego razu szła pątniczka z małym dzieckiem, nie miała pieniędzy, żeby zapłacić za wodę. Tego jeszcze nie powiedziałam, że Wiktoria właśnie żądała ponoć od wszystkich pątników płacenia za wodę. Natomiast ta pątniczka nie miała pieniędzy. Dziecko było bardzo spragnione, prosiła o wodę tylko dla swojego dziecka. Wiktoria odmówiła i dziecko zmarło. I wtedy ta matka przekleła Tyszkowską, powiedziała jej, obyś się pławiła w wodzie do sądnego dnia. I to jest początek właśnie legendy. I teraz co się stało dalej? Więc Wiktoria została pochowana w Zawozie, czyli w swoich rodzinnych włościach. Ona była z domu Giebutowska i tam została pochowana razem ze swoją mamą Rozalią na wzgórzu cmentarnym. To wzgórze do tej pory istnieje. Z kaplicy cmentarnej została jedna ściana, resztę się osunęło do Soliny. I to był pierwotny grób, pierwotne miejsce pochówku Wiktorii. Kiedy Paweł Tyszkowski, czyli syn, to będzie spoiler, mojego bohatera, Antoniego Tyszkowskiego, wybudował kaplicę w Kalwarii Pacławskiej. Chciał zabrać wszystkich Tyszkowskich, że tak powiem, do kupy i pochować ich w jednym miejscu. Pojechał po ciało swojej babki i po ciało swojej prababki i zabrał Rozalię i zabrał Wiktorię z Zawozu, ponieważ ciała tam podchodziły wodą. Widziałam to miejsce, gdzie były pochowane. Faktycznie jest to praktycznie niemożliwe, żeby tam się dostała woda, bo to jest wzgórze. Tam jest po prostu cały Zawóz leży, że tak powiem, na płaskim. Natomiast to jest taka wielka góra cmentarna i tam była pochowana Wiktoria i ponoć te zwłoki podchodziły wodą.
10: Czyli więc legenda zaczęła się sprawdzać.
11: Legenda zaczęła się sprawdzać. Właśnie, to było pierwsze wypełnienie się legendy. Klątwy, tak? Bo ona była obłożona klątwą. No i zabrał generalnie te zwłoki do nowo wybudowanej kaplicy w Kalwarii Pacławskiej. I tam w Kalwarii Pacławskiej Wiktoria również podeszła wodą. Wykorzystali ten fakt, że wykorzystali, no powiedzmy, że zakonnicy postanowili, postanowili ten fakt jakoś uwiecznić i Wiktoria została pokazywana od tej pory wszystkim pątnikom, którzy przychodzili właśnie na Kalwarię, żeby pokazać czy sprawdzić, na ile się ta klątwa wypełnia. I faktycznie do lat 80. XX wieku Wiktorię wystawiano na pokaz, wystawiano ją na widok publiczny właśnie w tej trumnie zalanej wodą. Opowiadali mi to ludzie, którzy widzieli to na własne oczy, że miała czarną suknię na sobie, miała długie siwe włosy, bardzo gęste, bardzo piękne. No i oczywiście jakieś tam pozostałości twarzy.
10: To też koszmarny widok musiał być.
11: Tak. To była ciekawostka. Wiem też od dziennikarzy na przykład tutaj lokalnych w Przemyślu, że dziennikarze zagraniczni przyjeżdżali specjalnie na Kalwarię, żeby zobaczyć taką ciekawostkę. Czyli przeklętą Wiktorię Tyszkowską, która nie chciała dać wody pątniczce, czy chciała zapłaty za tą wodę. Więc ten proceder na szczęście się skończył. Trwał przynajmniej do 1984 roku. Po czym Wiktorię schowano, że tak powiem, razem w tej trumnie, która już jest totalnie zbutwiała, do krypty pod kaplicą. To jest to drugie wypełnienie się klątwy. Natomiast trzecie wypełnienie się klątwy, na to mi zwróciła uwagę moja przyjaciółka, że rodzinne włości Tyszkowskiej, które obejmowały właśnie wieś Zawóz, Rybne, Wołkowyje, znowu się znalazły pod wodą, tak? Po raz trzeci, ponieważ tam wbudowano Zalew Soliński i to były te wioski, które zniknęły zalane wodą, więc jak tu powiedzieć, że klątwa się nie sprawdza? Hrabina odpławi się w wodzie do sądnego dnia.
10: To są niesamowite opowieści, które sprawiają, że czytelnicy bardzo chętnie sięgają po twoje książki. To chyba najbardziej poczytna seria z tych, które stworzyłaś, prawda? Wcześniej napisałaś Elo Story, to był twój debiut literacki, który odbył się szerokim echem, szczególnie w Przemyślu.
11: Tak, pamiętam.
10: Później między innymi Juice and Jean, Hałturnik, Master. Było trochę książek w twoim dorobku, ale ta seria, na co wskazują choćby kolejne części, musi się cieszyć sporą popularnością.
11: Tak, jestem bardzo za to wdzięczna moim czytelnikom. Teraz piąta część się znalazła na liście bestsellerów Empiku, na 9. miejscu wśród powieści obyczajowych, także dla mnie to było ogromne wyróżnienie. I to, że piąta część się znajduje w topce Empiku, świadczy o tym, że te wszystkie poprzednie części też się dobrze sprzedają, więc dla mnie to jest tylko powód do dumy i do satysfakcji i na pewno powód do jeszcze cięższej pracy, dlatego że przy tych książkach należy się bardzo dużo napracować, jeżeli chodzi o research historyczny i zielarski.
10: A skąd w ogóle zainteresowanie Janną Dolną

0: Mam po raz pierwszy o pannach apteczkowych i mój sąsiad akurat wtedy, Janusz Dedio, opowiedział mi historię Tyszkowskich, ponieważ Janusz pochodzi z Chównik. Historia właśnie hrabiów Tyszkowskich była tak opowiadana między sąsiadami, między kolegami. Nikt jakby się nie zabrał za to w stricte naukowy sposób. I ta historia mi się na tyle spodobała, że postanowiłam ją uwiecznić na kartach sagi rodu Tyszkowskich. No i w tej chwili wyszła piąta część i myślę, że się na tym nie skończy.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
2: Naszym gościem jest Magda Skubisz, autorka sagi rodu Tyszkowskich, pięciu książek mocno osadzonych w historii naszego regionu. Jesteś pisarką z Przemyśla i Przemyśl też pojawia się w czwartej części sagi rodu Tyszkowskich, Wilcze Znamie. Pojawia się dzielnica, o której myślę, że nawet 90% mieszkańców Przemyśla wcześniej nie słyszało. Krejczówka. Też niesamowita historia, bo ogromny majątek blisko centrum miasta.
0: Historia Krejczówki zaczęła się od mojego spaceru po Przemyślu z panem Piotrem Michalskim, genialnym przewodnikiem, który w ogóle przecudownie, przeciekawie opowiada na temat miasta. Pamiętam, że bardzo chciałam napisać o Przemyślu w 1855 roku i nie miałam co napisać. Dlatego, że wtedy w mieście panowała epidemia cholery, epidemia tyfusu. To jeszcze były czasy przed koleją i to jest taki czas w dziejach Przemyśla, kiedy nie ma infrastruktury. Na przykład kamienice są rozbierane, bo ludzi nie stać na to, żeby płacić czynsz, więc rozbierają te kamienice i sprzedają materiał budowlany. Są zburzone w ogóle mury miejskie przez Austriaków. Jest zburzony ratusz, bo w ogóle ratusz się zawalił ze starości i na tym miejscu jest wybudowany austriacki odwach. I to jest taki naprawdę...
2: Trochę Armagedon.
0: Tak, dokładnie taki czas, gdzie naprawdę Przemyśl jest w wielkim upadku. I jak umawialiśmy się z panem Piotrem na spacer, ja powiedziałam, panie Piotrze, idziemy według mapy z 1852 roku, to jest mapa katastralna Przemyśla, i pan mi opowiada, co było po lewej stronie, po prawej stronie Słowackiego i dlatego ta ulica została wybrana, właśnie ulica Słowackiego, ponieważ to był jakby trakt, którym się Tyszkowski mógł przemieścić do Przemyśla. I pamiętam, idziemy, chodzimy po tym Przemyślu, to był jakiś straszny marzec, bardzo zimno i ja tak tutaj słucham, no tutaj jest rozebrane, tutaj jest ruina, tutaj jest jakaś kopalnia piasku, już nie pamiętam w tej chwili, nie chcę zmyślać. Mówi, to wszystko jest później, bo to będzie jedna karczma, w której się zatrzymał Franciszek Józef. I ja tak idę i jestem coraz bardziej zdesperowana, bo się tak, nie mam o czym pisać, to nie ma nic w tym Przemyślu w tym 55 roku. Dopiero się koniunktura zacznie później wraz z koleją. I w pewnym momencie patrzę na tą mapę i widzę taki park, folwark 30-hektarowy, jak się okazało, czyli Krejczówkę, właśnie w tym mieście, które jest targane epidemią, gdzie tu nie ma nic, wszystko jest w rozsypce i nagle ktoś sobie buduje rezydencję na 1/3 miasta z ogrodami, z zestawem. I pytam pana Piotra wtedy, co to w ogóle jest, kto był właścicielem tego czegoś. I on mówi, że właścicielem był nauczyciel filozofii, Franciszek Krejczy, i on sobie tutaj mieszka. Ja mówię, co? Nauczyciel z gimnazjum, który uczył w szkole, ma folwark, który ma 30 hektarów, więc coś jest nie tak.
2: Miasto musiało być chyba w strasznym upadku, skoro tak tanio można było kupić nieruchomość i zostać było nauczycielem.
0: Ale to była utrzymana nieruchomość, o to chodzi.
2: O, to jeszcze ciekawie. Więc jak go było na to stać, doszłaś do tego?
0: No właśnie. I to jest piękne pytanie, prawda? Skąd ktoś miał pieniądze? To jest pytanie, które otwiera wiele dróg. I w ogóle historia Krejczówki jest niesamowita, do której mi się udało dokopać. Zaczęliśmy od tej rodziny Krejczych. Ja jestem w ogóle żoną filozofa, więc wiem, że filozof ma kompletnie inne priorytety życiowe niż zarabianie na życie. I zacznę od tego, że weszłam chyba na forum poświęcone Krejczówce. Przeczytałam świetny artykuł pani doktor Natalii Stojak na temat przemyskiej Krejczówki, ale też jakby Krejczówka, czyli ta cała dzielnica, która liczyła te 30 hektarów, była opisywana już dużo, dużo później, pod koniec XIX wieku, że ona została rozparcelowana, rozsprzedana. Natomiast w tym 55 roku ciągle była biała plama. Nie wiadomo było, skąd w ogóle ktoś miał pieniądze na to. I na forum poświęconym właśnie Krejczówce, chyba na Wehikule Czasu, to jest takie świetne forum facebookowe, które porusza historię Przemyśla, które porusza różne tam legendy, historie, zrzesza ludzi, którzy się fascynują historią Przemyśla, natrafiłam na panią Małgorzatę Knakiewicz, która jest w prostej linii potomkinią rodu Krejczych. Nawiązałam z nią kontakt, w ogóle pani Małgorzata pochodzi z Wrocławia i ma w swoim archiwum domowym mnóstwo listów, mnóstwo dokumentów związanych z rodziną Krejczych. I opowiedziała mi niesamowitą historię. Mianowicie Franciszek Krejczy, czyli ten nasz filozof, ożenił się z córką fryzjerką.

0: Brytyjskiego, Holandia, barona. To wszystko w Przemyślu, proszę Państwa. No i teraz wracamy do tego w ogóle gościa, czyli tego barona fryzyjskiego. Gość się nazywał Willem August Sirtema van Grovestins. Nauczyłam się tego na pamięć. Pochodził z arystokratycznej rodziny. To była rodzina, która wtedy była w bezpośrednim otoczeniu rodziny królewskiej. On był generałem na dworze króla...
1: Niderlandów.
0: Tak, Niderlandów, tylko że to wtedy było podzielone na landy dokładnie. I on pochodził z Fryzji, jego rodzina stamtąd pochodziła, więc to wtedy nie mówiło się o Holandii czy o Niderlandach, tylko się mówiło, że był Fryzyjczykiem. Po czym, kiedy miał 53 lata, dostał nominację na gubernatora, wicegubernatora Demerary. To jest Gujana. Demerara kojarzy nam się z cukrem, bardzo słusznie, ponieważ w Gujanie uprawiano cukier, który był potem, prawda, transportowany do Europy i zanim zaczęto produkować cukier z buraków cukrowych, no to cukier ten trzcinowy był najbardziej, znaczy to był jedynym cukrem dostępnym w Europie.
1: Czyli i chcesz ten pan... powiedzieć, że ktoś w Przemyślu kupił 1/3 miasta za pracę niewolników w Gujanie?
0: Tak. Chcę ci to powiedzieć, dokładnie. Jak dochodziłam w ogóle do tego, w ogóle jak pisałam to Wilcze Znamie, to ja mam wrażenie, że to jest jakiś film. No ale dobra, wracamy do pana Willema. Pan Willem Sirtema van Grovestins został, on nawet nie był gubernatorem tej Gujany, on był kimś takim jak dyrektor handlowy, ponieważ wtedy Demeraru zarządzała spółka holenderska GWC, rozszyfrowuję ten skrót w książce. To była holenderska kompania zachodnioindyjska, która miała pod swoją władzą m.in. Gujanę i plantację niewolników, dokładnie tak jak odgadłeś. I pan Willem, nasz baron, zajmował się handlem, czyli eksploatował tych niewolników na Demerarze, tak jak eksploatowano wtedy darmową siłę roboczą. Tłumił bunty na Demerarze, po czym nastał rok 1795, kiedy to nastąpił przewrót pałacowy. Ja oczywiście sama do tego dochodziłam, to jest po prostu historia, nie z tej ziemi. Nastąpił przewrót pałacowy i król Niderlandów, nie pamiętam dokładnie który, musiał uciekać z własnego kraju i schronił się w Wielkiej Brytanii. I ponieważ chciał się odwdzięczyć za to, że może znalazł azyl u Brytyjczyków, podarował im Demerarę. To był 1795 rok, więc nagle nasz baron nie ma co robić, zostaje bezrobotny. Więc co zrobił? Wziął po prostu wszystko, co mógł zabrać ze sobą, całe złoto, cały majątek, cały towar, wszystko, czego się dorobił, wsiadł na statek i popłynął do Pragi, ponieważ nie mógł się pojawić w Holandii, ponieważ po pierwsze, jemu tam zmarła żona, zostawił dzieci, no praktycznie on zdradził tą Demerarę, on oddał ją Brytyjczykom, więc bał się wracać do swojego kraju. Zamieszkał w Pradze ożenił się drugi raz i miał dzieci. Między innymi miał właśnie córkę Wilhelminę, która w Pradze poznała na uniwersytecie pracującego tam Franciszka Krejczego. Wilhelmina otrzymała ogromny posag. Przyjechali razem z Franciszkiem do Przemyśla i tutaj założyli, kupili Krejczówkę, wybudowali ten 30-hektarowy folwark. Więc jakby historia tego jest opisana w czwartej części sagi rodu Tyszkowskich, Wilcze Znamie. Jest to historia autentyczna i myślę, że chyba nikt by nie przypuszczał, że mamy dzielnicę, która jest zbudowana na krwi i pocie czarnych niewolników.
1: To też wielokulturowa historia, tym razem Przemyśla, prawda? Niesamowite w ogóle, że my zapominamy o takich postaciach jak Krejci. Zresztą nie jest to jedyny Czech, który w Przemyślu dorobił się ogromnych pieniędzy, bo takich historii później, z czasów boomu budowlanego od twierdzy Przemyśl jest jeszcze sporo, prawda?
0: Dokładnie. Jego syn między innymi był właścicielem sklepu tekstylnego, takiego słynnego, tak? Bo nam się kojarzy, nam się Krejci, nazwisko Krejci w Przemyślu z konfekcją damską, ze sklepem, tak? Krejci i Walc, zdaje się. Więc to są właśnie potomkowie tych Krejczych. Pamiętam, moje takie odkrycie, które było dla mnie naprawdę odjazdowe, że pan Willem Sirtema van Grovestins do 1820 roku, czyli jak już uciekł z tej Demerary, miał tam własną plantację. Ta rodzina miała własną plantację, która też handlowała między innymi kakaem i właśnie trzciną cukrową, czyli cukrem tym Demerara. I potem pamiętam, że zaczęłam studiować mapy i nagle na mapie Demerary znalazłam to miejsce. Nazywało się Princess Carolina, a w tej chwili jest to miejscowość pod tą samą nazwą. To jest była plantacja naszego fryzyjskiego barona, który był bezpośrednim sponsorem Krejczówki w Przemyślu. To niesamowita historia.
1: To prawda, nikt by chyba nie pomyślał, że 1/3 Przemyśla można było kupić za pieniądze z plantacji czarnych niewolników.
0: Tak. W Gujanie.
2: Pasjonująca historia naszego regionu.
1: Rozmawiamy dziś z Magdą Skubisz, autorką sagi rodu Tyszkowskich, czyli 5 powieści osadzonych w naszym regionie. Po tych niesamowitych historiach z Birczy, z Kalwarii Pacławskiej, Kozłowski czy z Przemyśla, chciałbym wrócić jeszcze na moment do twojej głównej bohaterki, Kati. Opowiedz więcej o jej fachu.
0: Moja bohaterka jest panną apteczkową, czyli to jest taka ranga, powiedzmy, wśród tych pań, które leczyły ziołami, bardzo profesjonalna. Panna apteczkowa to była już jakby taka funkcja, może nie urzędowa, ale funkcja cywilna. To były kobiety, które musiały jakby zdawać egzamin, czy były egzaminowane co 2 lata przez lekarza i farmaceutę, który przyjeżdżał do dworu, sprawdzał, czy panna apteczkowa ma apteczkę zamkniętą na klucz, czy ma wszystkie potrzebne surowce, czy ma potrzebne zioła i czy tych ziół nie sprzedaje. Na przykład panna apteczkowa miała w takiej specjalnej ustawie zapis, że nie wolno jej na przykład pozostawiać apteczki bez opieki, zwłaszcza jeżeli tam są zioła w rodzaju, nie wiem, tojadu mordownika, którego używano wtedy do leczenia gorączki, i czy nie sprzedaje ziół. Ona miała obowiązek rozdawać te wszystkie swoje wyroby zielarskie i napary za darmo. Jeżeli się nie stosowała do tego, to odbierano jej klucz do apteczki i przestawała pełnić swoją funkcję. Czyli była takim lekarzem pierwszego kontaktu we dworach.
1: Mówimy o czasach, gdzie tak naprawdę lekarz był tylko w mieście, prawda?
0: Tak, i było ich ponoć 5. W ogóle kiedyś sprawdzałam, ilu było lekarzy w Bieszczadach w 1855 roku. Było ich kilku. I pamiętajmy o tym, że tam jeszcze była epidemia cholery, epidemia tyfusu, więc te wszystkie choroby nam dziesiątkowały ludność tutaj czasami, także nie pozostawał nikt żywy we wsi.
2: Nowości wydawnicze w regionie.
1: Na koniec takie pytanie, skąd w ciebie taka pasja do historii, którą w tych książkach widać, to efekt lekcji historii w liceum?
0: Ale poniekąd tak, bo ja bardzo lubiłam historię. Kończyłam 2. liceum w Przemyślu, uczyła mnie pani profesor Nowak. Bardzo lubiłam te lekcje, bo pani profesor była osobą, która miała rozległą wiedzę. I naprawdę, no ja jeszcze byłam na dziale humanistycznym, więc pamiętam w szczycie popularności ta historia, to było chyba 6 godzin lekcyjnych w tygodniu. Bardzo mi się to podobało. Zresztą pisałam historię na maturze, zdawałam maturę z historii, dostałam z tego 3. Bo niestety był to taki ogrom materiału, że nie dało się tego ogarnąć. Ale bardzo mi się podobała historia. Potem niestety, no tak się potoczyły losy, że wybrałam muzykę, nie literaturę, nie historię. I dopiero kiedy pisałam pracę magisterską, wróciłam do pisania innych rzeczy. I tak powstało Elo Story, które było mocno osadzone w Przemyślu.
1: Dlatego pytałem o lekcję historii.
0: Dokładnie. Natomiast potem już tak mi się wydawało, że naprawdę fajne ciekawostki pisarz może wyciągnąć z miejsca, które bardzo dobrze zna. Czyli tak jak seria młodzieżowa była osadzona w Przemyślu i była też związana z niektórymi historiami tylko współczesnymi, tak na przykład jak Bazar Przemyski, to pomyślałam, że teraz czas na coś historycznego, troszkę starszego. I też te historie po prostu do mnie zaczęły mi chodzić po głowie, dlatego że nikt ich wcześniej nie opisał. Te dzieje tyszkowskie, gdzie oni zostali tak totalnie zapomniani, a naprawdę mieli ogromny wkład w rozwój tego regionu, no pomyślałam, że to jest świetny temat, o którym nikt nie wie, nikt tego jakby wcześniej nie eksplorował, nikt tego nie pokazał. No to zabrałam się za to, chociaż no nie miałam do tego ani odpowiedniego wykształcenia, miałam tylko swoją pasję, miałam też wspaniałych researcherów i wspaniałych konsultantów, zresztą wszystkie moje książki to jest co najmniej 2 strony zawsze konsultantów, którym bardzo dziękuję za współpracę i również im dziękuję z tego miejsca, dlatego że na przykład Archiwum Przemyskie, Biblioteka Przemyska, pani Agata Pilawa, pani Agnieszka Bobowska-Hryniewicz, no historycy Pogórza, na przykład Stanisław Kryciński, no i przede wszystkim mój sąsiad Janusz Dedio, który się Tyszkowskim już interesował wiele, wiele lat, teraz też wydaje książki dokumentalne o Tyszkowskich i też sam zajmuje się tym researchem, tym szukaniem, bo to naprawdę trzeba pasjonata, trzeba takiego psychopaty, że tak powiem, kto się będzie zagłębiał w te wszystkie najdrobniejsze szczegóły. I przez to myślę, że ta historia jest taka ciekawa, bo w niej czuć pasję, przynajmniej ja się starałam ją przekazać, czuć tą pasję, że naprawdę to nasze Pogórze, te dzieje Pogórza Przemyskiego i dzieje tej rodziny, która naprawdę była niezwykła jak na owe czasy, no krzyczą o to, żeby je przedstawić, żeby je po prostu sprzedać, mówiąc tak wulgarnie w całej Polsce. I żeby każdy wiedział, kto to był Antoni Tyszkowski i jego rodzina, i jego matka, która była obłożona klątwą. Przecież to są w ogóle postacie jak z bajki.
1: Polecamy więc bardzo gorąco sagę rodu Tyszkowskich, Aptekarka, Czarci Ogród, Jemioła, Klątwa i Cholera, Wilcze Znamie, Nóż i Piołun, 5 znakomitych książek. Magda Skubisz, pisarka, autorka sagi rodu Tyszkowskich, była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Radio Złote Przeboje.
1: I to już wszystko w tym wydaniu naszego magazynu Co jest grane. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje. Ole.

0: ta promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę mi.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.